0: Szymon Piechowiak z GDDKiA.
1: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
0: Całość potrwa do końca wakacji, wtedy drogowcy wejdą na jezdnię. Co ważne, chociaż droga będzie przejezdna, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Uruchomiony zostanie też odcinkowy pomiar prędkości. Ma zapewnić bezpieczeństwo robotnikom rozbudowującym autostradę i ostudzić zapędy kierowców ignorujących, że A2 stanie się placem budowy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Rozbudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Od soboty utrudnienia w Bytomiu. Zamknięty zostanie kluczowy odcinek linii tramwajowej od placu Sikorskiego do Zamłynia. Dwutygodniowe prace wymuszą zmiany w kursowaniu wielu linii, a część z nich zostanie całkowicie zawieszona. Po wygranej Argentyny z Egiptem i zwycięstwie Szwajcarii nad Kolumbią poznaliśmy już wszystkich ćwierćfinalistów Mundialu. Początek ćwierćfinałów już dziś, a jak wyglądają te pary, o tym Marcin powiedział z redakcji sportowej Radia Z.
3: Wszystkie bardzo ciekawe. Jako pierwsi walkę o półfinał rozpoczną Francuzi i Marokańczycy. W obu krajach pojedynek wywołuje olbrzymie emocje, także ze względów historycznych. Na płaszczyźnie sportowej w Atlasu będą miały okazję do rewanżu na trójkolorowych za porażkę 0-2 w półfinale poprzedniego Mundialu w Katarze. W pozostałych parach nie mniej ciekawie. Hiszpania, która jako jedyna nie straciła jeszcze gola, zmierzy się z rosnącą z meczu na mecz Belgią. Rywalem rewelacji Mundialu Norwegii będzie Anglia. Wikingowie wiosłują coraz szybciej i mocniej. Ostatnio wyrzucili za burtę Brazylię. Anglicy marzą o powtórce sprzed 60 lat, kiedy zdobyli jedyny w swojej historii tytuł Mistrza Świata. Z kolei broniąca tytułu Argentyna zagra ze Szwajcarią.
2: W grze pozostają także najlepsi strzelcy Mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland i Harry Kane. Plejada piosenkarzy uświetni koncert w przerwie finałowego meczu. Potrwa 11 minut. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać 15 minut. Okazuje się, że ta informacja rozwieje obawy podsycane spekulacjami, że koncert może trwać do 25 minut. A są one uzasadnione, gdyż podczas zeszłorocznego finału klubowych Mistrzostw Świata na tym samym stadionie przerwa trwała nieco ponad 24 minuty, aby umożliwić podobny występ. Wywołało to falę krytyki dotyczącą jej potencjalnego wpływu na grę zawodników. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista Coldplay Chris Martin. Oprócz niego na scenie zobaczymy m.in. Madonnę, Shakira, Justina Biebera i BTS. Inicjatywa ma na celu zebranie funduszy na program edukacyjny prowadzony przez FIFA we współpracy z organizacją pozarządową Global Citizen.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Autobus odjeżdżający o 17.14 z Nałęczowa miał być w Lublinie o 17.55, więc powinna zdążyć zrobić to, co sobie zaplanowała. Mniej więcej w połowie drogi z pensjonatu na przystanek dogonił ją samochodem ojciec. Zatrzymał się przy krawężniku, sięgnął nad siedzeniem pasażera i otworzył drzwiczki. Tutaj, tutaj! Przywołał ją gestem ręki. Podbiegła do auta i nachyliła się do otwartego okna. Tato, sorry, lecę na autobus, pogadamy jak wrócę. Wsiadaj! Polecił. Zawiozę cię! Już bez protestów wskoczyła do samochodu, a kiedy zapinała pas, zorientowała się, że ojciec zawraca i jedzie w przeciwną stronę niż przystanek. Hej, tato, ja do centrum! Zaprotestowała. Zawiozę cię do Lublina. I tak miałem coś załatwić. Gabriela zesztywniała. No, właśnie tego się bała, że będą się nad nią trząść. Jakby nie mogła sama wsiąść w busa, wydać 12 zł i pokonać trasę, ho, ho, 30 kilometrów. Przez chwilę zastanawiała się, czy nie kazać ojcu się zatrzymać, ale w końcu machnęła ręką. Na unoszenie się honorem jeszcze przyjdzie czas. Prawie nie rozmawiali. Czuła, że ojciec jest spięty i skrępowany tym, że pierwszy raz od wypadku jest z córką sam na sam, więc się nie odzywał. Prawdopodobnie nie mógł znaleźć w głowie żadnych neutralnych tematów do konwersacji. Obserwowała więc drogę, z żalem myśląc o tym, jak wszystko się zmienia. 20 lat temu od Nałęczowa do Lublina ciągnęły się pola poprzetykane kępami zagajników, a gdzieniegdzie uprawami chmielu rozpiętego na wysokich tyczkach. Dziś przestrzeń zdominowały domy, magazyny, przydrożne reklamy. Miała wrażenie, że miasto wylewało się ze swoich granic, zajmując coraz więcej miejsca. Kilka razy posłała przelotne spojrzenie w kierunku ojca. On też się zmieniał. Nadal był bardzo przystojny, według matki w typie Clooneya. Zmarszczki mimiczne, te od śmiechu, bo był bardzo pogodnym, choć małomównym człowiekiem, z biegiem lat dodawały mu tylko uroku. Pamiętała, jak koleżanki mamy oglądały się za nim, kiedy odbierał ją ze szkoły. Pamiętała też, że nigdy nie dał matce nawet cienia powodu, żeby mogła go podejrzewać o jakąś małżeńską nieuczciwość. Kochali się z matką, to oczywiste, ale też zwyczajnie lubili, a Gabriela i Wiktor dostali wspaniałą lekcję, jak powinny wyglądać związki. Teraz Gabi myślała o tym z pewnego rodzaju pretensją, bo dzięki rodzicom stworzyła z Tomaszem bardzo dobry związek. Dojrzały, mądry i czuły, na własną zgubę. O ile łatwiej by jej teraz było, gdyby się z mężem nie dogadywali, gdyby mieli do siebie pretensje, gdyby się kłócili. O ileż łatwiej byłoby jej zaakceptować stratę. Gdzie cię podrzucić? Zapytał ojciec, kiedy wjeżdżali na Węglin. Na Narutowicza, pokażę ci. Poprosiła, żeby wysadził ją przed kościołem. Nie skomentował tego, choć widziała, że jest zdziwiony. Odczekała, aż odjedzie i przeszła na drugą stronę ulicy, gdzie na rogu Narutowicza i Peowiaków stał budynek teatru Osterwy. Gdyby prowadziła sprawę zabójstwa Sandry Herman, to miejsce byłoby pierwszym, które by odwiedziła. To tutaj zaczęła się cała afera z Czapskim. To z ludźmi pracującymi w teatrze była, według słów jej męża, skonfliktowana. Wreszcie to na froncie teatru widać było ślad po usuniętym napisie Herman spierdalaj. Ale Gabriela miała jeszcze jeden bardzo ważny powód, by się tutaj pojawić. Podróż z ojcem zajęła jej dużo mniej czasu niż wyprawa busem, więc do spektaklu o 19.00 została godzina. Gabriela podeszła do kasy. Dzień dobry, Cybulska, jestem z policji. Szukam pana Bartłomieja Czapskiego, powiedziała zdecydowanie. Z doświadczenia wiedziała, że chociaż na filmach policjanci co chwila się legitymują, to na co dzień o okazanie odznaki policyjnej są proszeni bardzo rzadko. Siedząca za szybą szczupła brunetka zamrugała nerwowo. Jest u siebie. Przygotowuje się do spektaklu. Nie powinno mu się teraz przeszkadzać. Zaczęła szukać czegoś wśród leżących przed sobą kartek. Może ja zadzwonię, zapytam. Na to akurat Gabriela pozwolić nie mogła. Żadnych telefonów. Zabroniła. Proszę mnie do niego zaprowadzić. To polecenie jeszcze bardziej zbiło kasjerkę z tropu. Nie powinnam zostawiać kasy, bąknęła. Wytłumaczę pani, jak tam dojść. Ale Gabi nie zamierzała ustąpić. Proszę pani, sprawa jest poważna, a ja nie mam czasu. Idziemy. kobieta się poddała. Niechętnie podniosła się z miejsca, przekręciła tkwiący w zamku klucz i wyszła z pomieszczenia, by kilka sekund później pojawić się obok Gabrieli. Ruszyły wzdłuż szatni, do końca holu. Kasjerka otworzyła drzwi prowadzące na zaplecze teatru. Jeden korytarz, drugi. W końcu kobieta zatrzymała się przed drzwiami z napisem Garderoba 3. To tutaj. Nagle zdobyła się na odwagę i zapytała, czy to ma coś wspólnego ze śmiercią pani Sandry? Od kwadransa siedział w garderobie praktycznie bez ruchu, wpatrując się tylko w swoją twarz, w ogromnym lustrze. Nie wiedział, czy chce mu się śmiać, czy płakać, więc po prostu patrzył, próbując przyzwyczaić się do myśli, że to nareszcie koniec. Ostatni miesiąc to był najgorszy czas w jego życiu, ale miał wrażenie, że powoli, powoli sprawy się uspokajają, a on sam wraca do równowagi. Miał rację Hugh Grant, tłumacząc Julie Roberts w Notting Hill, że dzisiejszymi gazetami jutro będą wysłane kosze na śmieci. Kiedy na jaw wyszedł romans z Sandrą, przyciągnął uwagę wszystkich plotkarskich portali, tabloidów. Mówiono o nim nawet w jednym z programów śniadaniowych. Ludzie byli zbulwersowani, a bezczelne zachowanie Sandry podgrzewało emocje, co zdaje się było jej bardzo na rękę. Miał nawet wrażenie, że robi to specjalnie, żeby ludzie o niej mówili, że takie zainteresowanie mediów ją cieszy i daje jej dziwną satysfakcję. Nawet hejt, który zalał internet, traktowała jak zabawę. Pakując się w to bagno, nie miał pojęcia, jaka to pokręcona osoba. Wcześniej w ogóle się nią nie interesował. Wiedział oczywiście, że istnieje, ale dopóki nie trafili z żoną na kontrakt do Lublina, nigdy jej nawet nie spotkał. A potem nagle wszystko stanęło na głowie. Już po pierwszej wspólnej próbie wiedział, że jest wobec niej całkowicie bezbronny i że skończą w łóżku, choć nie przypuszczał, że będzie o tym trąbić cała Polska. Nigdy wcześniej nie zdradził żony. Naprawdę ją kochał. Ale Sandra była żywiołem, któremu nie potrafił stawić czoła. Zresztą w sumie nawet nie próbował. Zauroczyła go, kompletnie mu na jej punkcie odbiło. A potem nagle zorientował się, że o jego romansie piszą wszystkie media w kraju. Uratowała go Beata. Najsłodsza, najlepsza, najmilsza istota na świecie. Powinna go potępić, odciąć się od niego, może nawet rozwieść się z nim. Przecież była w ciąży, co czyniło jego zdradę jeszcze bardziej dotkliwą. A ona mu wybaczyła i w dodatku powiedziała o tym publicznie. Wzięła go pod swoje skrzydła, zarzuciła mu chustkę na głowę i uratowała życie. Jedyne, czego potem pragnął, to żeby ludzie zapomnieli i żeby dziecko urodziło się zdrowe i jeszcze, żeby udało mu się zapracować na zaufanie żony. Na dwie pierwsze rzeczy nie miał wpływu. Niestety okazało się, że na tę ostatnią również. Bo kiedy powoli sytuacja zaczęła się uspokajać, kiedy dyrektor wysłał Sandrę na urlop i kazał jej wyjechać z miasta, ona znowu się uaktywniła. Kilka dni temu przysłała mu SMS-a: kochanie, jestem w Nałęczowie, w Olimpie, może wpadniesz? Gdyby miał ją wtedy pod ręką, chyba by ją udusił. Najgorsze, że mógł to przewidzieć. Już po pierwszych kilku spotkaniach wiedział, że Sandra jest nieobliczalna i bezwzględna. Była jak jadowita jaszczurka o mieniącej się w słońcu łusce. Człowiek pochylał się nad nią, zachwycony, żeby podziwiać jej piękno, a ona go wtedy kąsała, wpuszczając do krwi truciznę. W pierwszym odruchu chciał pokazać tę wiadomość Beacie, uprzedzić ją, że Sandra znowu próbuje go rozgrywać, ale jego żona była w 8. miesiącu ciąży, więc ostatecznie stchórzył. Postanowił rozegrać to tak, żeby się nie dowiedziała, więc skłamał Beacie, że musi pojechać do Warszawy na casting, przy czym oczywiście zamiast do Warszawy planował jechać do Nałęczowa i rozmówić się z Sandrą. Ryzykowne posunięcie, ale nie zamierzał dalej żyć na beczce prochu. Nienawidził siebie za to, co zrobił i jeszcze bardziej nienawidził Sandrę.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Z zamyślenia wyrwało go pukanie do drzwi. Odruchowo powiedział: proszę. Spodziewał się inspicjenta, ale do garderoby weszła jakaś obca kobieta. Przez chwilę stała tylko i na niego patrzyła. Co za idiotyczne zachowanie. Akurat dzisiaj zupełnie nie na jego nerwy. Kim pani jest? Naskoczył na nią. Kto panią tu wpuścił? Kobieta zrobiła krok w jego stronę. Moje nazwisko nic panu nie powie, ale nazwisko Herman chyba pan kojarzy. Jej bezczelność go poraziła. Proszę wyjść! Prawie krzyknął. Proszę wyjść, bo zawołam ochronę! Kobieta uniosła dłoń uspokajającym gestem. Po co te nerwy? Nie zajmę panu dużo czasu. Potrzebuję tylko informacji, gdzie znajdę pańską żonę. Muszę z nią porozmawiać. Ta niespodziewana wzmianka o Beacie sprawiła, że poczuł lęk. Wzywam ochronę. Sięgnął po leżącą na blacie komórkę, żeby zadzwonić na portiernię. Nie zdążył jednak wybrać numeru, bo kobieta zaczęła mówić. O tym, że Sandra nie żyje, już pan słyszał, prawda? Wszystkie media trąbią, że popełniła samobójstwo. Ale kiedy pojawią się wyniki sekcji, okaże się, że została zamordowana. Żołądek skurczył mu się gwałtownie ze strachu. Odłożył telefon. Co ma z tym wspólnego moja żona? Zapytał, przełykając ślinę. Była jedną z ostatnich osób, które widziały Sandrę żywą. Usłyszał. I być może miała coś wspólnego z jej śmiercią. Nagle obok strachu poczuł złość. To nieprawda. Niech się pani trzyma od Beaty z daleka. Kobieta pokręciła głową z miną nauczycielki karcącej niesfornego ucznia. Jasne. Tylko jak policja dowie się tego, co wiem ja, nie będzie się z pana żoną cackała. Powinien się pan modlić, żeby jej nie zatrzymali i żeby nie urodziła w areszcie. Nachyliła się do niego. Muszę z nią porozmawiać, zanim dotrą do niej śledczy. Jeżeli będzie ze mną szczera, może uda mi się jej pomóc. Byłam przez wiele lat policjantką, mam znajomości. Sięgnął po butelkę wody, nalał sobie pełną szklankę, a potem wypił duszkiem. Nie pomogło mu to na ból spowodowany panicznym skurczem żołądka, ale przynajmniej zyskał chwilę, żeby się zastanowić. Chcę być przy tej rozmowie, oświadczył twardo. To niemożliwe. Nie chcę emocji, tylko informacji. Była silna i nieustępliwa, ale być może mogła im pomóc. Muszę znać pani nazwisko. Nie chciał się poddać tak zupełnie bez walki. Gabriela Cybulska. Ale lepiej, żeby pan nie wydzwaniał i nie sprawdzał. Beata jest u teściów. Zrewanżował się. Planujemy, że zostanie tam do porodu. U nas przed domem od wczoraj znowu koczują paparazzi. Podał jej adres. Zanotowała i podeszła do drzwi. A tak przy okazji? Gdzie pan był przedwczoraj wieczorem i w nocy? Najprościej byłoby odpowiedzieć: nie pani sprawa. Cały dzień spędziłem w Warszawie i zostałem tam na noc. Gdzie się pan zatrzymał? Mamy mieszkanie na Ursynowie. Coś jeszcze? Nie, dziękuję. Udanego spektaklu. Kiedy wyszła, chwycił szklankę i z całej siły rzucił nią o drzwi, które przed chwilą zamknęły się za kobietą. Szklanka rozbiła się w drobny mak, zupełnie jak jego życie. Czapski ukrył twarz w dłoniach i zapłakał. Nigdy by nie przypuszczał, że jedna zła decyzja może mieć tak dramatyczne konsekwencje. Nagle przypomniało mu się, co powiedziała ta kobieta. Była policjantka, że Beata była jedną z ostatnich osób, które widziały Sandrę żywą. Przecież to idiotyczne. Skąd w ogóle ten pomysł? I wtedy nagle po plecach przebiegł mu dreszcz, bo znalazł wytłumaczenie. Czy to możliwe, żeby Sandra zrobiła coś tak podłego? Że kiedy zignorował jej SMS-y, ona przyjechała do Lublina i spotkała się z jego żoną? Jeżeli to prawda, jeżeli posunęła się do tego, to ta śmierć po prostu jej się należała. Teściowie Czapskiego mieszkali na Sławinku, na pierwszej górce. Z Narutowicza można się było tutaj spokojnie dostać komunikacją miejską, ale Gabi wsiadła w taksówkę. Miała za mało czasu. Ich dom spośród innych wyróżniał się tym, że był parterowy, co niewątpliwie świadczyło o zamożności właścicieli. W mieście 5 uczelni wyższych, do których zjeżdżali studenci z całego regionu, od lat jednym z najbardziej dochodowych biznesów były stancje. Dlatego domy jednorodzinne budowano zazwyczaj dwupiętrowe, w dodatku z użytkową piwnicą. Właściciele zostawiali sobie jedną kondygnację, a resztę pokoi wynajmowali. Dom parterowy był więc oznaką fantazji, rozrzutności i braku myślenia perspektywicznego albo sporego majątku. Gabriela zadzwoniła do furtki, choć nie miała zupełnie pomysłu, co powiedzieć. Z Czapskim poszło zaskakująco łatwo, ale co będzie, jeżeli jego żona jej nie wpuści? Czekała dobrych kilkadziesiąt sekund, które wydały jej się wiecznością. W końcu w domofonie rozległy się trzaski, a potem przytłumiony przez instalację głos.
2: Tak, słucham.
1: Nawet biorąc poprawkę na zniekształcenie dźwięku, nie należał on z pewnością do młodej kobiety. Czyli będzie sobie jeszcze musiała poradzić z mamusią. Dzień dobry, nazywam się Gabriela Cybulska, policja. Spodziewała się różnego typu reakcji, od oburzenia po ciekawość, ale na pewno nie tego, co usłyszała.
2: Pani Gabriela? Żona pana Tomasza, już panią wpuszczam.
1: Zabrzęczał zamek i Gabriela ruszyła wąską ścieżką obsadzoną japońskimi klonami w stronę domu, gdzie w drzwiach czekała na nią opalona i uśmiechnięta 60-latka. Witam, witam. Pani mnie nie zna, ale ja znam panią z opowiadań pani męża. To charakterystyczne imię i nazwisko. Od razu skojarzyłam. Wyciągnęła do Gabrieli szczupłą dłoń, na której nadgarstku przyciągała wzrok złota bransoletka w kształcie węża. My z moim mężem uwielbiamy pana Tomasza. W zeszłym roku latem mieliśmy włamanie i pani mąż bardzo nam wtedy pomógł. Przede wszystkim odzyskał naszego ukochanego fałata, co wydawało nam się niemożliwe. Również sprzęt elektroniczny, biżuterię, różne drobiazgi. Dużo pracy w to włożył i serca. Kobieta mówiła jak nakręcona. Często u nas bywał i trochę też prywatnie rozmawialiśmy. Opowiadał o pani, że pani też pracuje w policji. Kobieta uśmiechnęła się. I że jest pani śliczna? Gabriela nie mogła uwierzyć własnym uszom. To był zupełnie wyjątkowy zbieg okoliczności. Wyjątkowy oraz okrutny. Musi go pani koniecznie od nas pozdrowić, trajkotała gospodyni. Od Morawskich, ze Sławinka. Powinien pamiętać. A więc nie wiedzą. Gabriela musiała szybko zdecydować, co będzie dla niej korzystniejsze. Prawda czy kłamstwo? Wybrała to drugie. Pozdrowie, oczywiście. Uśmiechnęła się sztucznie. Ja tak gadam i gadam, zreflektowała się w końcu kobieta. Nawet pani do głosu nie dopuszczę. W czym mogę pomóc? Muszę porozmawiać z pani córką. Morawska natychmiast się spięła. Czy chodzi o te Herman? Spytała szeptem. Mówili dzisiaj w Teleekspresie, że nie żyje. Gabriela skinęła głową. Chciała coś jeszcze dodać, kiedy z głębi domu dobiegł młody kobiecy głos. Mamo, kto przyszedł? Moment, kochanie! Odkrzyknęła Morawska. Nie wiem. Znowu ściszyła głos do szeptu. To chyba nie jest dobry pomysł. Wie pani, ona... Tak, wiem, jest w ciąży, ale to bardzo ważne. Chodzi o ten hejt w internecie, upewniła się kobieta. Tak, tak. Gabriela złapała się na tym, że kłamstwa przychodzą jej coraz łatwiej. Zapraszam w takim razie. Gospodyni poprowadziła Gabrielę korytarzem do salonu, gdzie na kanapie leżała Beata Czapska. Fotografie kobiety, które Gabi widziała w internecie, w większości były sprzed ciąży. Beata była bardzo ładną blondynką i choć teraz, kiedy przybrała na wadze, jej rysy nieco się rozmyły, to nadal przyciągała uwagę wielkimi niebieskimi oczami i kośćmi policzkowymi modelki. Miała na sobie lekką, jasnobłękitną sukienkę, która na jej olbrzymim brzuchu układała się jak namiot. Opuchnięte nogi opierała o stertę poduszek. Na widok Gabrieli zaczęła się z trudem podnosić. Beatko, to jest pani Gabriela, z policji. Matka chwyciła córkę pod łokieć i pomogła jej wstać. Ma do ciebie kilka pytań. W sprawie tej Herman, no wiesz. Żona Czapskiego rzuciła Gabrieli szybkie, czujne spojrzenie. Pójdziemy do ogrodu, rzuciła oschle. Coś wam zrobić do picia? Zapytała gospodyni. Nie, mamo. Dzięki. Czapska ruszyła pierwsza. Szła powoli, szeroko stawiając nogi, trochę jak kaczka. Jedną ręką przytrzymywała brzuch, drugą dotykała co chwila swojego kręgosłupa. Usiadły na wygodnych, ratanowych fotelach, ustawionych w cieniu rozłożystego sumaka.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Decyzja w sprawie wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy jeszcze nie zapadła. Prezydent USA Donald Trump powiedział w drodze powrotnej ze szczytu NATO w Ankarze, że wiele będzie zależało od umowy w sprawie Grenlandii i od wojny z Iranem. Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji. Wiele będzie zależało od Grenlandii i od tego, czy zawrzemy bardzo dobrą umowę w sprawie Grenlandii. Jeśli nie, być może tak zrobię. Wiele zależy też od Iranu. Dodał, że kraje europejskie chcą pomóc USA. Kiedy mieli szansę i możliwość pomóc, zdecydowali się tego nie robić, ale trochę o tym zapominamy. Teraz chcą pomóc, wszyscy chcą tam pojechać i bardzo chcą pomóc, ale tak naprawdę nie potrzebujemy pomocy. To są drobne rzeczy, dodał Trump. Ocenił też, że sojusznicy z NATO zrobili postępy, poszli na pewne ustępstwa i myślę, że NATO również poczyniło postępy, oznajmił prezydent USA. Słowa Trumpa na temat przejęcia Grenlandii nie mogą być akceptowane w żadnym wypadku, powiedziała szefowa fińskiego MSZ Elina Valtonen. Dodała, że prezydentowi USA powinno wystarczyć, że NATO angażuje się w ochronę całej Arktyki, w tym Grenlandii. We wtorek, przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze, amerykański prezydent ponownie stwierdził, że Grenlandię powinny kontrolować USA, a nie Dania. Wypowiedź ta spotkała się z kategorycznym sprzeciwem premierów Danii Mette Frederiksen i Grenlandii Jensa Frederika Nielsena. Krytycznie do słów prezydenta USA na ten temat odniosła się też m.in. szefowa MSZ Finlandii. Nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA jest naruszeniem wartości Unii Europejskiej. Taki zapis przyjął Parlament Europejski. Debata i głosowanie były napięte. Służby Europarlamentu przejrzą nagrania z obrad pod kątem przezywania się przez europosłów nazistami. Podczas debaty europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik podarła kartkę z barwami UPA.
1: Marsz Ukrainy do Europy z ludobójcami na sztandarach to hańba. Precz z banderą nazizmem.
0: Skrajna prawica cynicznie gra na emocjach wyborców i wspiera Rosję, odpowiada na to Krzysztof Śmiszek, europoseł Lewicy.
2: Rozbijając w ten sposób europejską jedność wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa ze strony Rosji.
0: Ostatecznie parlament uznał, że nadanie imienia bohaterów UPA ukraińskiej jednostce wojskowej jest eskalacją napięcia ze strony prezydenta Ukrainy. Wezwał też do pojednania. Ma być maksymalna stawka za godzinę pracy medyka 240 zł brutto, ale też obowiązek zatrudnienia co najmniej na pół etatu i zgoda pracodawcy na dyżury w innych miejscach. Ministra zdrowia przedstawiła plan naprawczy dla mocno kulejącego systemu opieki zdrowotnej. Dla części zmian potrzebna będzie zgoda polityczna i o tym teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Na pewno to, co podkreślają politycy, to fakt, że propozycje są, ale czy są wystarczające? Trudno powiedzieć, czy to załagodzi kryzys, mówi lekarka, senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor.
4: Szkoda, że muszą być wybuchnąć jakieś afery, żeby jakieś wyciągnąć wnioski, ale tak to już w Polsce jest.
3: Dobre założenia, ale to zapowiedzi porządkujące system, dodaje były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny z Lewicy.
5: No w tych propozycjach nie ma zmiany systemu.
3: Jego zdaniem i tak trzeba poczekać na konkretne zapisy, bo jak mówi, niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia.
0: Część zmian wymagać będzie projektów ustaw. Pytanie, czy będzie na to ponad partyjna zgoda. Będzie miał trudne zadanie wyprowadzenia z szpitala z długów. Placówka w Miastków Pomorskim ma nowego prezesa, który ma doprowadzić do jej połączenia ze szpitalem w Słupsku. To nie ona w długach, bo prywatna firma lekarzy neurochirurgów wykonywała u niej masowo bardzo drogie zabiegi. Już rok temu zawiadomiliśmy prokuraturę o tym, że w tym miejscu dzieje się coś złego. Tak o szpitalu w Miastku mówi naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi pomorski lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński.
6: W moim przekonaniu była to sytuacja, w której namówiono określonego prezesa, gwarantuje

0: 6 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej. Działała w różnych częściach Polski, a w jej skład oprócz Polaków i Ukraińców wchodzili też Mołdawianie i Gruzini, mówi Radiu Z Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
1: Przedstawione im zarzuty dotyczą udziału w międzynarodowej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. W odniesieniu do 3 z nich można mówić nie tylko o udostępnianiu własnych rachunków, ale też o pozyskiwaniu innych uczestników procederu.
0: Pieniądze wyłudzali m.in. metodą na pracownika banku, a także zamieszczali fałszywe oferty sprzedaży. Zatrzymanym grożą kary do 15 lat więzienia. Posiadacze kredytów na razie nie odczują ulgi w portfelach. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe. Ta główna dalej wynosi 3,75%. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8%, podało szacunkowe dane Ministerstwo Rodziny. W urzędach pracy zarejestrowanych było 902 700 osób. Najwięcej nowych bezrobotnych pracowało wcześniej w przetwórstwie przemysłowym oraz w handlu. Afera truskawkowa koło Poznania. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko z owocami w Luboniu. Niewykluczone, że chciał w ten sposób wyeliminować konkurencję, ponieważ sam sprzedaje truskawki. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Drewniane domki handlowe pani Agaty z Lubonia od lat miały być oblewane śmierdzącą substancją przez nieznanego sprawcę. Śledczy więc wszczęli dochodzenie. Zabezpieczyli m.in. nagranie z monitoringu, na którym widać, jak pod osłoną nocy pewien mężczyzna włamuje się do domku.
3: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
2: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
5: A razem z nami wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak. Dzień dobry, kłaniam się.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Zna pan nasze zwyczaje i wie pan, że na początek jest krótka piłka i dziś pytanie, czy pomaganie Ukrainie jest w interesie Polski? Na razie krótko, tak czy nie?
6: To zależy jakiego rodzaju i na pewno nie bezwarunkowe.
5: To zobaczmy, co nasi słuchacze na to, czy się z panem zgadzają. Mamy sondę na radioz.pl, można już teraz głosować. No, był pan wczoraj u prezydenta Karola Nawrockiego. To był pana pomysł czy prezydenta?
6: Mój. Uważam, że z prezydentem należy rozmawiać i dlatego rozmawiamy, szczególnie jak przyjdzie coś bardzo ważnego.
5: Zapytał pan, dlaczego przed szczytem NATO prezydent nie zaprosił do siebie wszystkich liderów partii sejmowych?
6: Nie, panie redaktorze, dlatego, że ja nie jestem liderem pozostałych partii, żebym się o nie upominał. Pozostałe partie mają swoich przewodniczących, mają swoich liderów i ja z rozmów z nimi wiem, że niektórzy z nich nie chcą rozmawiać z prezydentem.
5: A upomniał się pan na przykład, nie wiem, o Radę Bezpieczeństwa Narodowego tuż przed szczytem NATO, żeby o tych ważnych tematach porozmawiać?
6: Wydaje mi się, że Rada Bezpieczeństwa tuż przed szczytem NATO jest niepotrzebna. Były zorganizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych konsultacje dla posłów zainteresowanych bezpieczeństwem i polityką międzynarodową i zaledwie kilku posłów wzięło w nich udział, z różnych opcji, żeby było jasne. Natomiast uważam, że po szczycie w Ankarze zdecydowanie powinna się odbyć taka rada.
5: I prezydent usłyszał to od pana i powiedział, że zorganizuje radę po szczycie?
6: To jest oczywiste, panie redaktorze. O rzeczach oczywistych się nie rozmawia na tym szczeblu, natomiast myślę, że powinna być też informacja przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w sprawie uszczuplania naszego uzbrojenia i dalszego procederu przekazywania go na Ukrainę. Jak widać z polityki polsko-ukraińskiej, niestety bezwarunkowo. Ta informacja powinna być nie tylko na konferencjach prasowych i nie tylko z błędami jak wczoraj, gdzie miliony były pomylone z miliardami i wbrew zapowiedziom wicepremier Kosiniak-Kamysz nie odtajnił informacji, a nawet nie podał żadnych nowych szczegółów.
5: Zapowiedział, że to zrobi za chwilę, że to musi potrwać.
6: Mniej niż mogliśmy się dowiedzieć z książek publikowanych 2 lata temu przez dziennikarzy.
5: Zapytał pan prezydenta wczoraj w Pałacu Prezydenckim.
6: Dokończę zdanie, jeśli pan pozwoli. Uważam, że informację wicepremier powinien przekazać także Sejmowi. Wczoraj wniosłem o specjalne posiedzenie w tej sprawie i także na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
5: I będzie to specjalne posiedzenie Sejmu?
6: No, decyzja należy do marszałka Sejmu.
5: Rozmawiał pan z Włodzimierzem Czarzastym o tym?
6: Jeszcze nie, bo wczoraj po południu złożyłem taki wniosek.
5: No, a czy zapytał pan prezydenta, czy on wiedział o przekazaniu pocisków Patriot?
6: Oczywiście, że zapytałem o to.
5: I co odpowiedział?
6: Ja nie będę cytował szczegółowo, jak przebiegało moje spotkanie i rozmowa, natomiast

0: Zostałem,
1: tak ogólnie, powiedział, że wiedział.
0: Zostałem ogólnie upoważniony przez prezydenta, żeby w takiej, na takie pytanie odpowiedzieć, że rząd nie uzgadnia z prezydentem przekazywania uzbrojenia Ukrainie i że nie informuje w sposób pełny i transparentny i zrozumiały.
1: Ale to być może w niepełny sposób poinformował, bo wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, prezydent jest o tych donacjach informowany.
0: Jak mam do wyboru wierzyć wicepremierowi Kosiniakowi i prezydentowi, wierzę prezydentowi, dlatego że właściwie od wczoraj jest jasne, że wicepremier kłamał. W marcu podał informację, że nie przekazujemy Patriot na Ukrainę, a wczoraj podał, że przekazujemy, więc że jako państwo polskie, że oni przekazują. Więc moim zdaniem pomiędzy marcem a lipcem po prostu jest zupełnie jasne jak na dłoni wprowadzanie opinii publicznej w błąd przez wicepremiera i jego wiarygodność w moich oczach w tej chwili jest po prostu już bardzo niska. Widać, że po prostu nie waha się. Zresztą jak wielu polityków, niestety to jest domena całej polskiej polityki. Inni tutaj nie są szczególnie lepsi, żeby było jasne. Po prostu nie waha się wprowadzać opinii publicznej w błąd. A jak to wyjdzie, to robi dobrą minę do złej gry i jedziemy dalej. To jest moim zdaniem destrukcyjne dla państwa.
1: A czy służba kontrwywiadu wojskowego zaprosiła już pana na przesłuchanie?
0: No, dlaczego miałby? No,
1: nie spodziewa się pan wezwania przez służbę kontrwywiadu wojskowego w śledztwie prowadzonym przez wojsko?
0: Nie. No, wojsko nie prowadzi śledztwa, panie redaktorze. Wojsko jest od obrony państwa.
1: Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi o śledztwie w sprawie ujawniania tajemnic państwowych i zapowiada, że osoby odpowiedzialne za działania zagrażające bezpieczeństwu Polski będą rozliczane niezależnie od posiadanych immunitetów. Tu chodzi o pana między innymi?
0: Po pierwsze, kompetencje wicepremiera w tym zakresie wedle mojej wiedzy są żadne. Powinien zająć się nadzorem nad siłami zbrojnymi. Po drugie, jeżeli ktoś narusza ustawę o ochronie informacji niejawnych, to oczywiście powinien ponieść odpowiedzialność. Nie do końca rozumiem, dlaczego pan redaktor mi zadaje te pytania. Może zechce pan wyjaśnić.
1: Pytanie, czy z tym swoim pytaniem, które rozpoczęło dyskusję, w której teraz jesteśmy, nie naruszył pan wedle na przykład wicepremiera informacji niejawnych?
0: Nie jest to możliwe, ponieważ nie mam dostępu do żadnych informacji niejawnych na temat przekazywania uzbrojenia Ukrainie. To po pierwsze. Po drugie, cytowałem materiały publikowane w mediach, publikowane przez ekspertów i komentatorów. Po trzecie, są to informacje, które do publicznej wiadomości, te, o które ja zapytałem, podawali i Ukraińcy, i polscy komentatorzy zbrojeniowi.
1: To kto przed panem mówił o tym, że Polska przekazała Patriotę Ukrainie? Który generał?
0: Między innymi z generałów nikt, bo generałowie nie angażują się w politykę i myślę, że to dobrze. Ministerstwo Obrony Narodowej jest od tego, żeby nadzorować wojsko. Te informacje podawał między innymi spośród komentatorów Jarosław Wolski, spośród mediów podawał je Polsat. Pytał tutaj w tym studiu redaktor Rymanowski wicepremiera Kosiniaka i robił uniki, ale uniki, które wskazują na to, że coś jest na rzeczy. W sensie nie zaprzeczał wprost, tylko coś kombinował. Także wiele osób to podawało. No i przede wszystkim ukraiński minister obrony narodowej podawał takie informacje. Dziękował Niemcom, ale w tym Polsce. I to jest w ogóle ciekawe, jaka była nasza rola w przekazywaniu Patriotów. Przypomnijmy, że to są rakiety jako jedyne, którymi dysponujemy, zdolne zwalczać Iskandery rosyjskie rozmieszczone w obwodzie królewieckim. To jest ciekawe dlatego, że Ukraińcy dziękują Niemcom, a nie Polsce. Podobno dlatego, że to Niemcy spinali całą tą operację, a Polska po prostu została do niej wciągnięta jako jeden z podwykonawców.
1: Ale jeżeli słyszy pan, to prawda, co mówi
0: jeżeli to prawda, to jest to kolejny
1: obrony.
0: Przykład, że nie prowadzimy polityki w swoim interesie, Cezary tylko inni Tomczyk. Prowadzą za nas.
1: W TVN24. To było porozumienie z USA i z NATO. Polska przekazała kilka pocisków do systemu Patriot i za to mielibyśmy dostać 10 razy więcej takich rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia, gdyby się pojawiło. To pana uspokaja?
0: Absolutnie nie.
1: Pytanie, które pan zadaje?
0: Absolutnie nie. To znaczy, z jednej strony zupełnie mnie nie dziwi informacja, że to była operacja koordynowana, bo rzeczywiście tak się prowadzi w tej chwili te operacje wsparcia Ukrainy, że państwa się umawiają. Problem jest taki, że myśmy przekazali gigantyczne, jako Polska, gigantyczne ilości sprzętu na samym początku, w związku z czym mamy tą normę.
1: 15 miliardów złotych za czasów.
0: Jakby porównać nas z innymi państwami w relacji do PKB, to jesteśmy w absolutnej czołówce. Druga sprawa jest taka, że jeżeli prowadzimy te operacje z innymi, to nie dość, że niewspółmiernie na początku dużo przekazaliśmy, rozbrajając de facto nasze siły zbrojne i do dziś nie uzupełniając brakującego uzbrojenia. Mamy wiele jednostek, które nie ma na czym trenować, nie ma niestety czym walczyć w razie zagrożenia wojennego. To nie jesteśmy w stanie tego w krótkim czasie uzupełnić, bo nawet zdolności przemysłu zbrojeniowego, ani krajowego, ani zagranicznego nie są wystarczające. Nie negocjujemy sami w swoim imieniu kwestii politycznych, jak na przykład odblokowanie ekshumacji na Ukrainie, bo Niemcy czy Amerykanie nie robią tego za nas. I uważam, że to jest sytuacja niedobra. Natomiast ostatnia rzecz, to co pan powiedział, to są obietnice. Niemcy też obiecywali, że jak oddamy czołgi Ukrainie, to oni swoje stare Leopardy przekażą Polsce. Jak wiemy już z książki pana Parafianowicza, rząd PiSu został w tej sprawie przez Niemców oszukany.
1: Ma pan w komórce,
0: nie widzę powodu, żeby w tej chwili również minister Tomczyk nie był kolejnym politykiem, który będzie oszukany.
1: Ma pan w komórce zapisany numer Jarosława Kaczyńskiego?
0: Nie, nie mam.
1: To nie korzysta pan, nie dzwoni pan do prezesa Kaczyńskiego?
0: No nie zdarzyło mi się, panie redaktorze, ponieważ nie mam do niego numeru.
1: To wy nie rozmawiacie o tym, jak ma wyglądać wasze wspólne zwycięstwo w wyborach w przyszłym roku?
0: Nie będzie wspólnego zwycięstwa. Konfederacja idzie do wyborów samodzielnie i jest alternatywą dla PiSu, Platformy, PSL, Lewicy i ich stylu uprawiania polityki, który z naszej perspektywy ma bardzo poważne wady i należy zmniejszyć ich udział w parlamencie, a zwiększyć udział nowych ludzi, których Konfederacja wprowadzi.
1: Jarosław Kaczyński mówi, że warunkiem zwycięstwa prawicy w wyborach jest jedność.
0: Nie ma jednej prawicy w Polsce, a ja mam duże wątpliwości, czy PiS w ogóle należy nazywać prawicą.
1: A jest pan gotowy podpisać pakt o nieagresji z PiS-em przed wyborami?
0: Nie, będziemy rywalizować w kampanii wyborczej. Dlaczego mielibyśmy umawiać się z naszymi rywalami na tak zwaną nieagresję? Co to znaczy? Kampania polega na rywalizacji.
1: Na przykład o pakcie senackim moglibyście rozmawiać.
0: Pakt senacki to jest porozumienie o podziale okręgów i takiego porozumienia nie wykluczam, dlatego że większość centrolewicowa w Senacie jest zła dla Polski, a my jesteśmy po to, żeby osiągać rzeczy dobre dla Polski.
1: No to krótka piłka po raz drugi, zanim przeniesiemy się do sieci. PiS rozbroiło Polskę, tak czy nie?
0: Niestety częściowo tak, ale równocześnie zrobili ogromne zamówienia zbrojeniowe, których nie robił żaden wcześniejszy rząd.
1: Gdyby Petru chciał, możemy go przyjąć do Konfederacji, tak czy nie?
0: Nigdy w życiu, to jest zaprzeczenie tego, to on jest ucieleśnieniem tego, z czym my walczymy w polityce.
1: Braun jest zagrożeniem dla Polski.
0: Daleko idąca przesada.
1: Ale coś w tym jest?
0: Nie, nie. Niektóre jego opinie są moim zdaniem nieprawdziwe, kontrowersyjne czy nawet szkodliwe. Natomiast on sam moim zdaniem to nie w tych kategoriach. Współpracowaliśmy przez dobrych parę lat. Poznałem człowieka, nie ze wszystkim się zgadzam, co mówi i robi, ale bez przesady.
1: Sprawdźmy jeszcze wynik naszej sondy z pytaniem, czy pomaganie Ukrainie jest w interesie Polski. Nasi słuchacze się podzielili niemalże po połowie. 49% na tak, 51% na nie.
0: A to jeszcze parę lat temu 90 kilka procent byłoby na tak i to pokazuje, jak Ukraińcy sami tą sytuację skopali.
1: A to wszystko można zobaczyć na radioz.pl i tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
0: Dziękuję.
2: To jest
0: dobrego
2: gość Radia Z.
1: Panie marszałku, a czy Ukraina jest w stanie wygrać z Rosją bez wsparcia Zachodu?
0: Nie.
1: No to czy kiedy proponuje pan, żeby Polska przestała wspierać Ukrainę, widzi pan, że taki scenariusz byłby wsparciem dla Rosji?
0: A czy może pan zacytować moją wypowiedź, którą ja proponuję, żeby Polska przestała wspierać Ukrainę?
1: Teraz powie pan, że chodzi o bezwarunkowe wspieranie.
0: Dokładnie tak powiem.
1: A kiedy pan mówi o tym bezwarunkowym, czy koniecznym do zaprzestania wspieraniu Ukrainy, to co pan ma na myśli?
0: No mam na myśli to, żebyśmy przestali wchodzić w programy finansowania rządu w Kijowie przez Unię Europejską i zadłużać na poczet Kijowa polski budżet, bo to zrobił rząd obecny, a europosłowie PiSu głosowali za tym. Mam na myśli nieprzekazywanie kolejnych pakietów uzbrojenia bez robienia jakichś zobowiązań przez stronę ukraińską i ustępstw w sprawach, na których nam zależy, w sprawach humanitarnych, jak na przykład możliwość pochowania naszych ofiar i prowadzenia ekshumacji.
1: Te ekshumacje się odbywają.
0: W bardzo niewielkim stopniu. Są pozwolenia tylko na niektóre miejsca, są dozowane. Jak jest dane pozwolenie na poszukiwanie, to później trzeba wyczekać wiele miesięcy na pozwolenie na ekshumację. Są krótkie okna czasowe na prowadzenie tego. Jest mnóstwo utrudnień administracyjnych. Niemcy mają zupełnie inny reżim prawny na prowadzenie swoich ekshumacji. Ja w 2020 roku zaproponowałem, że powinniśmy zawrzeć umowę międzynarodową z Ukrainą w tej sprawie, regulującą kwestię całościowo i ten postulat podtrzymuję.
1: No to kiedy słyszy pan wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który mówi tak: pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczypospolitej. Im więcej zniszczonych dronów w Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza. To tu jest zgoda między wami?
0: Nie, to jest błędna ocena.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że racja stanu nie składa się z pomagania innym państwom. Racja stanu państwa polskiego składa się z polskiego bezpieczeństwa i wzmocnienia polskiej pozycji międzynarodowej.
1: No ale jeśli Rosja pokona Ukrainę, to gdzie staną Rosjanie wtedy?
0: Panie redaktorze, zauważył
1: staną
0: pan, że pańskie wnioskowanie jest warunkowane. Jeśli pańskie rozwiązanie jest warunkowe, jeśli, czy jest to rozwiązanie tylko na jeden wariant. My musimy mieć rację stanu zdefiniowaną na każdy wariant. Czyli
1: moje wnioskowanie wynika z pewnego ciągu skutkowo-przyczynowego.
0: Ja rozumiem. Pozwoli
1: Ukraina nie dostaje, już kończę. Ukraina nie dostaje wsparcia z Zachodu, być może przegrywa.
0: My nie jesteśmy Zachodem, my jesteśmy Polską, więc przestańmy myśleć o sobie w kategoriach dyrygenta polityki zachodniej.
1: Jesteśmy częścią NATO, jesteśmy częścią Unii Europejskiej.
0: Tak, natomiast nie największą, nie najważniejszą, to nie Polska ciągnie ciężar tego konfliktu. Polska odegrała istotną rolę, szczególnie na pierwszym etapie uruchamiania pomocy międzynarodowej i przełamywania blokad w tym zakresie. Tu jest duża zasługa naszego państwa, której Ukraińcy absolutnie niestety nie doceniają, a przynajmniej nie okazują, żeby o tym jakkolwiek pamiętali. I to jest do przemyślenia, jeżeli chodzi w ogóle o model prowadzenia polityki wobec Ukrainy, bo moim zdaniem jakby pojęcie wdzięczności jest nieznane w ukraińskiej kulturze politycznej. Natomiast zwracam uwagę, że polska racja stanu musi być definiowana i na wariant przegranej Rosji, która jest w mojej ocenie mało prawdopodobna, i na wariant przegranej Ukrainy, i na wariant jakiejś formy zamrożenia tego konfliktu lub wejścia z czasem w formę przetrwalnikową, i na wariant trwania.
1: Tylko i wariant chwili... przegranej Rosji jest jeszcze mniej prawdopodobny. Bez wsparcia Zachodu, przyzna pan.
0: Oczywiście, że tak. Jest w ogóle moim zdaniem nieprawdopodobny. Co więcej, część Zachodu, która bierze udział w akcji wspierania Ukrainy, w ogóle tego wariantu nie rozważa.
1: Czyli pana zdaniem Ukraina przegra tę wojnę?
0: Ukraina już straciła część swojego terytorium.
1: Mówi pan, że pytanie, jak Rosja wygra, znaczy, że ktoś musi przegrać. Ukraina przegra wojnę z Rosją. To jest pana stanowisko dzisiaj.
0: Panie redaktorze, zarysowałem panu uproszczone rozumowanie złożone z trzech wariantów. Jak pan chce, możemy je rozwinąć do 100 wariantów, tylko nie mamy na to czasu.
1: Wniosek, który pan stawia, no brzmi właśnie tak.
0: Wygrana i przegrana to jest skala realizacji swoich celów strategicznych. Celem strategicznym Ukrainy jest utrzymanie samodzielnego rządu i utrzymanie całości swojego terytorium i stworzenie trwałego bezpieczeństwa względem Rosji i innych państw. Osiągnięcie 100% celów strategicznych Ukrainy jest z pewnością niemożliwe. Osiągnięcie 100% celów strategicznych Rosji, czyli zajęcie całej Ukrainy, podporządkowanie jej sobie oraz oddziaływanie swobodne w całym obszarze postsowieckim jest też niemożliwe. W związku z czym każde z tych państw osiągnie pewną część swoich celów. I w tej chwili i na poziomie międzynarodowym, i na froncie, i we wzajemnym wyniszczaniu swojej infrastruktury negocjowane jest, które państwo osiągnie i jaki procent swoich celów strategicznych.
1: Premier Tusk, zwracam się do tych wszystkich...
0: To jest moim zdaniem uczciwa analiza.
1: Premier Tusk, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy. Chyba nie przeszliście na stronę Rosji.
0: A pozwoli pan jeszcze, że cofniemy się do niszczenia dronów na sekundę, bo pan zadał ważne pytanie i moim zdaniem ono też wymaga odpowiedzi przynajmniej jednozdaniowej. Panie redaktorze, nie ma prostej zależności polegającej na tym, że tym lepiej dla Polski, im więcej dronów rosyjskich zostanie zniszczone. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że Rosjanie wytworzyli w ramach przejścia na gospodarkę wojenną tak wielkie zdolności produkcji dronów, że są w stanie w tej chwili właściwie wyprodukować każdą ich ilość. W związku z czym nie powinniśmy rozpatrywać tego wyłącznie w kategoriach ilościowych, ale jakościowych. Tylko stworzenie przewagi jakościowej zmienia sytuację strategiczną. Ukraińcy rywalizują w tej chwili z Rosjanami, próbując uzyskać nad nimi przewagę jakościową. Jest to osiągane poprzez rozpoznanie satelitarne, zaawansowanie technologiczne, oprogramowania, które kieruje dronami, stopień ich autonomizacji, redukcję komunikacji pomiędzy dronem a stacją nadawczą czy kierującą dronem, technologie światłowodowe, rozciągnięcie tego pasa śmierci, który w tej chwili wynosi już kilkadziesiąt kilometrów, w którym drony i autonomiczne różnego rodzaju inne techniki uzbrojenia czy po prostu ostrzał artyleryjski jest w stanie niszczyć przeciwnika. To jest osiąganie przewagi strategicznej. Proste wnioskowanie, prezentowane ciągle Polakom w mediach, tak jak pan zaprezentował, że im więcej zniszczymy, tym lepiej. Ono jest niestety, mówię to z przykrością, niestety nieprawdziwe.
1: W 22 roku... Zamykając wątek, panie marszałku, bo...
0: W 22 roku prawie wszyscy wierzyliśmy, że w ciągu paru miesięcy lub najdalej paru lat Rosja wystrzała się z uzbrojenia. Przyznajmy sobie, to była pomyłka, to nie nastąpiło. Zdolność adaptacji Rosji do gospodarki wojennej została przez polską klasę polityczną niedoceniona i mamy jako Zachód ogromny problem, jako NATO, ponieważ mimo wysiłków i finansowania Unii Europejskiej, zdolność odtworzenia przemysłu zbrojeniowego jest niższa niż wszyscy się spodziewali.
1: To zamykając wątek pocisków, no bo kiedy pan mówi, czas ujawnić sprawę patriotów, rzecznik prezydenta Nawrockiego, u którego prezydenta pan wczoraj był, mówi tak. Są rzeczy, których nie powinno się przekazywać tak wprost opinii publicznej. Informacje dotyczące sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie nie powinny stanowić elementu takiej otwartej dyskusji publicznej. Mhm. Wywiad rosyjski działa. Nie ułatwiajmy im działalności, ujawniając informacje.
0: Nie zgadzam się z tym, co powiedział rzecznik i podobnych słów wczoraj nie usłyszałem od prezydenta.
1: Prezydent zgodził się z panem, że trzeba ujawnić te informacje.
0: Raczej ze mną, tak. Raczej ze mną się tutaj prezydent sądzę, że zgadza. Natomiast oczywiście pozostawiam sformułowanie swojej opinii publicznie panu prezydentowi, bo to jest jego domena. Ja nie jestem od tego, żeby mówić, co kto myśli z innych instytucji i z najważniejszych urzędów w państwie. Natomiast moje wrażenie jest takie, że prezydent jest zwolennikiem dużo większej transparentności niż prowadzi rząd i uważam, że są oczywiście informacje mające wartość wywiadowczą. To są na przykład najnowsze typy uzbrojenia, najbardziej zaawansowane technologie. Na przykład jeżeli my pozyskaliśmy, czy jesteśmy w fazie pozyskiwania technologii związanej z wywiadem satelitarnym od Francuzów, czy od innych firm międzynarodowych, a jesteśmy, i możemy coś z tego zakresu udostępnić w tej chwili, żeby zwiększyć przewagę strategiczną ukraińską.
1: To nie powinniśmy mówić tego otwarcie i jawnie?
0: Tych najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii być może nie, ale też powinniśmy coś negocjować w zamian i powinniśmy rozgraniczyć. No jeżeli przekazaliśmy, dajmy na to, z książki pana Wypartowicza i Kozioła opublikowanej 2 lata temu wynika, że przekazaliśmy tam około 1000 piorunów. To jest zaawansowane uzbrojenie, ale dobrze znane przez Rosjan. Jeżeli 1000 piorunów zostało przekazane w 2022-2023 roku Ukraińcom, to oni z wielkim prawdopodobieństwem wystrzelali to w 2022-2023 roku. To nie stanowi informacji cennej wywiadowczo, a Rosjanie wiedzą to z książki pana Wypartowicza i Kozioła. Więc po prostu wejdźmy w szczegóły, miejmy odwagę rozmawiać o konkretach, a nie takie ogólniki i robienie takiej aury tajemniczości, że każdy tu jest Jamesem Bondem i dysponuje jakimiś super tajnymi informacjami, bo to po prostu nieprawda. To jest nieprofesjonalne.
1: Tak, panie marszałku, wróćmy do waszych rozmów, nie rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Rozmawiacie o stworzeniu paktu senackiego, czy nie?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Jest daleko do wyborów. Wszyscy są zajęci czym innym.
1: Naprawdę? To jest rok do wyborów z małym okładem.
0: Moim zdaniem to jest daleko.
1: To kiedy trzeba ustalić, czy idziecie do Senatu na przykład jako zbiór
0: w mojej ocenie, senackim? Jeżeli będzie powstawał pakt senacki, to negocjacje w tej sprawie będą musiały się odbyć najbliższej zimy.
1: A jeśli PiS będzie chciało paktu senackiego z wami, ale bez korony Grzegorza Brauna, wchodzicie w to?
0: Moim zdaniem pakt senacki ma sens tylko w tym sensie, o ile biorą w nim udział wszystkie siły, które nie są w koalicji Tuska.
1: No bo jeśli Braun wystawi swoich kandydatów, to będziecie walczyć o tych samych wyborców w wielu miejscach.
0: Generalnie wszyscy walczą o tych samych wyborców, więc ta logika tych paktów senackich ma sens tylko o tyle, o ile tworzy się 2 duże bloki. Jeżeli powstaną 3 bloki, no to ten, kto nie wejdzie, może być beneficjentem tego i my nie widzimy powodu, żeby wspierać naszą konkurencję.
1: No, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, pisaliście wnioski o Trybunał Stanu dla Mateusza Morawieckiego. Pisaliście wnioski do prokuratury z doniesieniami na Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj moglibyście bez kłopotu znaleźć się w jednym rządzie?
0: Nie wiem, skąd to pytanie, panie redaktorze.
1: Z tym, że za rok wybory i być może staniecie przed takim
0: dylematem. Jesteśmy bardzo krytyczni wobec Mateusza Morawieckiego i nic z naszej krytyki się nie zdezaktualizowało. Jesteśmy bardzo krytyczni także wobec wielu innych polityków PiSu, tak jak rządzili Polską.
1: Ale ta krytyka zamyka wam możliwość współrządzenia?
0: Panie redaktorze, ja nie będę spekulował o współrządzeniu z żadną partią, bo później moje wypowiedzi będą wyciągane z kontekstu i będą traktowane jako zapowiedzi.
1: Jeśli czegoś będą precyzyjne, to trudno będzie je wyrywać z kontekstu.
0: Więc ja powiem panu, panie redaktorze, ogólnie. Demokracja działa w ten sposób, że rzadko zdarza się to, co się zdarzyło w okresie rządów PiS, czyli że jedna partia wygrywa większość. To się rzadko zdarza. W większości przypadków powstają rządy koalicyjne.
1: Na przykład wygląda to tak, że koalicja będzie potrzebna.
0: W tej chwili mamy około 10 albo 11 partii, które tworzą koalicję wokół premiera Tuska. I jest moim zdaniem prawdopodobne, że nie będzie klarownej jednopartyjnej większości po wyborach 27. I to oznacza, że będą musiały się odbyć negocjacje i te negocjacje mogą się skończyć w ten sposób, że Konfederacja będzie albo w opozycji, albo w koalicji. To jest elementarz demokracji. I my na pewno będziemy negocjować realizację, uwaga, naszego programu i jak najdalej idącą marginalizację pozycji politycznej polityków partii takich jak PiS, Platforma, Lewica, PSL, Polska 2050, Centrum, Razem, te wszystkie partie, które uważamy za szkodliwe.
1: No i pytanie, co to oznacza w praktyce? Bo kilka miesięcy temu Przemysław Wipper powiedział...
0: Na pewno to oznacza, że żadna zgrana postać nie może zostać premierem.
1: No właśnie, Przemysław Wipper powiedział, że Konfederacja wejdzie w koalicję z tą partią, która da wam stanowisko premiera.
0: To nie jest uzgodniona wypowiedź, to jest koncepcja...
1: Przekonać Jarosława Kaczyńskiego, żebyście to wy mieli fotel premiera, jeśli współrządzicie?
0: Szczerze powiedziawszy, nie sądzę, czy umiałbym go przekonać, dlatego że jest znany z tego, że lubi wszystko kontrolować. Jest politykiem o niezwykle dominującej osobowości. Natomiast polityka nie polega, wbrew temu, co czasem się wydaje komentatorom polityki, na tym, że jeden polityk przyjdzie do drugiego i go przekona. Politycy są bardzo często nieprzekonani do tego, co robią. Polityka polega na zmuszeniu rywali do zrobienia tego, na czym nam zależy i naszym wyborcom.
1: Miałby pan zmusić Jarosława Kaczyńskiego do tego, żebyście ty wydostali fotel premiera?
0: Ja nie, ale mogą to zrobić wyborcy. Na przykład, jeżeli zagłosują gremialnie na Konfederację.
1: Jeśli to wy będziecie mieli większość.
0: Jest jeszcze, jedna osoba w państwie, która będzie miała w tej sprawie decydujący głos. Myślę, że wie pan, o kim mówię.
1: Prezydent Nawrocki.
0: Oczywiście.
1: To on ustali, kto jest premierem?
0: Nie, ale zgodnie z konstytucją prezydent daje misję tworzenia rządu temu, kogo uzna za stosowne.
1: I myśli pan, że raczej dałby wam tę misję do poprowadzenia niż PiS-owi?
0: Nic w tej sprawie nie myślę, poza tym, że prezydent będzie musiał dokonać wyboru. Będzie patrzył na wyniki wyborów, zobaczy. Ostatnio prezydent Duda przecież dał misję tworzenia rządu w pierwszej kolejności politykowi PiS-u, gdzie szansa sformułowania rządu była niewielka.
1: Czyli myśli pan, że jeśli teraz na przykład Koalicja Obywatelska zbierze najwięcej głosów w wyborach, ale nie będzie miała możliwości utworzenia koalicji, bo to się nie będzie spinało, to prezydent i tak da Tuskowi szansę stworzenia rządu?
0: Konstytucyjnie jest możliwe, żeby postąpić w każdy sposób, tak? Teoretycznie, zgodnie z konstytucją, prezydent może wybrać nawet posła, który tam ma bardzo niewielkie zaplecze, dlatego, że będzie widział w nim męża stanu i perspektywę zbudowania rządu, więc naprawdę...
1: Prezydent może to zrobić,
0: może
1: oczywiście.
0: To zrobić, więc tu jest pole otwarte. Natomiast, panie redaktorze, co jest najważniejsze w mojej wypowiedzi, to, że wskazałem, że piłka jest po stronie wyborców. Tak jak wyborcy wybiorą, zgodnie z zasadą, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jeżeli wyborcy wybiorą w ten sposób, że 3/4 Sejmu to będzie znów PiS, Platforma i partie takie podobne, no to będzie znów to samo. Zmienią się personalia. Na przykład teraz się zmienił marszałek Hołownia na marszałka Czarzastego. Czy mamy jakąś fundamentalną zmianę w państwie? No nie. Czy mamy jakąś fundamentalną zmianę pomiędzy premierem wcześniej Morawieckim, teraz Tuskiem, na przykład w kwestii polityki ukraińskiej? No nie. Czy w kwestii polityki europejskiej? No nie mamy.
1: No myślę, że politycy mogliby się z panem nie zgodzić, ale ważne, że pan powiedział.
0: Jestem otwarty na dyskusję.
1: Jasne, od tego jesteśmy, żeby
0: bardzo
1: rozmawiać.
0: Chętnie poznam argumenty tych, którzy uważają, że zaszła wielka zmiana w polityce Unii Europejskiej i żeby mi pokazali, gdzie.
1: Powiedział pan, że nie może być jakaś zgrana postać
0: Opinia publiczna chce kogoś nowego.
1: Przemysław Czarnek jest taką zgraną postacią w pana opinii?
0: No był już w rządzie. Był ministrem, był wojewodą, reprezentował poprzednie rządy, łącznie z wszystkim, co było błędne czy nielubiane przez wyborców w ich polityce.
1: Nie powinien być premierem w kolejnym rozdaniu?
0: Zdaniem Konfederacji oczywiście nie.
1: No o to jest, ten kandydat to pana zdaniem jest ukłon w stronę Konfederacji, czy raczej próba zabrania wam części wyborców?
0: Taktyczne rozegranie Jarosława Kaczyńskiego i próba ratowania wrażenia jedności swojej formacji, która wewnętrznie już jest podzielona na dwa obozy skrystalizowane, czyli obóz Morawieckiego i obóz Kaczyńskiego. Mateusz Morawiecki prowadzi w zasadzie niemal otwarcie wewnątrz PiS-u politykę podważającą przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, natomiast im się nie opłaca rozejść. I Przemysław Czarnek jest liderem wysuniętym na plan pierwszy po to, żeby stworzyć wrażenie jedności na wyborcach, wrażenie, że formacja pracuje, że może odzyskać władzę, no co jakby większość polityków PiS między sobą rozmawiając wie, że to już jest niemożliwe.
1: Ale nie rozejdą się przed wyborami pana zdaniem?
0: Jak komuś nerwy puszczą, to się rozejdą. Natomiast oni dobrze rozumieją, że w ich interesie nie jest się rozejść, dlatego że jeżeli by się rozeszli, to ich ryzyko uzyskania dobrej pozycji politycznej drastycznie się zwiększa.
1: Wicepremier Sikorski mówi, kiedyś politycy PiS-u ścigali się na proukraińskość, dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Czy części waszych wyborców, wyborców Konfederacji, to się może spodobać? Mogą się na to politycznie złapać?
0: Nabrać, chciał pan powiedzieć. Nasi wyborcy nie dadzą się nabrać.
1: Nie dadzą się złowić PiS-owi w ten sposób?
0: Nie, nie. Natomiast gra nie toczy się o wyborców Konfederacji. Gra toczy się o wyborców niezdecydowanych. I ja bardzo zachęcam wyborców niezdecydowanych, żeby byli bardzo sceptyczni do polityków, którzy już zawiedli. Bo my w Polsce zbyt wiele razy wybieramy ciągle tych samych, wierząc, że wybrani jeszcze raz do Sejmu, jeszcze raz do władzy dostarczą jakąś inną jakość rządzenia, jakąś inną filozofię polityki. No nie. To jest trochę sytuacja w polskiej polityce będę używał takich przyziemnych powiedzonek, ale one dużo wyrażają, to jest mądrość ludowa. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. I tak jest trochę z polskimi politykami. Jeżeli ktoś był już w 10 partiach, w paru rządach, to nie jest tak, że robiąc tak zwaną nową konwencję, prezentując nowy zbiór frazesów przedstawionych jako program, ten człowiek nagle, znów powiedzonko, odkryje proch, tak?
1: No to zamykając wątek koalicji, przyszłych ewentualnych możliwych, bo słyszy pan z jednej strony ludzi z Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią, z ludźmi Mentzena moglibyśmy w przyszłości zrobić koalicję. Z drugiej strony słyszy pan Jarosława Kaczyńskiego, który mówi odwrotnie, no, że z tym Bosakiem, młodym, obiecującym politykiem, to moglibyśmy...
0: 44 lata, to jest średni wiek. Nie wiem, pan redaktor pewnie ma z rok, dwa, trzy więcej.
1: Jestem trochę starszy i wciąż jestem młody, więc absolutnie
0: właśnie
1: jesteśmy
0: nie,
1: młodzi.
0: Panie redaktorze, jesteśmy ale panami okay. W średnim wieku.
1: Nie boi się pan rozbioru...
0: Młodzi są dwudziestolatkowie.
1: Zostanę przy swoim zdaniu. Nie boi się pan rozbioru Konfederacji po wyborach?
0: W interesie PiSu i Platformy jest oczywiście rozbić Konfederację, zniszczyć, podzielić. Natomiast my nie jesteśmy głupi, my widzimy, co się dzieje. My wiemy, jak bardzo przeszkadzamy tym politykom, którzy znają się czasem od lat 80., zawierali ze sobą układy w latach 90. przy Wałęsie, później w latach AWS, Unia Wolności. Później losowo dzielili się, kto pójdzie do PiSu, do Platformy w roku 2001 i później. My znamy te wszystkie ich rozgrywki, sztuczki, także nie robi to na nas wrażenia. Konwergencja programowa pomiędzy dwoma częściami Konfederacji jest bardzo wysoka. Oczywiście to nie redukuje rzecz, że są między nami różnice, ale to są różnice akcentów, tak? To jest trochę bardziej prorynkowy, to jest trochę bardziej narodowy. Natomiast rdzeń programu Konfederacji oparty na rozsądku, obronie wolności, obronie niepodległości, suwerenności, racji stanu interesu narodowego, konserwatywnych wartości. Ten rdzeń programu w 90% jest dla nas wspólny. Proszę popatrzeć na nasze głosowania.
1: Jeśli mówi pan konwergencja programowa,
0: jak ktoś marzy o rozbiciu Konfederacji, to się moim zdaniem rozczaruje.
1: Słuchacze pytają o tę konwergencję programową, jak pan mówi.
0: Proszę.
1: Pytanie brzmi. Nowa Nadzieja chce zlikwidować albo sprywatyzować telewizję publiczną. Ruch Narodowy chce ją z kolei pozostawić w rękach państwa. Jaki konsensus planujecie w całej Konfederacji po ewentualnym przejęciu władzy w tak ważnej sprawie?
0: Moim zdaniem konsensus, po pierwsze to nie są rozwiązania zero-jedynkowe. My też się zgodziliśmy na to, że TVP Info w obecnej swojej propagandowej formie trzeba zlikwidować.
1: Czyli część można sprywatyzować, część zostawić?
0: TVP Info to jest antena, panie redaktorze. Pan też pracował w mediach publicznych, wiem pan, jak to działa. Redakcje można kasować, programy można kasować, całe anteny można kasować. Obok tego...
1: Ja wiem, że można, tylko pytam, czego wy chcecie? To znaczy,
0: Sława
1: chcielibyście
0: Ukraina,
1: część sprywatyzować, a część zostawić?
0: Ten program, jak on się nazywa? Sława TV, tak? Też moim zdaniem do kasacji. Więc tak, oczywiście co najmniej część tego należy zlikwidować, bo jest to nikomu niepotrzebne, albo wręcz podatnik nie powinien tego finansować.
1: Ale część należy sprywatyzować, natomiast, jak mówią pana koledzy z Nowej Nadziei?
0: Nie wykluczam tego, natomiast pytanie jaką część i w jaki sposób, dlatego że trzeba pamiętać, że TVP jest też spółką o znaczeniu strategicznym jako nadawca, ma wiele różnego rodzaju obowiązków. Zresztą podobnie jak Polskie Radio, w którym zdaje się pan redaktor parę lat pracował, podobnie jak Polska Agencja Prasowa, nawet paręnaście, tak?
1: To wciąż młody człowiek.
0: Więc mamy parę mediów, które mają znaczenie dla państwa strategiczne, mają różne długookresowe zobowiązania, mają duży majątek. Żeby to sprywatyzować do zera, trzeba by mieć większość w parlamencie i w rządzie na rzecz takiej operacji. Ja rozmawiałem z kolegami z Nowej Nadziei i moja ocena jest taka, że jest to mało prawdopodobne. Poza tym trzeba mieć jeszcze koncepcję, jak zrobić, żeby rynek medialny w tym sektorze prywatnym był lepszy. Ja życzę panu redaktorowi, wszystkim pracownikom, dziennikarzom mediów prywatnych, żeby zrobili lepszą konkurencję dla TVP i Polskiego Radia. Oby to się udawało. Natomiast prawda jest taka, że media prywatne muszą się kierować komercyjną logiką, która no, często skupia się na rynku reklamowym, a nie na
1: wskaźniki słuchalności i oglądalności mówią same za siebie. Smerf Maruda pyta. Mieszkam w małym mieście, gdzie zarobki 4,5 tysiąca netto są już dość wysokimi. Jak przy takich zarobkach zdecydować się na posiadanie dziecka, skoro rata kredytu mieszkaniowego pochłonie większość wynagrodzenia? Kiedy w końcu wy, politycy, zaczniecie walczyć z problemem demografii? Pyta nasz słuchacz.
0: To chyba z problemem drogiego kredytu w tym wypadku. Powiem tak.
1: Demografia też pokazuje to, co pokazuje.
0: Nie czuję się na siłach udzielać rad w zakresie życia i finansów osobistych każdemu obywatelowi, bo oczywiście mógłbym coś powiedzieć, co myślę.
1: I pytanie, czy macie jakieś systemowe rozwiązanie na problemy demografii w Polsce?
0: Panie redaktorze, Nie ma jednego systemowego rozwiązania i nie będzie. To jest
1: wasz pomysł?
0: Ja zrobiłem na ten temat całą konferencję w Sejmie. Przedstawione tam zostały różne dziesiątki rozwiązań.
1: Pierwsze z brzegu.
0: Prawda jest taka, że każdy z tych instrumentów nie ma charakteru tak zwanego game changera.
1: Okay, ale pierwsze z brzegu, panie marszałku. No wyjaśnijmy słuchaczom, czego chcecie.
0: W zakresie polityki mieszkaniowej moim zdaniem trzeba po pierwsze zmienić regulacje dotyczące kredytu przyjęte przez KNF, dotyczące wkładów własnych. Zmniejszyć obowiązkowe wkłady własne.
1: Wkład własny jako wejście w system.
0: Tak, mniejszy wkład własny jako wejście w system kredytowy, ograniczenie ustawowe marż pobieranych od kredytów przez banki, zrobienie prywatnym bankom konkurencji przez banki kontrolowane przez Skarb Państwa w zakresie tańszego kredytu dla rodzin, uzależnienie też być może jakaś preferencja kredytowa dla tych, którzy posiadają dzieci, być może jakiś rodzaj preferencji dla tych, którzy mają dzieci. Takie rozwiązania są w innych państwach. Plus oczywiście musi być aspekt prorodzinny w polityce mieszkaniowej. Dotychczas liczba posiadanych dzieci nie była brana pod uwagę w polityce mieszkaniowej. Następna sprawa, odejście od planów ogólnych, które wywindują koszt nieruchomości.
1: Okay, ale to jest ciekawy wątek.
0: A plany ogólne wchodzą z końcem sierpnia.
1: Mam te dzieci albo nie mam. Jak to miałoby wpływać na politykę mieszkaniową w waszej wizji?
0: No, jeżeli na przykład miasto dysponuje zasobem mieszkaniowym, to w tej chwili kieruje się wyłącznie kryterium biedy, to znaczy trzeba...
1: Dochodowym.
0: No, to nazwijmy to rzecz po imieniu, trzeba udowodnić, że się jest biednym, często na papierze, a nie faktycznie, po to, żeby takie mieszkanie dostać. Te osoby, które dysponują tymi mieszkaniami zasobów komunalnych, często wcale nie są biedne, ale po prostu na papierze muszą to wykazać, żeby co są często wręcz członkowie lokalnego establishmentu.
1: Są posłowie, którzy mają mieszkania komunalne,
0: tak. Natomiast kryteria są socjalne. Dlaczego miałoby nie być, jeżeli demografia jest dla nas wyzwań strategicznych? Dlaczego nie miałoby być kryterium związane z posiadaniem dzieci? Na przykład Warszawa dysponuje dużymi lokalami w pięknych kamienicach w centrum Warszawy i ktoś, kto ma zająć taki lokal, musi wykazać, że nie ma dochodów. Przecież nie mając dochodów, mieszkać w centrum Warszawy jest ekstremalnie trudno. Natomiast dlaczego na przykład Warszawa nie zdecyduje się tych mieszkań udostępnić rodzinom, które posiadają, nie wiem, piątkę i więcej dzieci? To byłoby logiczne, prawda?
1: Zorro pyta. W obliczu afer w służbie zdrowia wyborcy czekają na pomysły i naprawy. Zaproponowaliście powrót do kas chorych, ale temat pojawia się tylko przy okazji pytań dziennikarzy. Czy nie ma pan wrażenia, że przesypiacie moment na wypromowanie jednego z kluczowych punktów programu? Pyta słuchacz.
0: To jest pytanie, czy w momencie, kiedy trwa afera, tak jak w Szpitalu Południowym i kolejne wypływające sensacyjne informacje, opinia publiczna jest chętna i gotowa do dyskusji o demontażu NFZ.
1: Cały czas o tym dyskutujemy w mediach, mam wrażenie, od wielu tygodni.
0: Nie mam wrażenia, że o demontażu NFZ. My w 2023 roku ogłosiliśmy swój program. Prawda jest taka, że dyskusja o naszym programie w zakresie ochrony zdrowia zaczęła się od przekręcenia go przez dziennikarzy, a następnie była kontynuowana przekręcaniem go przez polityczną konkurencję.
1: To ja przeczytam
0: mam
1: ten program,
0: wrażenie,
1: to wyjaśnię też
0: mam
1: naszym
0: wrażenie,
1: słuchaczom.
0: Że nie czytam. Ma w Polsce partnerów do poważnej dyskusji programowej.
1: Program Konfederacji jest oparty na najbardziej oczywistej inspiracji, modelu skutecznie zastosowanym w znakomicie ocenianym niemieckim systemie ochrony zdrowia. To się może niektórym nie spodobać, potencjalnym
0: nie
1: naszym koalicjantom.
0: Nie mamy uprzedzeń w odróżnieniu od innych partii.
1: Ale wy proponujecie, że zamiast jednego NFZ-u będą konkurujące ze sobą
0: wielu
1: ubezpieczalnie.
0: Wielu płatników publicznych.
1: Czyli pacjenci mogliby wybierać. To znaczy, mieszkam na przykład w Warszawie, ale ubezpieczam się w Gdańsku. Mogłoby być?
0: Na dobry początek trzeba by po prostu nadać samodzielność oddziałom NFZ, żeby mogły prowadzić bardziej samodzielną politykę.
1: Co to znaczy? Jak mogłyby ze sobą konkurować te oddziały NFZ-u?
0: W momencie, kiedy oddziały NFZ pozawierałyby, tak jak teraz zresztą zawierają umowy, mogłyby nieco zróżnicować swoją ofertę. Jeżeli by się okazało, że jakiś jeden oddział, dajmy na to, mamy pogranicze, wychowywałem się do pograniczu Lubusko-Dolnym Śląskim, tak? Mamy obok siebie bardzo blisko dwa miasta, Zieloną Górę i Głogów. Głogów jest w województwie dolnośląskim, Zielona Góra Lubuskie. I okazuje się, że na przykład Dolnośląska Kasa Chorych czy Fundusz Płatniczy Dolnośląski ma lepszy po prostu standard kontraktowania
1: świadczeń zdrowotnych. Lepiej wynegocjował ze szpitalami świadczeń.
0: No mieszkaniec powiatów czy gmin podzielonogórskich ma prawo przenieść się do tego, żeby być obsługiwanym przez Fundusz z Dolnego Śląska.
1: I piszecie, że ten model niemiecki może
0: ludzie
1: być łączony
0: głosują
1: na przykład...
0: nogami w tym momencie.
1: No i piszecie, że ten model głosowania nogami może być łączony na przykład z popularnym w polskiej prasie branżowej mechanizmem współpłacenia. Jak to miałoby działać?
0: Współpłacenie to jest absolutnie, panie redaktorze, pomysł uzupełniający, dodatkowy. On jest związany z tym, że w systemie ochrony zdrowia ponosimy duże straty poprzez rejestrowanie się na wizyty i następnie nie pojawianie się na nich.
1: Czyli miałbym płacić za wizytę u lekarza, wedle waszego pomysłu, wedle waszego programu.
0: Niewielką kwotę po to, żebyśmy wszyscy nie tracili znacznie większych pieniędzy, bo jeżeli
1: Jak niewielką?
0: Jak najmniejszą, ale...
1: To znaczy?
0: No, trzeba to, panie redaktorze, przedyskutować.
1: No, ale jaki wy macie pomysł? Znaczy, o jakich pieniądzach rozmawiamy?
0: Nie podam panu w tej chwili kwoty.
1: 5, 10, 20, 50 zł?
0: Taką, żeby ludzie nie rejestrowali wizyt, na które nie przychodzą.
1: Jeśli zapłacą 5 zł,
0: być może jeżeli rząd zrobi system cyfrowej rejestracji, można by tak zrobić, że ta płatność byłaby dla tych, którzy właśnie nie przychodzą na te wizyty. Czyli coś w rodzaju karania.
1: Jeśli nie przyjdę, wtedy płacę.
0: Tak.
1: A dymisja minister zdrowia to byłby krok w stronę uzdrowienia ochrony zdrowia w Polsce dzisiaj?
0: Nie. Ruch bez znaczenia. Od początku było wiadomo, że pani minister jest bez pozycji politycznej, więc jest zderzakiem premiera. Jeżeli premier dzisiaj ją zdymisjonuje, to po prostu będzie to realizacja scenariusza, który miał w głowie od samego początku. Pytanie, czy pani minister była wystarczająco przenikliwa, żeby to rozumieć, że jest po prostu zderzakiem.
1: A kto jest dzisiaj kandydatem Konfederacji na ministra zdrowia?
0: Nie przedstawiliśmy swojego kandydata, natomiast mamy zespół i doktorów, i praktyków, którzy pracowali i czy jako lekarze, czy jako szefowie różnych instytucji ochrony zdrowia, znają te patologie systemu nie z własnego doświadczenia, ale od środka obserwowali, doradzają nam w tym zakresie i z tej kadry będziemy szukać ludzi gotowych po prostu wdrażać te reformy. My chcemy zrobić reformy, a nie tylko narzekać, że jest źle.
1: Jasne, ale to nie ma takiej osoby dzisiaj, która gotowa byłaby się podpisać pod waszymi pomysłami.
0: Jest wiele takich osób, natomiast wiele...
1: Ale żadnej pan nie wymieni.
0: Nie wymienię, dlatego, że...
1: Dlaczego?
0: Bo to są profesjonaliści, którzy pracują na rynku i doskonale wiemy, co byłoby w drugim kroku, jeżeli byśmy kogoś przedstawili.
1: Co byłoby w drugim kroku?
0: No, jakieś działania represyjne ze strony administracji.
1: Czy jakiej administracji? Kto by ich represjonował?
0: Panie redaktorze, no nie jest tajemnicą, że każdy ekspert, który będzie współpracował z partią opozycyjną w obecnym kontekście, będzie miał podgórkę.
1: A czy wprowadzenie takich realnych zmian w ochronie zdrowia, pana zdaniem, jest możliwe jeszcze w tej kadencji parlamentu? Jeszcze przed wyborami?
0: Jest, ale to nie będą wielkie reformy, to są zmiany cząstkowe. Na przykład takie zmiany, o których słyszałem, które można by zrobić od ręki. Ograniczenie możliwości pobierania premii od kontraktu przez lekarzy. To jest jedna zmiana ustawowa. Pełne ujawnienie finansów w ochronie zdrowia.
1: Ale słyszę pan,
0: jedno posiedzenie
1: lekarze.
0: Sejmu
1: mówią,
0: i ujawniamy.
1: Nie pozwolą na
0: zablokowanie możliwości.
1: Pójdą do europejskich sądów walczyć o te swoje... wiedzę o ich zarobkę.
0: Nie dajmy się straszyć. Nie dajmy się straszyć. My mamy prawo informować o wydawaniu publicznych pieniędzy. Ja uważam, że każdy ma prawo do dyskrecji swoich zarobków, które realizuje na rynku. Natomiast jeżeli ktoś pobiera pieniądze z publicznej kasy, to my mamy prawo wiedzieć, gdzie te pieniądze wędrują. I te informacje o tych skandalicznie w niektórych przypadkach zawyżonych stawkach, one muszą być znane opinii publicznej po to, żebyśmy mogli po prostu wiedzieć, gdzie te pieniądze wędrują i jakie są zasady. Do zmian, które można zrobić. Zablokowanie możliwości pobierania tak zwanej premii zysku oddziału. To nie powinno być, bo ten zysk jest czysto księgowy, w wielu wypadkach fikcyjny. Spersonalizowanie odpowiedzialności za całokształt leczenia w danym szpitalu w postaci jednego lekarza i wprowadzenie obowiązku, żeby w zarządzie szpitala był co najmniej jeden lekarz.
1: Czy ten jeden lekarz ma odpowiadać za wszystkich lekarzy i za to, co robią w szpitalu?
0: Moim zdaniem powinien być w szpitalach ktoś, kto byłby takim dyrektorem medycznym szpitala, bo w tej chwili może być tak, proszę mi powiedzieć...
1: Są dyrektorzy medyczni w szpitalach.
0: Proszę powiedzieć mi, kto odpowiada za...
1: Są tacy dyrektorzy.
0: Dobrze, ja nie mówię, że nie ma. Pytanie, kto odpowiada na przykład za całokształt leczenia w szpitalu południowym, za te wszystkie patologie.
1: Tego nie wiem.
0: I właśnie, panie redaktorze, nikt nie wie.
1: Ale ja nie jestem ekspertem, więc może po prostu nie mam wiedzy.
0: Ale to pacjent powinien wiedzieć. To powinno być tak, że przy wejściu do szpitala jest gazetka, jest napisane nazwisko doktora, który odpowiada za całokształt.
1: Nie, no jest dyrektor, który odpowiada, zakładam.
0: Tak, który nie musi być lekarzem.
1: No ale jest dyrektor, który odpowiada.
0: No to trochę to jest chore, jeżeli odpowiada ktoś, kto nawet nie musi być lekarzem, prawda?
1: No czy lekarz powinien być dyrektorem szpitala, to jest zupełnie
0: niekoniecznie
1: inna
0: musi
1: kwestia.
0: Być.
1: No właśnie, ale to
0: tak samo jak dziennikarz nie musi być prezesem spółki medialnej, ale to każde jest. Medium ma redaktora naczelnego.
1: I tu wiemy, kto odpowiada.
0: I wiemy dlaczego. Dlatego, że specyfika pracy dziennikarskiej ma pewne swoje standardy. I tak samo powinno być w ochronie zdrowia.
1: Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: Liderów Konfederacji. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję również państwu. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Amerykańskie lotnictwo ponownie bombarduje Iran. Kolejna seria ataków ma powstrzymać Teheran przed dalszym ostrzeliwaniem statków handlowych w ciśnienie Ormus. Waszyngton podkreśla, że to bezpośrednia odpowiedź na niedawną agresję wobec międzynarodowej żeglugi. Naloty będą kontynuowane, dopóki Iran nie zagwarantuje pełnej wolności transportu morskiego w tym regionie, przekazał wiceprezydent USA J.D. Vance. Donald Trump zagroził przywróceniem blokady morskiej Iranu. Poprzedniej nocy amerykańskie siły zbombardowały ponad 80 celów na terytorium Iranu, właśnie w odpowiedzi na niedawne ataki Teheranu na 3 statki handlowe. NATO rozważa rezygnację z planowanego na przyszły rok szczytu w Albanii, by złagodzić napięcia w relacjach z Donaldem Trumpem, według agencji Bloomberg. Chodzi o to, by nie skończyło się tak, że amerykański prezydent będzie wypominał Albańczykom, iż za mało płacą na obronność. Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i czołowym członkiem NATO. Jak przekazał Radio Z minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, poziom wydatków na zbrojenia stawia Polskę w specjalnym miejscu. Co to daje Polsce? W Ankarze na szczycie NATO był specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocławski.
1: Specjalne traktowanie, czy to w samej dyskusji na forum NATO, czy też w podejmowaniu wspólnych decyzji w ramach całego sojuszu. Polskie zdanie wpływa na innych i jak mówił mi wicepremier Radosław Sikorski, chodzi zarówno o sojuszników z Europy, jak i zza oceanu.
2: Dosłownie, zanim do państwa przyszedłem, podszedł do mnie ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO i powiedział, że dla Stanów Zjednoczonych Polska jest przykładem tego, jak powinni zachowywać się inni sojusznicy.
1: Założony dla państw NATO próg wydatków na obronność na poziomie 5% PKB, który miał obowiązywać od 2035 roku, Polska osiągnęła już teraz. Ankara, Miłosz Gocławski, Radio Z.
0: Wcześniej obecny także w Ankarze Karol Nawrocki mówił, że strategicznymi celami dla Polski są wzmocnienie sojuszu i solidarności w NATO. Niemiecki lekarz skazany na dożywocie za zabicie 15 ciężko chorych pacjentów. Jego ofiarami padło 12 kobiet i 3 mężczyzn, o czym z Berlina już teraz korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
3: Sąd krajowy w Berlinie uznał 41-letniego lekarza specjalistę medycyny paliatywnej winnym 15-krotnego morderstwa i orzekł oprócz kary dożywocia szczególną wagę winy. Niemiecki lekarz zabijał nieuleczalnie chorych pacjentów podczas wizyt domowych, podając im bez ich wiedzy i zgody śmiertelną mieszankę leków. Podkładał też w mieszkaniach ogień, żeby zatrzeć ślady. Najmłodsza ofiara miała 25, najstarsza 94 lata. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Prokuratura prowadzi śledztwo w kolejnych 76 sprawach. Spodziewa się wniesienia następnego aktu oskarżenia jeszcze w tym roku. Zwolnienia w jednym z najstarszych zakładów przemysłowych na Śląsku. Prawie połowa załogi walcowni metali w Czechowicach-Dziedzicach straci pracę, to blisko 200 osób. Właściciel, Grupa Boryszew, tłumaczy to trudną sytuacją na rynku i problemami finansowymi. Co oznacza to dla pracowników i jaka przyszłość czeka sam zakład? Sprawdzał to reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
4: Zwolnienia, jak przekonuje właściciel, mają uratować zakład. Trwają rozmowy ze związkami zawodowymi. Dziś rano odbyło się kolejne spotkanie.
5: Staramy się do siebie podchodzić po partnersku, gdzieś tam zbliżać do tego porozumienia.
4: Mówi Paweł Sroczyński, przewodniczący Solidarności we Walcowni. Ze względu na dobro negocjacji nie ujawnia, jak wysokich odpraw domagają się związki zawodowe. Strony mają czas na uzgodnienie warunków zwolnień do 20 lipca. Czechowice, Dziedzice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Walcownia metali działa od ponad 120 lat. Jej problemy to kolejny cios dla miasta, które przez dekady słynęło z przemysłu. Od wielu miesięcy z kryzysem zmaga się miejscowa kopalnia Silesia. Będą badania chemicznego składu namułów na dnie zbiornika w Pilchowicach. Zlecił je Tauron Ekoenergia. Ta spółka odpowiada za remont zapory. Dno zbiornika zostało odsłonięte, a osady przedostają się do rzeki Bóbr. Takie są najnowsze ustalenia sztabu kryzysowego. Co mają dać te badania? O tym reporterka Radia Z Grażyna Fiatr.
6: Do tej pory ich nie było i nie wiadomo, co dokładnie jest w tych odsłoniętych namułach i to trzeba nadrobić. Komentuje mi hydrogeolog z Politechniki Wrocławskiej Krzysztof Chudy.
7: Trzeba pamiętać, że ten rejon to jest rejon dawnej eksploatacji górniczej. Jeżeli nie przebadamy tych osadów, nie zrobimy w profilu kilku odwiertów, to nie będziemy wiedzieć.
6: Badania zlecił Tauron, ale nie wiadomo, ile potrwają. Na teraz według badań WIOŚ i sanepidu w wodzie jest dużo zawiesin organicznych i bakterii kałowych. Nie ma za to przekroczeń obecności metali ciężkich. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Wczoraj nie znaleziono też nowych przypadków śniętych ryb. Do tej pory było ich ponad 23 tony. Nie będzie specjalnego dofinansowania do kolonii dla uczniów,

0: Radowska-Siwek przekonuje, że gmina będzie szukała innego sposobu nagrodzenia uczniów. Z dofinansowania miało skorzystać ponad 160 dzieci. Twórcy polskiej wersji The Office odtrąbili koniec zdjęć do 6. sezonu. W tej serii zobaczymy kryzys męskości, wyścig po władzę i nowych bohaterów. Dokładnej daty premiery jeszcze nie ma, ale nowe odcinki mamy zobaczyć jeszcze w tym roku. W Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie trwają przygotowania do festiwalu sztuki Carpe Diem. Będzie mnóstwo atrakcji, zaprasza dyrektor Ireneusz Domański.
1: Będzie dużo muzyki, teatru, poezji, rozmów o literaturze i filozofii oraz dobrego nastroju w przestrzeniach naszego cudownego czarnolskiego parku.
0: Wystąpią m.in. Aga Zarian i Leszek Możdżer. Początek festiwalu 17 lipca. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 5.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
3: Na Śląsku jest z nami były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko. Kłaniam się, dzień dobry panie generale.
4: Dzień dobry.
3: I żołnierska krótka piłka jak zawsze u nas na początek, a pytanie brzmi, czy NATO gwarantuje Polsce bezpieczeństwo, tak czy nie?
4: Tak.
3: Odpowiada krótko nasz gość. Dajmy szansę naszym słuchaczom. Na radioz.pl mamy sondę. Z tym samym pytaniem czekamy na państwa głosy. Na Kremlu się śmieją, na Kremlu się cieszą, bo dajemy się podpuszczać. Tak pan komentuje to, co dzieje się wokół sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie. To źle, że minister obrony ujawnił, jaki sprzęt z Polski do Ukrainy popłynął?
4: Na Kremlu się cieszą, ponieważ jest realizowana doktryna Miecznaja Wojna, czyli tej wojny buntowniczej polegającej na budowaniu konfliktu i eskalowaniu, i ten konflikt eskaluje. I Polska zamiast działać rzeczywiście razem z wszystkimi partnerami, chociażby z Ukrainą w imię własnego bezpieczeństwa, no w tej chwili prowadzi wewnętrzną walkę właściwie nie wiadomo o co, bo nawet komunikat ministra Kosiniaka-Kamysza czy premiera Kosiniaka-Kamysza jest sprzeczny sam sobie. Bo z jednej strony mówi, że to bardzo dobrze, że pomagamy Ukrainie, a w następnym zdaniu mówi, że ale myśmy tak dużo nie pomagali jak wy, bo myśmy dali 10% tej pomocy, a wy 90%, czyli w domyśle wy jesteście gorsi.
3: Otóż, to znaczy obecny rząd i poprzedni rząd.
4: I poprzedni.
3: Otóż, ale zakłada pan, panie generale?
4: Każda rakieta, każdy pocisk przekazany Ukrainie zwalcza i zmniejsza potencjał bojowy Rosji i daje nam bezpieczeństwo. To Rumuni nawet zestawy przekazali Patriot Ukrainie. Wtedy, kiedy Polska potrzebowała pomocy, wsparcia, bo tutaj byliśmy zagrożeni z powietrza, Niemcy przysłali do nas baterię Patriot, Holendrzy są w gotowości. No my naprawdę musimy zrozumieć, że nie możemy patrzeć na kwestię bezpieczeństwa z perspektywy czubka własnego nosa, bo my najwięcej wydajemy w PKB, co też jest nieprawdą, bo Litwa najwięcej wydaje na bezpieczeństwo funduszy, tylko musimy pamiętać o tym, że właśnie NATO jest gwarancją bezpieczeństwa i w ramach sojuszy, w ramach takiego partnerskiego, silnego członkostwa w sojuszu NATO, to bezpieczeństwo musimy budować.
3: Ale krytykuje pan to, że te dane zostały ujawnione i zastanawiam się, czy pan zakłada, że Rosjanie wcześniej nie mieli zielonego pojęcia, jaki sprzęt z Polski do Ukrainy popłynął, nie wiedzieli tego, jaki sprzęt przekazujemy?
4: Oczywiście, że mieli, tak jak wiedzieli, że na przykład pociągami odbywa się transport przez Rzeszów, przez Jasionkę, też uzbrojenia dla Ukrainy.
3: To w czym
4: problem? Ale z jednej strony rząd apeluje do obywateli, nie powielajcie, nie pokazujcie tych zdjęć, nie piszcie o tym, że jest ten transport, a z drugiej strony ujawnia dane, ujawnia liczby. No przecież nawet jeżeli jakieś informacje do strony rosyjskiej docierają z tego białego wywiadu czy poprzez swoich szpiegów, no to nie ma nic wspanialszego, jeżeli chodzi o podarek dla służb rosyjskich, jeżeli oficjalne czynniki rządowe potwierdzają, jaki sprzęt, jakie ilości, ile za to zapłacono, bo dzięki temu Rosjanie są w stanie przeanalizować, jakie stany magazynowe dotyczące uzbrojenia ma Polska, ma Ukraina, jakie deficyty, czego naprawdę szukają. No to już no nie powinniśmy działać w tym kierunku, czyli dopuszczać do tego, żeby takie wzajemne okładanie się partyjne powodowało ujawnianie kolejnych tajemnic wojskowych, bo to jest kontynuacja linii właśnie Macierewicza, który ujawnił, jak działają nasze służby specjalne, nawet zrobił to po rosyjsku i wysłał od razu chyba do Kremla. To jest kontynuacja też ujawniania tych planów operacyjnych ministra Błaszczaka, który

0: zarzucano, że tutaj zdradził tajemnicę wojskową. No i teraz minister Kosiniak-Kamysz właśnie też w takiej sprzeczności z jednej strony mówi, że informacje niejawne będą niejawne, ale tutaj odtajnimy to, co mamy w magazynach.
1: No to mamy okładanie się partyjne, widzimy to i słyszymy. Politycy kłócą się o wojsko, kłócą się też na przykład o amerykańską bazę w Polsce, tę stałą bazę wojskową, choć wydawałoby się, że w tej sprawie wszyscy powinni grać do jednej bramki. Ale pytanie jest takie, wschód czy zachód Polski? Gdzie ta baza, pana zdaniem, powinna powstać?
0: No ta baza przede wszystkim musi być atrakcyjna dla samych Amerykanów i ich rodzin. I sądzę, że raczej jednak w pobliżu jakiejś większej aglomeracji miejskiej, tak żeby te rodziny mogły korzystać z dorobku polskiej kultury, żeby były szkoły, żeby były sklepy. To oczywiście będzie jakieś małe miasteczko.
1: Czyli to Amerykanie sobie wybiorą to miejsce na polskiej mapie?
0: Trzeba im dać taką możliwość, żeby oni wybrali to miejsce, alternatywę. No to rzeczywiście wiele wskazuje na to, że to jednak będzie gdzieś w pobliżu Poznania, Wielkopolska. Natomiast sami żołnierze no, mogą operować w rejonie Przesmyku Suwalskiego, w innym obszarze, tyle że na weekendy no, nie będą lecieć do Stanów Zjednoczonych, tylko będą wracać do swoich domów, tak jak to wielu polskich żołnierzy czyni. Ja też w swoim dorobku wojskowym, przynajmniej te pierwsze lata, to właściwie cały czas i tak byłem na poligonach, ale zawsze mogłem wrócić na weekend do swojego domu.
1: A jak bardzo ta baza, stała baza wojskowa amerykańska w Polsce zwiększy potencjał odstraszania Rosji?
0: No stałe zaangażowanie, no to jednak jest, to nie można z dnia na dzień już wycofać takich sił, bo są tutaj rodziny. To są, te rodziny są najlepszymi ambasadorami interesów polskich i zrozumienia sytuacji na Bliskim Wschodzie. To jest pokazanie Rosji, że te traktaty czy te umowy takie, które miały miejsce wtedy, kiedy Polska wstępowała do sojuszu i de facto, które czyniły Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię takimi później krajami sojuszu drugiej kategorii, przestają obowiązywać wtedy, kiedy Rosja stwarza realne zagrożenie. No i to jest też krok do tego, żeby rzeczywiście wyraźnie wzmocnić poczucie bezpieczeństwa Polski dotyczącej artykułu 5, no bo wtedy, kiedy taki kraj byłby zaatakowany, a mieszkają tutaj rodziny amerykańskich żołnierzy, no to z pewnością pewniejsze jest to, że Stany Zjednoczone mocno zaangażują się, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.
1: A ile czasu potrzeba, żeby to się rzeczywiście stało? Ile czasu potrzeba, żeby tę stałą amerykańską bazę wojskową w Polsce stworzyć?
0: No dzisiaj takie osiedla buduje się w krótkim czasie. No, najwięcej zajmuje czasu decyzji administracyjnej. Mam nadzieję, że tutaj nastąpi duże przyspieszenie. 3-5 lat taka stała baza powinna być, ale to jest tak, że już nawet pierwsze rodziny mogą zdecydowanie wcześniej mieszkać i po prostu organizować, realizować to. Później pewnie będzie rozbudowywana o kolejne elementy.
1: No to mamy szczyt NATO w Ankarze. Przyglądamy się temu, co się tam dzieje, przysłuchujemy się. No jest pierwszy sukces. Pojawił się prezydent Donald Trump, choć jeszcze przed chwilą sugerował, że wcale go tam może nie być. Odetchnął pan z ulgą?
0: Odetchnąłem, bo obawiałem się, że właśnie ta czerwona kartka dla amerykańskiego piłkarza. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, no ale to tak trochę wygląda, że
1: naprawdę?
0: Trump,
1: że to mogło spowodować, że Trump nie przyleci do Ankary?
0: No mieliśmy już takie przykłady, że prezydent Trump no nie działa racjonalnie z naszego punktu widzenia, tylko potrafi się obrazić naprawdę o wszystko, tak jak obraził się na premier Włoch i mówi, że w zasadzie powinna dostać nakaz trzymania się w dystansie od niego.
1: No ale to bierze pan w takim razie na poważnie taki scenariusz, w którym Trump wyprowadza Amerykanów z NATO?
0: To znaczy, prezydent Trump nie jest w stanie wyprowadzić z NATO Amerykanów, ponieważ na szczęście Stany Zjednoczone są krajem demokratycznym, jeszcze Kongres ma tam coś do powiedzenia i jego własna partia pewnie na wiele działań mu nie chce pozwolić. Natomiast doskonale widzimy przez te ostatni miniony rok, że prezydent Trump no właściwie codziennie budzi się z innym snem i powtarzanie nawet teraz podczas szczytu NATO o tym, że Grenlandia powinna być amerykańska, no nie służy jednak temu, co jest kluczowym celem tego szczytu NATO, żeby budować taką więź, solidarność i tutaj no to jest de facto taki trochę atak na Danię, która jest wstrzemięźliwa w reakcji na na tego typu słowa.
1: No to o tym, co się dzieje w Ankarze na szczycie NATO, będziemy za chwilę rozmawiać w sieci, ale zanim to jeszcze krótka piłka po raz drugi, czyli trzy pytania tym razem z konkretną odpowiedzią od pana, panie generale. Rząd powinien bardziej przygotowywać Polaków na zagrożenie, tak czy nie?
0: Zdecydowanie tak. To niestety ochrona ludności, obrona cywilna była przez ostatnie dziesięciolecia wręcz zaniedbana. Trzeba nad tym mocno pracować.
1: Polska przespała sprawę produkcji broni, tak czy nie?
0: Pół na pół tak naprawdę. No, przespaliśmy kwestię dronów. Mieliśmy czerpać doświadczenia od Ukraińców, a okazało się, że Ukraińcy skutecznie zbudowali system antydronowy, a my dopiero go zaczynamy budować.
1: No to pytanie kolejne. Ukraina powinna podzielić się z Polską technologiami dronowymi, tak czy nie?
0: Tak, i pewnie będzie się dzielić. Mamy właśnie te wspólne centra szkoleniowe. To myśmy uczyli Ukraińców i chociażby specjalistów ukraińskich, jak prowadzić te operacje. Teraz oni mają to know-how, a my wciąż mamy wiele im do zaoferowania i mam nadzieję, że takie wewnętrzne spory nie zakłócą dobrego współdziałania.
1: No, a jeśli chodzi o naszą sondę, pytaliśmy, czy NATO gwarantuje Polsce bezpieczeństwo. Słuchacze się podzielili. Głosy na tak 58%, głosy na nie 42%. I to wszystko można zobaczyć na radioz.pl. Tam też dalej rozmawiamy.
2: To jest gość Radia Z.
1: No to zaglądam, panie generale, do Rzeczpospolitej dzisiaj i czytam. Gdyby Rosja napadła dziś na Polskę, przystąpilibyśmy do wojny nie tylko bez większości zamówionego uzbrojenia, ale też tylko z dwiema gotowymi dywizjami. Dwie kolejne na włączenie się do walki potrzebowałyby nawet miesiąca. No mnie to zastanawia, a pana?
0: To Ukraina była jeszcze mniej przygotowana do tej wojny, bo dopiero właściwie szkoliła się walcząc i budowała własną armię. Kiedyś jeszcze Józef Piłsudski mówił, że mógłby wiele mankamentów polskiej armii wymienić, ale tą armię mamy, z tą będziemy walczyć. I to, co jest dużym pozytywem, ja uczestniczyłem w misjach bojowych, w misjach w strefie działań wojennych z polskimi żołnierzami. I nawet wtedy w tej byłej Jugosławii, 92 rok, gdzie byliśmy wysłani ze złomem tak naprawdę, z kiepskim wyposażeniem, to jednak to morale, to wola walki w sytuacji zagrożenia no, zaskakiwało także mnie jako dowódcę i powiem, że wszystkie te głosy mocno mnie irytują, które mówią, że przegralibyśmy w dwa dni, nie damy rady, dywizje są nieskompletowane. Może i nie, może jest wiele deficytów, ale naprawdę ten duch żołnierskości w Polakach jest silny.
1: A jak rząd powinien przygotowywać nas lepiej na zagrożenie? Czego nam dzisiaj przede wszystkim brakuje?
0: No, jeżeli chodzi o armię, armia no, buduje, dokonuje tej rewolucji technologicznej. Fakt, trzeba na to 5-10 lat. Ten czas dała nam Ukrainę, tego czasu nie można zmarnować. Nie można go zmarnować, to co robi minister Kosiniak-Kamysz, przez rozpraszanie wysiłku na inne kierunki, bo przepraszam, ale wojsko nie jest od sprzątania błota popowodziowego. Patrz, operacja Feniks. Absurdem jest wysłanie 10 tysięcy żołnierzy, może i z WOT-u, ale po co oni po tych torach chodzą, to kompletnie od początku nie wiem. I nie wiem, czy jeszcze chodzą, czy już przestali te tory kontrolować. I absurdem jest to, że wojsko wyręcza Straż Graniczną w takich działaniach przeciwko nielegalnej migracji, bo wojsko ma chronić granice, ale właśnie z powietrza przed atakami dronowymi czy przed formacjami zbrojnymi. To, czego brakuje dzisiaj, to właśnie struktury obrony cywilnej zaniedbane przez dziesięciolecia, o czym wspomniałem, i takiego przeniesienia na lokalne szczeble odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Nawet jeżeli mówimy o schronach, to na przykład w Finlandii jest to tak realizowane, że jeżeli powstaje taka infrastruktura, takie obiekty na wniosek mieszkańców, to one są przekazywane mieszkańcom i to mieszkańcy, lokalni mieszkańcy utrzymują tam odpowiednio agregaty, paliwo, żeby nie było zwietrzałe, ktoś przynosi wodę. No, w taki sposób często proboszczowie organizują opiekę nad własnymi parafiami, że mówią, na przykład ogłaszają, że dzisiaj kościół tutaj sprząta ta ulica, kwiaty przynoszą ci ludzie. No i trochę tak lokalnie powinniśmy się bardziej zorganizować i brać na siebie i mieć to poczucie, że to my jednak jesteśmy tymi, którzy są skuteczni, którzy są kreatywni, którzy są sprawczy.
1: No, żołnierze na torach pojawili się po rosyjskiej prowokacji, czy po rosyjskim akcie dywersji, to pamiętamy. No i teraz słyszymy wicepremiera Sikorskiego, który głośno mówi o potencjalnych, kolejnych prowokacjach Rosji wobec Polski i ostrzega, że możliwa jest operacja pod fałszywą flagą. Pan też tak to widzi rzeczywiście, że jesteśmy w momencie, w którym Putin może nacisnąć przycisk prowokacji, a jeśli tak, to jakich?
0: No ale przecież te prowokacje mają miejsce już od początku wojny, nic nowego nie zostało ogłoszone być może. To znaczy po pierwsze mieliśmy podpalenia, mieliśmy dywersje na torach, mamy systematycznie ataki w cyberprzestrzeni realizowane, mieliśmy zakłócany system GPS, mamy szpiegów, mamy agentów wpływu również, którzy prowadzą, uczestniczą w tej wojnie kognitywnej. To te sygnały, które docierają, to pewnie mają na celu uświadomić nam, że te zagrożenia, czy ta wojna hybrydowa się dzieje i że Rosja, jeżeli udaje się uwolnić jakiekolwiek środki albo znaleźć odpowiedni pretekst, no teraz tym pretekstem mogą być te zaostrzone relacje między Polską i Ukrainą, no to z pewnością nie odpuści takiej okazji, żeby właśnie pod taką obcą flagą doprowadzić do jeszcze większej eskalacji tego napięcia, tak aby siostra, brat, bo takżeśmy jeszcze całkiem niedawno mówili o Ukrainie, zaczęli toczyć między sobą bratobójczą walkę.
1: Ale co to znaczy operacja pod fałszywą flagą w tym kontekście, o którym mówi dzisiaj wicepremier Sikorski? To znaczy, czego my możemy się spodziewać konkretnie ze strony Moskwy?
0: No Moskwa po prostu, tak jak buduje tych agentów wpływu, po prostu płaci Ukraińcom, ludziom, którzy mają ukraińskie paszporty, nawet niekoniecznie są Ukraińcami, tylko po prostu po rozpadzie dawnego Związku Sowieckiego zostali w Ukrainie, było im wygodniej nie przeprowadzać się i mają albo podwójny paszport, albo ukraiński paszport, czy jakiś inny jeszcze. I tego typu ludzi, czy nawet Polaków, przecież też mamy szpiegów, którzy działali na rzecz Białorusi, Rosji, werbować po to, aby organizować takie działania, gdzie winą będzie się obciążało za te działania później Ukraińców. No mamy pożytecznych idiotów także w Sejmie, którzy później na przykład po tym ataku na tory mówili, że to Ukraińcy zorganizowali, Ukraińcy te działania prowadzili mimo ewidentnych dowodów, że tak nie było. I później w komentarzach wręcz nawet ponad 40% obarczało winą za ten akt dywersji na torach Ukraińców, 19% polski rząd i polskie służby, a 24% wskazywało na Rosję.
1: Szef agencji wywiadu, pułkownik Paweł Szota, mówił ostatnio w Rzeczpospolitej, że stopień agresji po stronie rosyjskiej jest na bardzo wysokim poziomie, a ryzyko konfrontacji militarnej jest rzeczywiste. Pana zdaniem, jak bardzo rzeczywiste ryzyko?
0: Rosjanie nawet przed pełnoskalową agresją na Ukrainę szkolili, no bo taki mają sposób szkolenia, jednostki z ludzi, które składają się z ludzi znających język polski, którzy znają polskie uwarunkowania, do właśnie prowadzenia takich działań o charakterze dywersyjnym, do działań o charakterze zielonych ludzików. I jeżeli tylko gdzieś dojdzie do jakiegoś zaognienia sytuacji i będzie można ją eskalować, to z pewnością te siły będą wykorzystane. Musimy sobie zdawać sprawę, że naprawdę za naszą granicą jest wojna. My jesteśmy na tej pierwszej linii. Jeżeli Putin w jakikolwiek sposób odbierze sygnał, że bezkarnie będzie mógł zaatakować na terytorium Polski i przez to być może nawet zyskać popularność w samej Rosji, bo postawił się, bo coś zrobił, czy przenieść nawet uwagę z takich wewnętrznych gospodarczych problemów na wojnę z NATO, bo tak to będzie nazywał, to z pewnością to zrobi.
1: Ale jest pan pewien, że gdyby pojawiła się taka rosyjska militarna prowokacja przeciwko Polsce czy państwom bałtyckim, to Amerykanie rzeczywiście ruszyliby z pomocą w ramach NATO?
0: No i dlatego mówimy o operacji pod obcą flagą, bo nawet po ataku dronowym z września minionego roku to też nie było takiej jednoznacznej odpowiedzi amerykańskiej, że to Rosjanie, tylko a to może jakaś pomyłka, a to może coś się zabłąkało. No to jest właśnie ten duży problem w tej wojnie hybrydowej, określanej bardzo często mianem wojny, nie wojny, że trudno wskazać granice, jaka interwencja, na czym miałaby polegać.
1: Czyli to byłaby ta furtka, która by mogła sprawić, że artykuł 5 wcale nie byłby uruchomiony w takim przypadku.
0: Dlatego mam nadzieję, że szczyt NATO właśnie no, przeprowadzi, czy pozwoli budować warianty właśnie na tego typu działania, które będą jeszcze etapem wojny hybrydowej, eskalacją, no ale trudno je nazwać będzie, albo wygodniej niektórym będzie nie nazywać ich wojną.
1: No, słyszymy, że w deklaracji końcowej tego szczytu w Ankarze ma się znaleźć zapis potwierdzający niezłomne zobowiązanie do sojuszniczej obrony gwarantowanej przez artykuł 5. No i z jednej strony dobrze, że to będzie, ale z drugiej strony można pomyśleć, że chyba nie najlepiej, skoro trzeba to przypominać i kolejny raz zapisywać w dokumentach ze szczytu NATO.
0: No warto to zapisywać. Przypomnę, że artykuł 5 był uruchomiony po ataku na World Trade Center. Myśmy zawsze byli z Amerykanami jak brat z bratem, ręka w rękę. Naprawdę wiele bojowych misji realizowaliśmy, czy jako jednostka GROM, czy nawet podczas 18 batalion, jeszcze podczas tej pierwszej misji w Kosowie. No czas teraz powiedzieć sprawdzam i mam nadzieję, że jednak Amerykanie zdają sobie sprawę, społeczeństwo amerykańskie na pewno doskonale to wie, że w takich sytuacjach no, nie można zdradzić sojusznika.
1: No i obyśmy nie musieli sprawdzać tego, czy rzeczywiście przyszliby z pomocą, bo i tu mam pewien kłopot, no bo z jednej strony słyszę na przykład polskich polityków, czy przedstawicieli polskich służb, którzy mówią o tym wysokim zagrożeniu militarną konfrontacją, a z drugiej strony, także w Rzeczpospolitej, uspokaja nas na przykład generał Brian Nissen, zastępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i on mówi tak, jestem przekonany, ludzie mogą teraz spać spokojnie i żyć swoim życiem. Nie ma powodów do obaw przed wojną jutro. Zdaję sobie sprawę z faktu, że regularne incydenty z dronami i działania hybrydowe Rosji mogą niepokoić zwykłych obywateli, ale nie są one wskaźnikiem, że jutro może wydarzyć się coś poważnego. Kogo my mamy słuchać, panie generale?
0: No wolałbym, żeby ten dowódca nas nie usypiał, krótko mówiąc. Te głosy często wypowiadane przez polskich polityków, generałów, może trochę nawet są przesadą tutaj, ale jeżeli nie będziemy głośno mówić o tych zagrożeniach, no to nie będzie wsparcia nawet sojuszu NATO, no bo skoro jest tak dobrze, no to właściwie jesteśmy Nową Zelandią, odizolowaną wyspą, nic nam nie zagraża, no i wówczas ta aktywność czy chęć robienia czegokolwiek jest na zdecydowanie niższym poziomie. A my mamy wiele rzeczy do nadrobienia, do zrealizowania dla poprawienia własnego bezpieczeństwa i wolę, kiedy ludzie inspirowani czasem strachem, ale po prostu realizują te misje, które zwiększają naszą odporność, niż kolejny taki głos usypiający. Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie. Przypomnę, strategia Unii Europejskiej z 2003 roku, czy głos Fukuyamy, koniec historii. To tam Rosja to jest tylko taki przypadek. Pewnie to się wszystko rozejdzie po kościach.
1: No to teraz wchodzi Trump i burzy to wyobrażenie i burzy ten świat, który znamy, bo daje do zrozumienia, że Waszyngton wycofa z modelu sił NATO połowę swoich bombowców strategicznych, 1/3 myśliwców i okręty podwodne. Co to oznacza dla NATO, dla sojuszu, dla Europy?
0: To oznacza, że budujemy NATO 3.0, że wreszcie Europa będzie przejmowała odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, bo ma ku temu i siły, i środki, ale to nie oznacza, że Stany Zjednoczone wystąpią z NATO, czy zabiorą ten parasol nuklearny, który trzymają nad sojuszem. Również dostrzegam pozytyw w postaci takich mocnych głosów prezydenta Trumpa, bo wciąż wręcz nawet nasi sąsiedzi, Czesi, Słowacy, wydają około 2% PKB na bezpieczeństwo, podczas gdy ten wymóg mówi o 5%, nie mówiąc o tych krajach jak Hiszpania czy Portugalia, gdzieś tam jeszcze dalej bardziej oddalony, które tego bezpieczeństwa czy tego zagrożenia no, niespecjalnie to czują, ale które zapominają o tym, że właśnie na tym polega sojusz, że jesteśmy, wspieramy tych, którzy są atakowani, nawet jeżeli to nas bezpośrednio nie dotyka, po to, abyśmy mogli liczyć na tą pomoc z drugiej strony, kiedy do nas przyjdzie zagrożenie.
1: No to na szczycie NATO w Ankarze na pewno jest mowa o Ukrainie, to wiemy. I Donald Trump przy okazji mówi, że Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć tę wojnę. Mówi, uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Czy to są takie rytualne zaklęcia wypowiadane przez amerykańskiego prezydenta? Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy pana zdaniem?
0: Swoją miłość do Putina to nawet prezydent Trump zapisał w strategii bezpieczeństwa narodowego, kiedy właściwie wskazywał na Rosję jako taki kraj przewidywalny, z którym trzeba odbudować relacje, a o Europie mówił, że jest słaba, rozmowana i traci na znaczeniu. Otóż jest to zaklęcie. No, Putin zawsze był bandytą, mordował przeciwników politycznych, truł nowiczokiem, prowadził akcje dywersyjne na terytorium krajów NATO, wysadzenie chociażby składów amunicji w Czechach. Putin mordował Czeczeńców, atakował Gruzję i nie przestrzegał porozumień międzynarodowych, memorandum budapesztańskiego, postanowień mińskich. Cokolwiek podpisze, to z jego strony nie będzie gwarantowało pokoju, bo to będzie kolejny ruch taktyczny po to, aby dać sobie czas na przykład na odbudowę własnej armii, a jeżeli cokolwiek skłoni go do zawarcia pokoju, to to, co teraz czyni Ukraina, czyli osłabia potencjał gospodarczy Rosji i uderza chociażby w rafinerię, coś, co daje tej gospodarce możliwość produkcji jeszcze uzbrojenia.
1: No właśnie, ale te ataki na terminale naftowe na przykład, to jest mocny cios wymierzony w Rosję przez Ukrainę?
0: To jest mocny cios, przed którym Ukraina była blokowana. Szkoda, że wcześniej Zachód nie pozwalał używać własnych systemów, które przekazywał Ukrainie, aby przenieść wojnę także na terytorium Rosji. Bo dopiero teraz obywatele Rosji widzą, że ojejku, to rzeczywiście nie jest operacja specjalna, tylko trzydniowa operacja specjalna, tylko wojna, która już trwa piąty rok i ona się przenosi na nasze terytorium. To społeczeństwo rosyjskie musi odczuć ciężar tej wojny, żeby doprowadzić do pokoju.
1: No tak, ale liczyliśmy my jako Polska, że skorzystamy z tej technologii, skorzystamy z know-how ukraińskiego, jeśli chodzi o drony. Mieliśmy stworzyć armadę dronową w Polsce, ale Kijów dzisiaj niechętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i mamy jeszcze wielką awanturę polityczną, więc wygląda na to, że chyba nic z tego nie będzie.
0: Myślę, że będzie i że skorzystamy. Najwyższa pora, żeby oddzielić kwestie historyczne od kwestii teraźniejszych i tego, w jaki sposób mamy walczyć ze wspólnym wrogiem. Wciąż 58% Ukraińców deklaruje, że gdyby Rosja zaatakowała Polskę, to Ukraina powinna przyjść Polsce z pomocą, czyli jest ta pozytywne nastawienie. I nie możemy po prostu teraz, wszystkie opcje polityczne powinny deeskalować ten konflikt taki polityczny, spór historyczny przenieść, żeby zajęli się nim historycy, na przykład opowiadając o tym, jak to traktat ryski podpisywaliśmy, kiedy zdradziliśmy Petlurę, który nam pomógł wraz z Ukraińcami w Bitwie Warszawskiej, odsłaniając skrzydło naszych wojsk. No można wiele tutaj historii tego typu opowiadać, ale jesteśmy tu i teraz i nie możemy budować kapitału partyjnego, politycznego na sporze z kimś, kto powinien być wraz z nami w tej kompanii braci, która chroni nas przed rosyjskim agresorem.
1: No to, o czym pan mówi, jest absolutnie widoczne w pytaniach, które przysłali do pana za naszym pośrednictwem internauci, widzowie i słuchacze. To spójrzmy do tych pytań. Pani Klara na przykład pyta, czy Polska powinna szkolić wojsko ukraińskie, które gloryfikuje bohaterów, którzy współpracowali z nazistowskimi Niemcami oraz brali udział w rzezi wołyńskiej? Takie pytanie stawia słuchaczka.
0: To pytanie o Europę, czy w ogóle Niemcy powinny z Francją współdziałać, czy my powinniśmy w ogóle w jednym sojuszu być z Niemcami, które napadły Polskę w 1939 roku. Otóż Europa jest takim kontynentem, jaki jest. Jest mnóstwo wojen. Wystarczy przeczytać trylogię Sienkiewicza i popatrzeć, jak myśmy z kolei pacyfikowali powstanie Chmielnickiego. No ale jeżeli będziemy tak rozmawiać w kategorii tylko doznanych krzywd i szukać wroga we własnym otoczeniu, wśród sąsiadów, to w jaki sposób przy takim myśleniu zapewnić sobie bezpieczeństwo? Sami go sobie nie zapewnimy. To Niemcy dzisiaj, mimo że wydają znacznie mniej procentowo na własne bezpieczeństwo, to i tak kwotowo jest to dużo więcej niż, trzykrotnie więcej niż Polska wydaje na uzbrojenie. To oni nam przyszli z pomocą wtedy, kiedy potrzebowaliśmy dodatkowych baterii Patriot. To oni w tej chwili inwestują w bezpieczeństwo Europy. Otóż szkolimy Ukraińców, teraz to się trochę odwróciło i Ukraińcy będą szkolić nas, bo oni mają to know-how. Mam nadzieję, że ten stały kontakt, który był na początku tej wojny, myślę, że będzie odnowiony, na poziomie roboczym będzie utrzymywany, a również mądre myślenie pozwoli doprowadzić do sytuacji, że jednak naziści, bandyci, ci, którzy stali za rzezią wołyńską, no nie byli gloryfikowani, ale trzeba te kwestie od siebie oddzielić, iść dwutorowo.
1: Lubek Mazur, taki słuchacz, pyta. Mówi pan, że Polska powinna maksymalnie wspierać Ukrainę, ale jednocześnie domaga się pan twardej retoryki wobec Rosji. Co konkretnie zrobilibyśmy, gdyby Ukraina upadła, a nasze magazyny byłyby puste? Jak pogodzić solidarność z własnym bezpieczeństwem?
0: No to jest, oczywiście, no, jeżeli my tylko zapełniamy własne magazyny, u sąsiada jest pożar, a my tutaj nie dajemy mu gaśnicy, bo nam jest potrzebna, bo jak się ogień przeniesie z jego domu na nasze mieszkanie, to będziemy mieli czym gasić. No to jest myślenie takie trochę dziwne, bo jeżeli u sąsiada się pali, to lepiej mu pożyczyć gaśnicę, żeby ugasił własny ten pożar w własnym domu i wtedy on się do nas na pewno nie przeniesie. Krótko mówiąc, jeżeli Ukraina upadnie, bo nie będziemy jej pomagać, bo Polska wycofa się ze wspierania Ukrainy, bo tak jak niektórzy postulują, zamkniemy nawet tranzyt towarów przez terytorium Polski, no to wówczas to zagrożenie, czy te siły wzmocnione, bo Rosjanie na terenach okupowanych wcielają na siłę Ukraińców do swojej armii, traktują ich jako mięso armatnie, uderzą na terytorium Polski, czy to hybrydowo, czy w postaci jakichś działań o niewielkiej skali. No ale z pewnością, tak jak żaden imperator, Putin nie zatrzyma się na zdobyczy ukraińskiej, bo już w 22 roku bardzo uczciwie powiedział Ławrow, że tu wcale nie chodzi o Ukrainę, chodzi o nowy ład europejski, krótko mówiąc o odbudowanie takie imperium carskiego jeszcze, bo to siedzi w głowie Putina.
1: Dyskutują z panem słuchaczem. Słuchacz M, podpisujący się, pisze tak. Dlaczego ciągle wmawia się nam, że Ukraina walczy za nas? Czy jeśli Rosja chciałaby nas zaatakować, to mogłaby to zrobić poprzez obwód kaliningradzki i Białoruś? Dlaczego wmawia się nam, że jesteśmy zagrożeni rosyjskim atakiem, a jednocześnie rozdajemy za darmo swoją broń? Pyta słuchacz.
0: No nie rozdajemy za darmo, przekazujemy Ukrainie, żeby miała czym odpierać wroga. Ukraina, ja się bałem na początku tej wojny, że Ukraina będzie tak jak w 2014 roku, honorowo się podda, skapituluje, tak jak pułkownik Mamczur, który z tą sowiecką flagą poddał się zielonym ludzikom na Krymie. I otóż nie wmawia nam się, tylko taka jest rzeczywistość. No, popatrzmy tutaj, że Ukraina dzisiaj jest największą, najsilniejszą, najmocniejszą tarczą, najmocniejszą bronią, którą mamy przeciwko Rosji. To Ukraina dała nam czas na rewolucję technologiczną w naszej armii i nie możemy tego czasu przespać. To Ukraina, jak to cynicznie powiedział premier Morawiecki, przelewa własną krew, a my daliśmy im złom, tak? Tak powiedział premier Morawiecki. No mam nadzieję, że to nie był złom, bo przynajmniej w tamtym czasie te czołgi były całkiem przydatne i to właśnie dzięki temu wsparciu militarnemu ten czas i to bezpieczeństwo, w którym żyjemy, jest gwarantowane. Także no popatrzmy jednak bardziej, szerzej niż przez czubek własnego nosa, kłania się ten słoń, a sprawa Polska, że jesteśmy egocentrykami, widzimy tylko samych siebie. Polska nie jest Izraelem, który przy wsparciu Stanów Zjednoczonych będzie w stanie odpierać wszystkich agresorów. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, członkiem sojuszu NATO. Doskonale wiemy, że gwarantem naszego bezpieczeństwa jest po pierwsze nasza armia, ale bez Unii, która daje nam wsparcie gospodarcze, a teraz także militarne, i bez sojuszu NATO dawno stalibyśmy się łupem dla Rosji. To, co Rosję powstrzymuje, to właśnie to, że jesteśmy solidarni, że działamy razem, bo to jest najsilniejszy potencjał odstraszający, który Putin usiłuje rozbić przez różnego rodzaju koni trojańskich w postaci opcji politycznych, które wspiera w Europie.
1: No to panie generale, spójrzmy szerzej, bo kiedy w Ankarze obradują liderzy NATO, no to czytamy, że siły amerykańskie przeprowadziły nocą nową rundę uderzeń na Iran i to była odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. I z drugiej strony irańska Gwardia Rewolucyjna informuje, że w odpowiedzi na tę falę amerykańskich ataków zaatakowała bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Czyli, najkrócej mówiąc, to się szybko jednak chyba nie skończy.
0: No nie skończy się szybko. Niepotrzebnie Stany Zjednoczone pozwoliły premierowi Netanyahu uwikłać się w tą wojnę i warunki pokojowe, które teraz mogłyby nastąpić, na pewno będą gorsze od tych, które były przed tą amerykańską interwencją czy wojną w Iranie. Ale to też jest lekcja dla Polski. Pokazuje, że no nie, i dla Ukrainy, chociaż Ukraina robi to samo, że nawet przy potężnym agresorze no nie wystarczy mieć tylko tarczy, żeby się bronić, ale trzeba budować zdolności głębokich uderzeń, zdolności uderzeń odwetowych, które będą tym czynnikiem odstraszającym. Czyli krótko mówiąc, Polska z samolotami F-35, które są w stanie przełamać wielowarstwową obronę powietrzną Rosji, już są takim czynnikiem odstraszającym przed potencjalnym uderzeniem na nasz kraj. A wtedy, kiedy dokona się ta rewolucja technologiczna do końca, kiedy będziemy mieć system rozpoznawczo-uderzeniowy wsparty sztuczną inteligencją pozwalającą reagować w czasie rzeczywistym na pojawiające się zagrożenia, to ta przewaga technologiczna, mimo tego, że liczbowo jesteśmy mniejsi, no z pewnością będzie ogromnym atutem i czynnikiem odstraszającym potencjalnego agresora.
1: No to podchodzimy do lądowania powoli, panie generale. Patrzymy na Ankarę i słuchamy. No i słyszymy na przykład. To będzie naprawdę historyczny szczyt NATO. Tak mówiła szefowa unijnej dyplomacji jeszcze zanim ten szczyt się zaczął. Co się musi wydarzyć w Ankarze dzisiaj, żebyśmy mogli rzeczywiście powiedzieć, tak, to jest historyczny szczyt NATO?
0: No wszystkie szczyty są historyczne sojuszu NATO, natomiast to, na czym najbardziej nam zależy, to żeby podczas tego szczytu została potwierdzone wsparcie, czy ta kolektywna obrona w ramach artykułu 5. I to jest kluczem. Drugi element, europeizacja NATO przy wsparciu oczywiście Stanów Zjednoczonych. NATO 3.0 to z pewnością też będzie omawiane, czyli wzięcie na siebie większej odpowiedzialności przez kraje europejskie za budowanie bezpieczeństwa sojuszu. I mam nadzieję, że w tych rozmowach kuluarowych prezydent, minister Sikorski, minister Kosiniak-Kamysz jednym głosem przekonają Amerykanów do budowania stałej bazy w Polsce, bo środek ciężkości, jeżeli chodzi o budowanie bezpiecznej Europy, przesunął się z Niemiec na terytorium Rzeczpospolitej, a również kuluarowo być może będą omawiane kwestie nuclear sharing, których nie powinno się omawiać na publicznie, ale powinniśmy do tego zmierzać, bo kraje, które dysponują bronią jądrową, są w tym programie nuclear sharing, no to jeszcze jest to dodatkowy gwarant bezpieczeństwa.
1: Panie generale, gdyby ktoś nie miał jakichś planów wakacyjnych szczególnie sprecyzowanych, no to podpowiedź. Wojsko organizuje wakacje z wojskiem, 27 dni szkolenia. Ja skorzystać już nie mogę, bo wiek nie ten, jak czytam, bo to jest dla ludzi w wieku 18-35 lat, ale gdyby ktoś się zastanawiał, to jakby go pan zachęcił do wakacji z wojskiem?
0: No warto pójść, zobaczyć, bo jeżeli rozumiemy sytuację i mamy jakąś wiedzę o tym, jak wygląda współczesna wojna, bo to już nie tylko chodzi o jakieś tam strzelanie czy taką przygodę, no to mniej się boimy. To, czego najbardziej się boimy, to jest to nieznane, niepewność, niezrozumienie. I ja rozumiem, że podczas tych szkoleń wojskowych, no to nie tylko będą to ćwiczenia jakieś taktyczne, poligonowe, strzelania, ale również mądre rozmowy, dyskusje na temat tego, jak budować własne bezpieczeństwo. To nie jest plecak ucieczkowy, który jest taki sam według tych przepisów i w Warszawie, i na jakiejś wsi, tylko to jest przede wszystkim nasze, to, co mamy w głowie, nasze myślenie, nasza taka zapobiegliwość, która i nasze zdroworozsądkowe też działanie w sytuacjach ekstremalnych, która powoduje, że zamiast się bać, zamiast panikować, w sytuacjach kryzysowych wiemy, co zrobić. I myślę, że to jest głównym zadaniem wojska, jeżeli szkoli ludność cywilną.
1: I jeszcze płaci 6 tysięcy złotych brutto za te 27 dni, jak czytam. I podobno są jeszcze miejsca. Generał Roman Polko, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Bardzo dziękuję, panie generale. Do zobaczenia.
0: Dziękuję.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. To był bardzo dobry szczyt, po którym Moskwa nie ma żadnych powodów do satysfakcji. Tak szefowie MON i MSZ-u podsumowali dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Polska jest w klubie 5%, czyli państw, które wydają na zbrojenia najwięcej. Na szczycie nasz kraj był wymieniany jako modelowy sojusznik. O tym, jakie mogą być z tego korzyści, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Polska ma nadzieję skorzystać z tego, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Zapowiedział to na szczycie prezydent Trump. Amerykanie chcą zwiększyć zdolności produkcyjne i przenieść część produkcji tam, gdzie broń jest potrzebna.
2: To wszystko pokazuje, że transatlantyckie relacje są budowane na sojuszniczej lojalności, żeby Europa brała więcej odpowiedzialności na siebie.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz kontynuował rozmowy ze swoim amerykańskim odpowiednikiem na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce, jej lokalizacji i współfinansowania.
0: Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapewnił, że polska delegacja z prezydentem Karolem Nawrockim mówiła na szczycie jednym głosem. Spotkanie polskiego prezydenta z Wołodymyrem Zełenskim trwało blisko godzinę. Rozmowa była konstruktywna, ale jak przekazał Karol Nawrocki, nie przyniosła rozwiązania w kwestiach historycznych. Z kolei prezydent Ukrainy powiedział, że rozmowa dotyczyła wspólnego zagrożenia ze strony Rosji oraz potrzeby utrzymania wzajemnego wsparcia i silnych relacji dwustronnych, podkreślił Zełenski. Parlament Europejski odniósł się do sprawy sporu polsko-ukraińskiego o UPA. Europosłowie przyjęli rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, która może zaszkodzić relacjom z naszym wschodnim sąsiadem. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski.
3: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów, to jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
0: Po przyjęciu rezolucji eurodeputowani z Koalicji Obywatelskiej mówili, że to jest jasny sygnał dla Ukrainy, że nie ma zgody na gloryfikowanie banderyzmu. Z kolei dla PiS-u treść dokumentu jest dalece nieidealna. Propozycje zmian w ochronie zdrowia po ostatnich aferach ujawnionych w placówkach medycznych. Plan naprawczy przedstawiła minister zdrowia. Po pierwsze, resort chce uregulować maksymalne stawki zarobków dla lekarzy, mówi Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę.
0: Lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innym miejscu, będzie musiał dostać zgodę głównego pracodawcy. Liderzy koalicji o ochronie zdrowia za zamkniętymi drzwiami. W najbliższych dniach dojdzie do spotkania na politycznym szczycie. To w związku z potężnym kryzysem, który, biorąc pod uwagę niemal codzienne doniesienia o nieprawidłowościach, zdaje się nie mieć końca. Stąd rozmowy o konkretach są potrzebne.
5: Myślę, że czas dojrzał do tego, żeby to zrobić. Im szybciej to będzie, tym lepiej. Pan premier zna wnioski w tej sprawie. W związku z tym myślę, że w tym tygodniu, najdalej w następnym się spotkamy.
0: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i niezmiennie deklaruje, że Lewica jest w stanie poprzeć nawet najbardziej radykalne rozwiązania, żeby pacjentom było lepiej. Policja opublikowała wizerunek sprawcy napaści na kobietę na łódzkiej Dąbrowie. Prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny. Chodzi o sprawę, o której informowaliśmy w Radiu Z kilka dni temu. Mężczyzna miał zaatakować kobietę w sobotę 27 czerwca przy ulicy Żgowskiej. Najpierw miał dotykać jej w miejscach intymnych, a gdy zaczęła uciekać, strzelić do niej z broni, najprawdopodobniej wiatrówki. Mężczyzna ma mniej więcej 50 lat, jest średniej budowy ciała, wzrost około 180 centymetrów, ma siwe włosy i brodę. W chwili ataku był ubrany w jasne dresowe spodnie, niebieską koszulkę i sportowe buty. Jak zachować się w podobnej sytuacji, tłumaczy podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
6: Jeśli ktoś dotyka nas wbrew naszej woli lub uporczywie zaczepia, Najważniejsze jest jasno zakomunikować brak zgody i jak najszybciej oddalić się w bezpieczne miejsce. Jeśli ta osoba idzie za nami, należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112.
0: Bo w przypadku zagrożenia liczy się każda sekunda. Sprawca napaści na kobietę na Łódzkiej Dąbrowie może odpowiedzieć za doprowadzenie do innej czynności seksualnej i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, za co może trafić do więzienia na 8 lat. Samorządowcy z Górnego Śląska łączą siły, aby ratować lokalne połączenia autobusowe. W tym celu powołują specjalny związek pod nazwą Mobilny Powiat Pszczyński, który ma uchronić mieszkańców przed odcięciem od komunikacji miejskiej. To ważna decyzja, zwłaszcza dla Pszczyny oraz uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, które każdego roku odwiedzają tysiące turystów.
7: Możliwe będzie wspólne planowanie siatki połączeń, lepsza koordynacja rozkładów jazdy oraz prowadzenie spójnej polityki taryfowej, co pozwoli utrzymać obecne linie i rozwijać kolejne połączenia.
0: Przekonuje Marcela Grzywacz ze Starostwa Pszczyńskiego. Teraz zgodę na przystąpienie do związku muszą wyrazić rady wszystkich zainteresowanych gmin. Maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Większość ma powody do zadowolenia. Zdało 81% absolwentów szkół po

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
4: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
5: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
6: Już prawie 6 rano, tu Radio Z, czas na poranne wiadomości, które przedstawią Paweł Michalik i Michał Adamiuk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Recepta na naprawę ochrony zdrowia. Ministerstwo ogłasza plan.
8: Rozejm jest historią. Stany Zjednoczone w nocy mocno uderzyły na Iran.
7: Wiatr ciśnie, deszcz słabnie, zniszczenia zostają. Bernadetta odpływa z Polski.
6: Szósta.
7: Ministerstwo Zdrowia ogłasza plan leczenia chorego systemu. Lekiem na astronomiczne zarobki niektórych lekarzy ma być maksymalna stawka godzinowa.
8: Barierą dla otwierania saloników VIP dla polityków system e-kolejka.
7: To na razie projekt zmian. Jeśli wejdzie w życie, to ile będzie mógł zarobić lekarz, wie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
9: Ministerstwo chce, by za godzinę pracy szpital mógł zaproponować maksymalnie 240 zł brutto. W przeliczeniu na etat byłoby to więc około 40 tysięcy złotych miesięcznie. Tylko takie kontrakty mógłby podpisać dyrektor szpitala, by nie zapłacić kary, mówi szef NFZ-u Filip Nowak.
10: Ja rozumiem, że to będzie duży szok dla wielu osób, które zarabiały ogromne pieniądze, o których czytamy w gazecie.
9: Lekarze, jeśli będą chcieli pracować w kilku szpitalach, będą musieli mieć zgodę placówki, w której będą mieli podstawowy etat. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Dziś pierwsze konsultacje. Szefowa resortu zdrowia ma się spotkać z Naczelną Radą Lekarską.
8: My też zapytamy, co na to środowisko medyczne. Gościem Radia Z dwie po ósmej będzie Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
7: Donald Trump spełnia swoje groźby ze szczytu NATO. Tej nocy Stany Zjednoczone znów uderzyły w Iran.
8: W Ankarze prezydent USA nazwał Irańczyków hołotą i ogłosił, że zrywa porozumienie. Początkiem całego ciągu wydarzeń było ostrzelanie przez irańskie wojsko statków wciśnienia Ormuz.
7: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk śledzi na bieżąco doniesienia z Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, co teraz tam się dzieje?
11: Eksplozje słychać było w południowo-zachodniej części Iranu, niedaleko Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz. Irańczycy twierdzą, że udało się ocalić elektrownię, bo zostały uruchomione systemy obrony powietrznej. Amerykańskie rakiety miały też spaść na porty. Zaatakowanych miało być 90 celów. Iran nie był dłużny, też przypuścił atak na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie.
8: Amerykanie zapowiedzieli, że będą dalej atakować Iran, jeśli on nie przestanie strzelać do statków w cieśninie Ormuz.
7: Na szczycie NATO w Ankarze też wszystko kręciło się wokół Donalda Trumpa. Znów krytykował sojuszników, a najbardziej Hiszpanię, oskarżając, że w niczym nie chce pomagać.
8: Ogłosił, że zerwie z nią kontakty handlowe i że nie zrezygnuje z chęci posiadania Grenlandii.
7: W Ankarze był specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocławski. Miłosz, jak pozostali liderzy przyjęli słowa Trumpa?
12: No, chyba już wszyscy przyzwyczaili się do takiego stylu uprawiania polityki, także tej międzynarodowej. Najspokojniej wszyscy podeszli do kwestii Hiszpanii. To nie pierwszy raz, kiedy Trump krytykuje Hiszpanów i negatywnie wypowiada się o rządzie Pedro Sancheza, który nie chce zwiększać puli wydatków na obronność. Trochę gorzej w kwestii Grenlandii, bo tu szczególnie przedstawiciele Danii nie widzą pola do jakichkolwiek negocjacji.
7: Ale pod koniec szczytu Trumpowi poprawił się nastrój.
8: Pochwalił sojuszników za zwiększenie wydatków na wojsko i powiedział: chcemy pozostać z wami.
7: Niż Bernard Vendetta powoli żegna się z Polską, zostawiając po sobie spustoszenie na wybrzeżu.
8: Wiatr nie wieje już z siłą huraganu, ale ostrzeżenia przed ulewami i burzami mogą obowiązywać do jutra na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach.
7: Reporter Radia Z, Michał Dzieneński, o poranku z nami. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
7: Jak duże są straty nad morzem?
13: Wiatr wiejący z siłą nawet 120 km na godzinę przede wszystkim zniszczył infrastrukturę przy plaży od Koszalina po Krynicę Morską. Potężne fale dosłownie zabierały plażę. Tak zwana cofka wciąż groźna.
14: W taki sposób nie widziałem morza.
15: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
13: Mówią Radiu Z mieszkańcy Krynicy Morskiej. Strażacy interweniowali w sumie kilka tysięcy razy. Z Pomorza Bernadetta przeniosła się wieczorem na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. To głównie usuwanie powalonych drzew z dróg. Ewakuowano kilka harcerskich obozów.
7: A kiedy będzie cieplej?
13: Dwójka z przodu i być może nawet trójka w przyszłym tygodniu.
8: O poranku najcieplej w Kołobrzegu i Ustce po 16 stopni. Najzimniej w Zakopanem, tylko 8.
7: Temperatura emocji rośnie przed pierwszym ćwierćfinałem mundialu. Dziś hitowe spotkanie Maroko kontra Francja.
8: I będzie to nie tylko wydarzenie sportowe.
7: Na pierwszy gwizdek czeka dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Dlaczego to będzie mecz podwyższonego ryzyka?
16: Choć spotkanie odbędzie się nieopodal Bostonu, to w Paryżu już od kilku dni przygotowują się na możliwe zamieszki, dlatego główne stacje metra w rejonie Pól Elizejskich zostaną zamknięte, a policja wzmaga środki bezpieczeństwa. Obowiązuje całkowity zakaz używania pirotechniki. Nasilone działanie służb ma ochronić mieszkańców przed aktami wandalizmu. Wracając do spraw już czysto boiskowych, trener trójkolorowych Didier Deschamps spodziewa się wyrównanego pojedynku. Oba zespoły kochają posiadanie piłki, uwielbiają atakować i kochają strzelać gole. A początek meczu o 22:00.
7: Kto awansuje w półfinale, spotka się z Hiszpanią albo Belgią.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Pogoda niezmienną jest. Dzisiaj też będzie pochmurno w całym kraju i prawie wszędzie może padać, szczególnie w centrum i na wschodzie. Nieco więcej tego słońca na zachodzie.
18: Można
17: kraju.
18: Użyć słowa przejaśnień na przykład.
17: Przejaśnień, tak. Mhm. Albo rozjaśnień.
18: Rozjaśnień, wyjaśnień.
17: Ewentualnie może takie ombre, czyli takie cieniowanie, prawda? Masenka na niebie.
18: Aha, ombre to jest z terminologii tak fryzjerskiej.
17: Przechodzę szybciutko do terminologii fryzjerskiej.
18: Niesamowity tytan intelektu. Marcin Sońta przed państwem!
17: I Michał Krościel, jego osobista asystent.
18: Witamy serdecznie, kochani. To jest dzień dobry bardzo, lato. I mamy pytanie absolutnie niezłośliwe. Ale do tych z państwa, którzy pojechali nad Polskie Morze parę dni temu. Mhm. No i pogodę mają taką, jaką mają. Co wy robicie?
17: To jest pytanie troszkę złośliwe.
18: Troszkę tak. A numer zupełnie niezłośliwy. 321-321-321. Co tam robicie?

0: Yearbox i Graceland w Radiu Z. 10 minut po 6 rano, to jest dzień dobry bardzo. Proszę Państwa, nie chcemy absolutnie denerwować, wkurzać, wyzłośliwiać się na tych, którzy parę dni temu pojechali na urlop nad Polskie Morze i tam siedzą nad tym polskim morzem. Nie chcemy ich wkurzać, ale mamy do Was pytanie. Co Wy tam robicie w taką pogodę? 321-321-321.
1: Cześć Wam, chłopaki. No ja Wam powiem, co my tu robimy i jak... jakie nastawienie mamy na tą pogodę, która tutaj jest. No więc jest to pip, pip, pip, pip, pip, pip.
2: Widzisz, pyta... Okej, okay, przepraszam. Widzisz, pytałeś, co pan robi nad morzem, a pan po prostu cofa.
0: Tak, życzymy szczęśliwego cofania, kochani. 11 minut po 6 rano.

0: Dawid Podsiadło na błysk w Radiu Z. 17 minut po godzinie 6 rano. Wieje, pada i tak od kilku dni, a ludzie na urlopy pojechali, wiesz, Cienek? Nad polskie morze pojechali. No i w związku z tym pytanie, co wy robicie, kochani, nad tym polskim morzem w taką pogodę? Halo, halo.
1: Ja jak jadę nad morze i pada deszcz, to jadę z wujkiem na ryby, ponieważ mało kto wie, że z drugiej strony od morza jest po jeziorze Kaszubskie i tam są bardzo piękne jeziora. Pozdrawiam.
2: No to się świetnie składa, bo ja jak jadę nad morze i pada, to jadę ze szwagrem na ryby i mało kto wie, ale nie mamy nawet wędek.

0: Good luck, babe, to Chappell Roan w Radiu Z. 24 minuty po godzinie 6. Mamy czwartek, więc zaraz kończy się jeden turnus, zaczyna drugi turnus. A ja w tym czasie czytam, że druga połowa lipca nad polskim morzem przyniesie zimną aurę. Termometry pokażą od 20 do 25 stopni. To nie jest tak źle w sumie.
1: Nie jest tak źle, nie ma dramatu.
0: Ale uwaga, po 18 lipca, to jest za tydzień z haczkiem, jest przewidywany napływ gorącego powietrza i krótkotrwałe fale upałów z temperaturami przekraczającymi 28 stopni.
1: No to elegancko, lampa jak nie wiem.
0: Przelotne opady, porywisty wiatr, temperatury wody w Bałtyku będzie wahać się od 18 do 21 stopni. No to jest różnica. Przy 18 nie wchodzę, przy 21 próbuję.
1: No tak. I też inaczej się wychodzi, nie? Jak z 18 stopni wychodzisz, to wyglądasz tak sobie, a 21 już w miarę.
0: Efekt jest najlepszy, jak wychodzisz ze wrzątku.
1: Tak, to wtedy jest super. Proszę Państwa, Cinek przed chwilą informował, że jak jest nad Bałtykiem i strasznie pada deszcz, to on ze szwagrem idzie wtedy na ryby i nawet nie biorą wędki. I tutaj pan zadzwonił do ciebie w tej sprawie.
2: Marcinku, następnym razem jak będziesz jechał ze szwagrem na ryby, to weź chociaż jedną wędkę, bo jak będziesz wracał, to będziesz miał się o co oprzeć.
0: Tylko jest inna kwestia. Jak ja wracam ze szwagrem już z tych ryb, to ja się w ogóle nie opieram.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
3: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel premium.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
2: W 6:30 rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk.
22: Ukraina dostanie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, ogłasza na szczycie NATO w Ankarze prezydent Trump. A skorzystać na tym ma Polska, bo to u nas pociski mają być serwisowane.
24: O konieczności transferu amerykańskiej technologii do Europy mówi szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
25: W związku z fizycznymi ograniczeniami zdolności produkcyjnych, a rosnącymi potrzebami, Amerykanie już zdają sobie sprawę, że potrzebują przyspieszyć procedury transferu technologii po to, aby część amerykańskiego sprzętu była produkowana tu, gdzie jest potrzebna.
24: Podczas szczytu NATO umowę z USA w sprawie centrów serwisowych podpisały także Szwecja, Holandia i Niemcy.
22: Znów cios za cios między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W drodze ze szczytu NATO prezydent Trump informuje, że Irańczycy dzwonili i bardzo chcą zawrzeć umowę. Dzień wcześniej twierdził, że rozejm dobiegł końca. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy, polski rząd nie wyklucza przywrócenia tarczy paliwowej.
24: Jak informuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski, resort na razie rozważa i przygląda się sytuacji. Powrót pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, byłby możliwy dopiero po konsultacji z Ministerstwem Finansów i uczestnikami rynku.
22: Estoński rząd grozi delegalizacją tutejszemu kościołowi prawosławnemu, jeśli ten nie zerwie więzi z Moskwą i patriarchą Cyrylem. MSW daje estońskiemu chrześcijańskiemu kościołowi prawosławnemu czas na to do końca roku. Ma być też wyznaczony nowy metropolita.
24: Według estońskich służb i kontrwywiadu działaniami kościoła prawosławnego w tym kraju de facto kieruje rosyjska cerkiew, która z kolei współpracuje z rosyjską bezpieką.
22: W Polsce deszczową i wietrzną pogodę wciąż jeszcze ustawia niż Bernadetta. W Hiszpanii za to ekstremalny skwar. W Barcelonie padł rekord 40,7 stopnia. Poprzedni był 2 lata temu o 0,5 stopnia niższy.
24: To druga fala upałów tego lata. Nie do wytrzymania jest też w nocy. W jednej z miejscowości na Costa Brava przy granicy z Francją było niemal 40 stopni i to mimo bliskości morza, które zwykle łagodzi upały. Czerwone alerty obowiązują na razie do niedzieli.
22: Radio Z wiadomości sportowe i Mateusz Ligenza.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
27: Czas na pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata na stadionie, na którym na co dzień swoje domowe spotkania rozgrywa ekipa z NFL. New England Patriots z Maroko o 22:00 naszego czasu zmierzy się z Francją. Trójkolorowi chcą po raz trzeci z rzędu awansować do finału. Przed niespełna 4 laty w Katarze musieli uznać wyższość Argentyńczyków. Obie drużyny są po przeciwnych ścieżkach, dlatego może dojść do wielkiego rewanżu. Albi Celeste swój ćwierćfinał rozegrają dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Trener Szwajcarii Murat Yakin już zaciera ręce na myśl o rywalizacji z Leo Messim i spółką. Zagramy przeciwko mistrzom świata. Nie ma nic piękniejszego. W ostatnich meczach widać, że Argentyna jest do ugryzienia. Możemy ich zaskoczyć. Przypomnę, że w innych ćwierćfinałach Hiszpania zagra z Belgią, a Anglia z Norwegią. Na koniec coś dla fanów piłki, ale tej kobiecej. Wielki transfer stał się faktem. Hiszpanka Alexia Putellas po 14 sezonach opuszcza Barcelonę. Dwukrotna zdobywczyni złotej piłki przenosi się do ekipy London City Lionesses. Była klubowa koleżanka Ewy Pajor będzie tam największą gwiazdą 6. drużyny minionego sezonu kobiecej Premier League.
26: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
28: Jak w tym roku będzie susza i ktoś mnie nastraszy z suszą odcinek, to ja mu się zaśmieję w twarz. Mhm. No bo pada od tygodnia non-stop. No non-stop pada i dzisiaj też będzie padać.
29: To, że pada na twój mały ogródek i to jest metafora, to nie znaczy, że nie będzie suszy, bo to jest taki bardziej złożony trochę proces, wiesz?
28: No i już zaczynasz po ich stronie grać. Już zaczynasz grać dla nich.
29: A już było dobrze.
28: A już było dobrze. Dzisiaj padać będzie najcieplej w Gorzowie 23.
30: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl
29: Za 27 minut, godzina 7. Dzień dobry, bardzo lato, mówią Michał Korościel
28: i Marcin Sońta.
29: I Grupa Mysłowic jest z nami. Grupa Mysłowic się nie starzeje, nie? Oni są cały czas okej.
28: Okay. Cały czas są okej, okay, ale technicznie tak zupełnie to oni się starzeją. I członkowie tej grupy też kiedyś umrą. W sensie, tak jak my umrzemy, wszyscy biologicznie, kiedyś, tak? Biologicznie umrą, ale piosenki Mysłowic z nami zostaną, mam nadzieję.
29: A to piosenka z młodości, na szczęście. Scenariusz dla moich sąsiadów.

0: Alan Walker w Radiu Zet za 21 minut, godzina 7. Proszę Państwa, ten program miał być o tym, co robią Polacy nad morzem w taką pogodę, ale niestety Cinek skradł show, bo poinformował, że jak jest taka pogoda, to jedzie ze szwagrem na ryby i nawet nie biorą wędki. No i w tej sprawie są telefony kolejne.
1: Rysiek, okolice Gdańska.
0: Cześć Rysiu.
1: Cinek, nie sztuka jest jechać na ryby bez wędki. Sztuka jest jechać na ryby z wędkami i przez dwa dni ich nie wyciągnąć z bagażnika.
2: Proszę pana, sztuka to jest, że zrobić to tak, żeby się nikt nie domyślił, że my tych wędek nie wyjęliśmy. W związku z tym ja na przykład przywożę zawsze do domu rybę i mówię, że złowiłem rybę, makrelę, tylko że wędzoną. Radio
3: Z i już. Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
4: Reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Po reklamie.
13: Radio Z i już.
14: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Lay low. To jest to w Radiu Z, za 10 minut godzina 7, a teraz mamy dla was coś na pobudzenie.
1: Na pobudzenie są wielkie pieniądze, proszę państwa. Dzisiaj za samo odebranie telefonu płacimy 13 tysięcy złotych. Ale żeby ten telefon odebrać, trzeba zgłosić się do gry, a to robimy w tradycyjny sposób. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Jeżeli uda wam się wysłać takiego SMS-a do godziny 7 rano, czyli przez najbliższe 9 minut, to każdego SMS-a pomnożymy razy 3000. Dasz wiarę, Cinek?
0: Tak, daję wiarę, daję wiarę, tak, też o tym słyszałem. 13 tysięcy to jest za samo odebranie telefonu, a wygrać możecie nawet 600 tysięcy, proszę państwa.
1: To.
0: 600 tysięcy czeka, wysyłajcie hasło Radio Z, numer 7353.
1: Mrozu, nie ma miejsca jak dom, teraz w Radio Z.

0: Nie ma miejsca jak dom, jeszcze tylko mrozu brakowało. Proszę Państwa, pogoda jest niezaciekawa, nie rozpieszcza, szczególnie tych, którzy wybrali się na swój turnus nad Bałtykiem, długo oczekiwany. No i rozmawiamy od rana o tym, co można robić w takiej sytuacji. Wyszło, że warto może iść na ryby ze szwagrem. Ja zdradziłem, że jak idziemy ze szwagrem na ryby, to nawet nie bierzemy wędek. No przynosimy za to wędzoną makrelę, żeby było, że coś niby złowiliśmy, mimo że makrela to ryba morska. No i to nie koniec dyskusji, jak się okazało. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Halo?
1: Panie Cinku, ja jak wychodzę ze szwagrem na ryby, to wracam z choinką.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem,

0: gratis lato.
1: Jest super!
0: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radio.pl.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Po reklamie.
15: Zbliżamy się do 7 rano, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Limit zarobków dla lekarzy i e-kolejka dla wszystkich, recepta resortu zdrowia.
17: Gdzie dwóch się bije, tam kierowcy płaczą. Czy będzie nagły skok cen paliw?
16: Wszystkie plagi spadły na truskawki, to już jest koniec krótkiego sezonu na nie.
15: 7.
16: Afera w Południowym była diagnozą, plan reformy, receptą na uleczenie systemu zdrowia.
17: Resort ma plan naprawienia chorej sytuacji. Zmiany mają zablokować patologiczne wysokie zarobki niektórych lekarzy i wpychanie się bez kolejki politycznych VIP-ów.
16: Górną granicą ma być 240 zł za godzinę pracy medyka. Kiedy pacjenci mogą odczuć planowane zmiany? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
18: Najszybciej, bo do końca roku ma zostać wprowadzone nowe narzędzie, e-kolejka. Dostępny dla wszystkich system zapisywania się na planowe zabiegi, którego nie da się ominąć, zapewnia szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda.
19: Pacjent będzie widział, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
18: Do końca przyszłego roku ma być też gotowy centralny system e-rejestracji. Będzie się w nim można zapisać do lekarzy 39 specjalności. Marcin Friedrich, Radio Z.
17: Posłuchajcie, co na to środowisko medyczne. Za godzinę gościem Radia Z i Marcina Zaborskiego będzie Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
16: Przełomu nie ma, ale dobrze, że chociaż porozmawiali. Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski spotkali się na marginesie szczytu NATO w Ankarze.
17: Rozmowa trwała około godziny. Dotyczyła głównie historii i dyplomatycznego sporu, który zaczął się nazwaniem oddziału imieniem UPA, a skończył odebraniem orderu i ochłodzeniem relacji.
16: Na miejscu w Ankarze był specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, jakikolwiek kompromis jest możliwy?
9: W tej kwestii nie. Ani jeden, ani drugi prezydent nie zamierza swojego podejścia do historii zmieniać. Dla Włodymyra Załęskiego kwestia wyboru patronów czy bohaterów narodowych to sprawa wewnętrzna. Dla prezydenta Karola Nawrockiego żołnierze UPA to zbrodniarze, z którymi nie ma miejsca dla Ukrainy w Unii Europejskiej.
14: Kwestia symboliki UPA i ludobójstwa Wołyńskiego jest dla nas, dla Polaków, nienegocjowalna. W moim uznaniu to stanowi konkretny problem.
9: Prezydenci nie odżegnują się jednak od dalszych kontaktów i dialogu, bo jest obszar, w którym zgoda panuje pełna, czyli podejście do wspólnego wroga Rosji, Władimira Putina.
17: Strona ukraińska oceniła rozmowę z prezydentem Nawrockim jako dobrą i potrzebną, ale trudną.
16: Największym sukcesem Ukrainy w Ankarze licencja na produkowanie elementów systemu Patriot. Udzielenie jej obiecał na szczycie NATO Donald Trump.
17: A ogłosił w czasie rozmowy z Wołodymyrem Załęckim.
16: Dano wam licencję na produkcję Patriotów, to całkiem fajne, prawda? W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy wystarczająco dużo.
17: Nie jest jednak jasne, czy licencja będzie dotyczyć pełnych baterii Patriot, czy tylko części do nich.
16: Po wymianie ciosów USA z Teheranem strach przed ponownym skokiem cen ropy. W nocy, jak wiecie z Radia Z, Stany Zjednoczone mocno uderzyły w Iran.
17: W całym kraju słychać eksplozje. W odwecie Irańczycy ostrzelali amerykańskie cele w Bahrajnie i Kuwejcie.
16: Uzasadnione są więc obawy o podwyżki cen surowca. Jak to wpłynie na polskich kierowców, pyta ekspertów reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
20: Do weekendu ceny powinny być stabilne, ale potem mogą rosnąć. Widząc to, jak giełda reaguje na ponowne napięcia na Bliskim Wschodzie, mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
21: No nie rysuje nam się ten scenariusz na najbliższy czas optymistycznie.
20: Na teraz spodziewane są kilkugroszowe podwyżki, ale w grze są wszystkie scenariusze, łącznie, jak mówi mi ekspert, z potrzebą wznowienia programu rządowego CPN. Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Resort Energii na razie przygląda się sytuacji.
16: Jedzmy truskawki, tak szybko się kończą, to już ostatnie chwile z polskimi owocami z gruntu.
17: Są coraz droższe i jest ich coraz mniej w sklepach i na bazarkach. W tym roku zbiory nie były łatwe, bo plantacje zdziesiątkowały najpierw przymrozki, potem ulewy, a na koniec upały.
16: Z gruntu optymista Michał Dzienyński ma jednak dla nas dobre wiadomości.
22: To ja.
16: Kolejna dostawa polskich truskawek jeszcze w tym roku. Kiedy?
22: We wrześniu, już wczesną jesienią, choć dzisiaj tego nie widać za oknem, to klimat nam się zmienia. Coraz cieplej i truskawki coraz częściej zbierane są dwukrotnie, mówią Radiu Z plantatorzy.
23: Te uprawy, które da się robić w tunelach, na przykład truskawkę pod osłonami, pod daszkami, no, rokują, że w najbliższych tygodniach, miesiącach nasi konsumenci będą mieli dostęp do tych owoców.
22: Póki co na razie chwilowa przerwa, na rynku dostępna jest już praktycznie tylko późna odmiana o wdzięcznej nazwie Malwina.
16: Pora na zmianę menu, bo coraz więcej jest na rynku czereśni i borówek.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
27: Myślę, że podlewanie ogródka można sobie dzisiaj odpuścić, przynajmniej gdzie nie gdzie.
28: Zwłaszcza jak na przykład ktoś mieszka w bloku i nie ma ogródka, to już bez sensu sąsiadowi podlewać.
27: Dlaczego? To jest tak zwana kooperacja koosąsiedzka.
28: No tak, ale deszcz będzie padał.
27: No tak, to do tego zmierzałem. W centrum i na wschodzie szczególnie, na zachodzie nieco więcej słońca i też więcej na termometrach, do 22.
25: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
29: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
28: 4 minuty po 7, to jest program Dzień Dobry Lato w Radiu Z. Tu Marcin Sońta.
30: Oraz Michał Krościel.
28: Witamy serdecznie.
30: Hejka.
28: Chcę zwrócić twoją uwagę na słowa, które padną w tej piosence, bo ja uważam, że to jest najpiękniejsza piosenka o miłości.
30: Słucham.
28: Tam jest tak, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. To jest piękne, wiesz, to nie chodzi o zachody słońca.
30: Nie rozumiem.
28: No to słuchaj się.
30: Mógłbyś mi wytłumaczyć to jak Jamnikowi?
28: Jamnik już by rozumiał.

0: SOMI, Ava Max w Radiu Z, 12 minut po godzinie 7, mamy 9 lipca, to jest taki czas, że dojadamy truskawki, te ostatnie.
1: No tak, słyszeliśmy w wiadomościach, że już koniec
0: właśnie,
1: truskawek.
0: Kończą się powoli, więc dojadamy, to znaczy ja dojadam u mnie w domu, bo moja żona cały czas się waha, bo jest taka teoria, że jak karmisz, a moja żona karmi, bo mamy córeczkę nową, to podobno nie można truskawek. I jedni mówią, że można, inni mówią, że nie można, nie wiem jak jest.
1: No powiem ci tak, można wszystko jeść, jak się karmi dziecko, tylko nie można jeść arbuza podczas karmienia piersią, bo sok kapie dziecku na głowę i potem się lepi.

0: Ed Sheeran, Shivers w Radiu Z. Shivers to są dreszcze, z tego co wiem.
1: I tak, tak,
0: chodzi
1: tak.
0: Takie, o pewnie takie dreszcze emocjonujące, a nam chodzi o takie dreszcze, jak siedzisz nad Bałtykiem zaparowanym i zaszło słońce.
1: Tak, ale jemu chodzi o te emocjonujące i powiem ci, że czytałem taki artykuł ostatnio, że mężczyźni, którzy są na przykład 5-10 lat po ślubie, to mówią ogólnie, że jest spoko, no, ale brakuje im tych takich dreszczy, które bywały u nich, kiedy poznawali te swoje żony.
0: Że chodzi o takie
1: dreszczyk jakieś... emocji, taki dreszczyk związany z pierwszym pocałunkiem,
0: czy na
1: pierwszym
0: przykład...
1: dotykiem.
0: Stymulowanie elektrycznym pastuchem by coś zmieniło?
1: Nie wiem, ale już wiem, co chcę dostać na urodziny.

0: Just the way you are. To piosenka Milki, w którą David Guetta tchnął nowe życie. 23
1: głęboki
0: minuty.
1: Tekst taki.
0: Dziękuję. Jestem poetą.
2: Marcin Zaborski, proszę państwa, w studiu. Dzień dobry, Marcinie.
1: Marcin, chłopaki.
2: Poprowadzi dzisiaj program Gość Radia Z. Twoim gościem będzie pani doktor Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego. Słuchaj, czy moglibyśmy załatwić prywatę? Bo mi się pojawił taki rumień na golenie. Czy ja mógłbym zapytać panią doktor przy okazji?
1: Którędy
2: tak
1: do Salonika VIP?
0: Właśnie. Ale czy moglibyśmy wejść w trakcie rozmowy, pokazać ten rumień? Ona by na to rzuciła okiem. Właśnie. Ale ja wiem, że jest kolejka, ale...
1: Ale nie muszę patrzeć na to.
2: Nie musisz, tylko nas wpuść po prostu.
0: Dobra.
2: Chodzi o to, żebyś się nie zaryglował
1: z środka. Zarejestrowani. Tak.
0: Okay. I tak to się załatwia, proszę państwa. Nie trzeba mieć znajomości.
2: Umówieni. W Radiu Z.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
22: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
21: Pamiętałem o wszystkim.
22: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
21: Dokładnie, kochanie.
22: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
21: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
22: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
23: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
24: Ale duża.
25: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
24: To co?
0: To do Media Expert.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
23: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
19: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
24: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
24: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre. Po reklamie.
25: W 7:30 rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
26: Banderyzm przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim. Aż kipiało od emocji do tego stopnia, że służby Europarlamentu sprawdzą nagrania pod kątem wzajemnego przezywania się posłów nazistami i pokazywania sobie zakazanych gestów.
27: Efekt głosowania jest jednak jasny i niepodważalny. Nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA jest naruszeniem unijnych wartości. W przegłosowanej poprawce jest uznanie, że to niesprowokowana eskalacja ze strony prezydenta Ukrainy i wezwanie do pojednania w zgodzie z unijnymi wartościami.
26: W Poznaniu zatrzymanie dwóch mężczyzn, którzy chcieli przeprowadzić samozwańczą kontrolę w ukraińskim biurze. Jednym z nich jest członek partii Korwin, Przemysław Grzegorek.
27: Nagranie z ich interwencji trafiło do sieci, jest analizowane przez policję.
26: O co dokładnie poszło, relacjonuje reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
28: Mężczyźni chcieli wejść do biura, które pomaga Ukraińcom zalegalizować pobyt w Polsce i, jak mówią na nagraniu, sprawdzić, czy firma nie wspiera Stefana Bandery. Z biura wyszła obywatelka Ukrainy, która nie wpuściła ich do środka. Jej wizerunek został nagrany i wrzucony do internetu bez jej zgody.
29: Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania w internecie, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej.
28: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Zatrzymanym grozi kara grzywny, pozbawienia wolności lub rok więzienia. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
27: Do sprawy odniosło się także MSWiA. Na X-ie pisze, że nie ma przyzwolenia na hejt, mowę nienawiści oraz zachowania motywowane narodowościowo.
26: List noblistów do Zełenskiego i Putina. 44 osoby podpisane pod pismem apelują do obu przywódców o zawieszenie broni. List publikują francuski dziennik Le Monde i rosyjski niezależny portal Nowaja Gazeta.
27: Autorzy podkreślają, że wykorzystanie dronów na froncie uniemożliwia ewakuację rannych z pola walki, a to oznacza nierespektowanie konwencji genewskich dotyczących niesienia pomocy. Nobliści proponują zawieszenie broni, bo pozwoli to na zebranie ciał poległych. Pod listem podpisali się m.in. laureaci literackiego Nobla John Cucci i Patrick Modiano.
26: Radio Z Wiadomości Sportowe i Mateusz Ligenza.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
31: Rosja wraca do światowej siatkówki po rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. FIVB natychmiast przywróciła ją do rankingu, gdzie zajmuje bardzo wysokie trzecie miejsce. To otwiera kontrowersyjną drogę, by Rosjanie zagrali w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Krakowie. Polska może próbować zablokować ich wjazd, ale siatkarskie władze zapewne będą usilnie zabiegać o wydanie im wiz. Coraz mniej niewiadomych na Wimbledonie. Grono półfinalistów w singlu spełnili grający z dziką kartą rewelacyjny brytyjski tenisista Artur Ferry i Niemiec Aleksander Zwierew. Wśród singlistek wczoraj awans wywalczyły Czeszka Linda Noskowa i Ukrainka Marta Kostiuk. Francja lub Maroko, któraś z tych drużyn jako pierwsza awansuje do półfinału Mistrzostw Świata. Piłkarze trójkolorowych muszą mieć się na baczności, bo rywale są żądni rewanżu za porażkę w półfinale poprzedniego mundialu. Wtedy Francja pewnie wygrała 2-0. Trener aktualnych wicemistrzów świata Didier Deschamps wie, że to nie będzie spacerek. Cztery lata temu pokazali się z dobrej strony. W poprzednim roku dotarli też do finału Pucharu Narodów Afryki. To świetna reprezentacja, która ma doskonałych graczy, nie trafiła przypadkowo także do tego ćwierćfinału. Początek meczu o 22:00 naszego czasu.
30: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Kolejny dzień i znowu deszcz, proszę państwa. Dzisiaj niemal w całym kraju. No może na zachodzie tam będą jakieś suche miejsca, ale bym się nie napalał. Temperatury też średnio wakacyjne, od 15 stopni w Suwałkach, przez 16 w Białymstoku, 20 w Warszawie, 22 w Poznaniu, do 23 w województwie lubuskim. Tam dzisiaj będzie najcieplej.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Biegnij. Ewa Farna, ewakuacja w Radiu Z. Za 20 minut, 8 rano, odcinek. Będę zadawał ci teraz pytania z pozoru absurdalne, a tak naprawdę bardzo ważne. Dobrze?
1: No, mam, dobrze.
0: Czy ty wiesz, co to jest kombinacja norweska?
1: Czy ja mam żartować, czy mam odpowiadać serio?
0: Odpowiadać poważnie.
1: Odpowiadać, kombinacja norweska? No to jest po prostu takie machlojki na łososiach.
0: Nie. Kombinacja norweska to jest dyscyplina olimpijska, czyli połączenie skoków narciarskich i biegów narciarskich. Kto najlepiej skacze i biega, ten zdobywa medal. I ta kombinacja norweska w programie Igrzysk Olimpijskich była od zawsze. Od pierwszych zimowych Igrzysk Olimpijskich. I wczoraj MKOL, wiesz co jest MKOL?
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
0: Tak, zdecydował, że tej kombinacji nie będzie na najbliższych zimowych Igrzyskach Olimpijskich, co jest zamachem na świętość, co jest zamachem na tradycję, co jest skandalem, Cinek, tyle chcę ci powiedzieć, bo niedługo jeszcze skoki narciarskie wyrzucą i w ogóle już będzie wszystkim smutno. Czy ty podzielasz moje oburzenie? Czy ty masz to być może w nosie i ty chcesz ha, ha, ha, machlojki na łososia?
1: Nie mam takiego stosunku emocjonalnego jak ty chyba aż do tego. Rozumiem, że pewne dyscypliny nowe, typu, nie wiem, padel na przykład, czy skateboarding, czy coś tam wypierają.
0: Padel to akurat na zimowych nie.
1: A padel zimą?
0: Padel zimą.
1: A padel na lodzie, Michał?
0: Racja, kurczę, przyłapałeś mnie na swego rodzaju niewiedzy.
1: No właśnie. A slalom padel?
0: Slalom padel zamiast kombinacji norweskiej. Za to właśnie kochamy MKOL. Elton John za moment w Radiu Z.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Ekspert.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas.

0: 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Gigi D'Agostino to jest włoski disc jockey i on odpowiada za ten wspaniały numer In My Mind w Radiu Z za 8 minut 8 rano.
1: A teraz proszę Państwa, wakacyjne bingo w Radiu Z, bo za nami kolejne wyzwania, kolejne ciekawe miejsca, kolejne punkty na mapie naszego kraju, które odhaczamy. Chociaż odhaczamy to nieładnie powiedziane, bo my
0: tam... No już powiedziałeś, to już nie trzepiajmy się tego, już odhaczyłeś to.
1: No dobra, odhaczone. Wczoraj w poszukiwaniu białej damy na zamku w Mosznej pojawił się nasz człowiek, Bilgun Arjun Batar. Jak było, Bilgun?
2: Dzień dobry, kochani. Dobry. Muszę przyznać, że nasze wakacyjne bingo jest pełne przygód. Wczoraj mieliśmy naprawdę moc atrakcji, ponieważ wyruszyliśmy ze Śląska w stronę zamku w Mosznej. Po drodze zahaczyliśmy o Gogolin, gdzie poznaliśmy młodych adeptów straży pożarnej, a na samym zamku szukaliśmy białej damy. A jak pani myśli, jakie odgłosy wydaje biała dama? A dzisiaj jedziemy do kopalni złota w Złotym Stoku. Także zostańcie z nami, bo kto wie, może będę bogaty.
0: Bilu, wiesz co, ty lepiej dobrze pracuj, to przynajmniej roboty w Radiu Z nie stracisz. Wtedy może nie będziesz bogaty, ale będziesz miał co jeść.
1: Kuba i Kuba. W tygodniu lato.
0: No właśnie.
1: W Radiu Z.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z, za 5 minut godzina 8. To jak lato stygnie, to mamy coś, co podgrzeje wam atmosferę, bo dzisiaj w Radiu Z do wygrania nawet 600 tysięcy złotych.
1: Ile?
0: 600 tysięcy złotych to jest nagroda główna.
1: Wow.
0: A za samo odebranie telefonu jest 13 tysięcy złotych. Przećwiczymy to?
1: Dobra.
0: Drin! Halo? Wygrywasz 13 tysięcy złotych.
2: Ta, akurat, daj mi spokój, pewnie chcesz mi wcisnąć fotowoltaikę.
0: Nie, to ja, Marcin Sońta, Radio Z.
2: Chcesz mi wcisnąć
0: to
2: fotowoltaikę.
0: Ej, Koro, to ja, Cinek.
2: Aha, mam 13 tysięcy?
0: Tak!
2: Proszę państwa, zupełnie poważnie, tak właśnie może wyglądać rozmowa. 13 tysięcy złotych za odebranie telefonu, ale najpierw trzeba wejść do gry. Do gry wchodzimy wysyłając SMS o treści Radio Z pod numer 7353, a jeżeli wyślecie tego SMS-a do godziny 8, czyli w ciągu najbliższych 4 minut, to każdego pomnożymy razy 6 tysięcy. Jeden SMS, a jakbyś wysłali 6 tysięcy SMS-ów, ślijcie już teraz Radio Z pod numer 7353.
3: Radio Z i już.
4: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
5: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
6: Nie możecie trafić lepiej.
4: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
7: Reklama.
8: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: Po reklamie.
2: Czwartek, 9 lipca, tu Radio Z. Czas na poranne wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk.
17: Rzadka zgoda ponad podziałami owoce szczytu NATO w Ankarze.
18: Recepta rządu na naprawę ochrony zdrowia. Dziś resort zapytał zdanie lekarzy.
17: U nas też wywiad medyczny. Gościem Radia Z dyrektor Szpitala Bieleńskiego Dorota Gałczyńska-Żdych.
2: 8.
17: Efekty szczytu powyżej oczekiwań. Polska delegacja w Ankarze mówiła jednym głosem. Tak, dwudniowy szczyt NATO podsumowuje szef MSZ-u Radosław Sikorski. Był w naszej delegacji razem z prezydentem i ministrem obrony.
18: Razem z grupą kilku innych państw Polska podpisała z USA porozumienie w sprawie tworzenia w Europie centrów serwisowych systemu Patriot. Ukraina zyskała obietnicę licencji na produkowanie pocisków do niego.
17: O pozostałych ustaleniach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Polska chce skorzystać z transferu amerykańskiej technologii. Konflikt na Bliskim Wschodzie pokazał ograniczenia w produkcji przemysłu zbrojnego USA. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz kontynuował też z przedstawicielami Pentagonu rozmowy na temat rozmieszczenia u nas stałej wojskowej bazy.
11: Zadeklarowałem z naszej strony pełną gotowość do współdziałania, znalezienia czy to dobrej lokalizacji, współfinansowania wspólnej inwestycji.
1: Po tym szczycie, jak dodaje wicepremier, Europa bierze na siebie większą odpowiedzialność za produkcję zbrojeniową.
18: A Polska jest w klubie 5%, czyli państw NATO, które wydają najwięcej na zbrojenia.
17: Plan reformy już jest. Dziś będą konsultacje z Naczelną Izbą Lekarską. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chce poznać zdanie lekarzy.
18: Bo rządowy pakiet wprowadzi sporo zmian w zatrudnianiu i zarobkach medyków.
17: W tej sprawie pełną i sprawdzoną wiedzą dysponuje reporter Radia Z Michał Dzieliński.
16: Tak jest.
17: I to co się ma konkretnie zmienić?
19: Po pierwsze, resort chce uregulować maksymalne stawki zarobków dla lekarzy. Oto propozycja, mówi minister zdrowia.
20: 240 zł brutto za godzinę.
19: Po drugie, lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Po trzecie, jeżeli będzie chciał pracować w innym miejscu, będzie musiał dostać zgodę głównego pracodawcy. I po czwarte, zakaz umów ze spółkami, czyli szpitale finansowane przez NFZ będą miały całkowity zakaz zawierania kontraktów z zewnętrznymi spółkami, które pośredniczą w zatrudnieniu lekarzy.
18: NFZ ma uzyskać też wgląd w rzeczywiste grafiki pracy medyków.
17: 7:58, stała pora rozmowy z gościem Radia Z. Zaprasza Marcin Zaborski.
21: A razem z nami dyrektorka Szpitala Bierańskiego w Warszawie. Dyrektorka od prawie 20 lat, dr Dorota Gałczyńska-Zych. Kłaniam się, dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam Państwa.
21: A zaczynamy naszą rozmowę jak zawsze. Krótką piłką, to jest pytanie, na które proszę spróbować odpowiedzieć krótko. Tak lub nie, takie wyzwanie o poranku. Czy zarobki lekarzy powinny być limitowane?
22: Tak.
21: Odpowiada nasz gość. Zobaczmy, co na to nasi słuchacze. Na radioz.pl już ruszyła sonda w tej sprawie. Dużo jest milionerów w Szpitalu Bielańskim?
22: Nie ma.
21: Ani jednego?
22: Ani jednego.
21: Co to za szpital? Bo ile zarabiają ci najwięcej zarabiający lekarze w szpitalu?
22: No, 900 tysięcy, tak? Więc jak
21: czyli
22: mówimy
21: prawie
22: o milionie,
21: milion.
22: Prawie milion,
21: no
22: tak
21: to
22: jest.
21: Jeśli najlepiej zarabiający lekarze zarabiają prawie milion, to dyrektor musi zarabiać za 2 miliony.
22: Tak powinno być i tak zwykle jest na świecie. Bardzo byście
21: to pani
22: się
21: robi z tymi pieniędzmi.
22: Bardzo byście się państwo zdziwili, ile zarabia dyrektor szpitala.
21: A ile zarabia?
22: Nominówka, 20 tysięcy podstawy wynagrodzenia.
21: Brutto.
22: Bo jestem brutto, bo jestem zatrudniona na umowę o pracę.
21: W szpitalu w Ciechanowie jeden z ortopedów zarobił 316 tysięcy złotych miesięcznie. To podaje Wirtualna Polska. I u pani też można tak zarobić?
22: Nie.
21: Dlaczego?
22: Nie, dlatego że bardzo zwracam uwagę na to, jakie są wynagrodzenia, dlatego że od dawna prezentuję takie stanowisko, że powinniśmy w szpitalu, czy to lekarze, czy grupa zawodowa pielęgniarek, czy jakakolwiek inna grupa powinna zarabiać proporcjonalnie.
21: No to słyszy pani,
22: i bardzo
21: panią
22: się
21: minister,
22: temu przyglądam.
21: Słyszy pani panią minister, która mówi, tniemy kominy płacowe, chcemy wprowadzić maksymalne poziomy wynagrodzeń w szpitalach i kwota wyjściowa to ma być do 240 zł brutto za godzinę.
22: Bardzo godna kwota.
21: A szef NFZ-u mówi, że rozumie, że to będzie duży szok dla wielu osób. Czy przed panią wielkie negocjowanie obniżek pensji?
22: No i obniżek, a może i podwyżek, tak? Bo wielu z lekarzy nie zarabia 240 zł na godzinę, ale są tacy, którzy zarabiają więcej. I rzeczywiście, będzie to trudny czas uzgodnień.
21: 240 zł za godzinę, to znaczy, że ktoś, kto pracuje 8 godzin, tak klasycznie, dziennie w publicznym szpitalu, zarabiałby miesięcznie około
22: 40 tysięcy złotych
21: tak, brutto.
22: Tak.
21: To dzisiaj w pani szpitalu to jest atrakcyjna kwota wynagrodzenia?
22: Tak. Jest to atrakcyjna kwota wynagrodzenia. Ja myślę, że to nie będzie jedyne wynagrodzenie dla lekarzy, bo jakby resort zakłada co do zasady, że można pracować w innych ośrodkach. Zakłada, że lekarz nie powinien pracować więcej niż na przysłowiowych dwóch etatach. Czyli jeśli etat to jest 160 godzin, to myślę, zakładają to, że lekarz nie powinien pracować miesięcznie więcej niż 300. 300 to jest bardzo dużo, tak? Więc przyjęto tutaj wystarczająco duży margines.
21: No tak, ale jeden z naszych słuchaczy, pan Kolano, tak się podpisuje, pyta panią, czy znając realia zarobków na SOR-ach, nie obawia się pani, że Szpital Bielański zostanie bez obsady SOR-u przy tej stawce 240 zł za godzinę?
22: Bardzo byście się państwo zdziwili na SOR, że w Szpitalu Bielańskim nie płacimy więcej.
21: A słyszy pani, że lekarze chcą zablokować na przykład ustawę o zbieraniu danych o zarobkach. Lekarze mówią, że z lekarzami żaden rząd jeszcze nie wygrał.
22: No bardzo złe stwierdzenie, tak? Bo to nie o to chodzi, czy rząd ma wygrywać z lekarzami, czy nie. To są publiczne pieniądze, które powinny być z pełnym rozsądkiem wydawane i na to powinniśmy mieć swoje regulacje oczywiste, czytelne i dla obywateli, i dla grupy, której one dotyczą, tak? Więc Nie wiem, skąd takie stwierdzenie. Nigdy w życiu bym się o to nie pokusiła.
21: No tak miał powiedzieć, czy napisać szef Naczelnej Rady Lekarskiej. No ale rozmawiamy o pieniądzach i rozmawiamy o czasie pracy. To rzeczywiście ważny wątek w tej rozmowie.
22: Tak.
21: Jeśli lekarz pracuje 400 albo 500 godzin w miesiącu, staje się zagrożeniem dla pacjenta?
22: Staje się absolutnie zagrożeniem dla pacjenta. I to, co mówiono o tym, że musimy wprowadzić tachometry, to zgoda na dodatkowe zatrudnienie w dyrektora czy prezesa szpitala, który zostanie wskazany jako pierwsze miejsce pracy. Ten system funkcjonuje już w szkolnictwie wyższym, tak? Rektor musi wyrazić zgodę na pracę dodatkową nauczyciela akademickiego w innej uczelni. Tak samo i u nas powinno tak być. I minister zapowiada, że takie regulacje wprowadzi. I wtedy być może będziemy ten czas jakoś nadzorowali.
21: A dzisiaj
22: to bym
21: jako dyrektor szpitala pani nie ma zielonego pojęcia
22: nie
21: o tym,
22: mam zielonego pojęcia,
21: lekarze?
22: Gdzie nawet nie mogę zapytać,
21: nikt
22: tak?
21: Nikt nie musi prosić pani o zgodę.
22: Nikt nie prosi o zgodę, mało z tym też nie musi mi informować, powiedzieć, więc to jest pełna patologia. Być może zatrudniam lekarzy za bardzo wysokie stawki, zmęczonych, przepracowanych.
21: No i minister zdrowia mówi, skłaniamy się, żeby przyjąć poziom 2 etatów, o czym pani mówiła, jako ten maksymalny czas pracy lekarza, ratownika czy pielęgniarki. Zależy nam, żeby pacjentem zajmował się wypoczęty pracownik medyczny. I tu pytanie, ktoś, kto pracuje na 2 etatach, jest wypoczęty i sprawny?
22: Jest wypoczęty i sprawny, ale to jest jakby krok w kierunku środowiska, które mówi, że ciągle jest za mało lekarzy, za mało specjalistów. To słyszymy właściwie w każdym takim komentarzu, tak? Więc być może jest to pozostawiona furtka. Nie każdy musi pracować 2 etaty, ale proszę pamiętać, że lekarz dyżur to również jest praca, tak? W godzinach dyżurowych i my bardzo szybko te godziny konsumujemy miesięcznie, bo nasz miesiąc to jest 30 albo 31 naprawdę dni pracowitych, łącznie z sobotami nie dzielami. Mówię, konsumujemy, bo też jestem lekarzem.
21: No dobrze, ale ktokolwiek sprawdza to dzisiaj, ile lekarze tak naprawdę pracują?
22: Tylko mogę sprawdzić w swojej jednostce. To jest
21: Pani w swoim szpitalu może sprawdzić swoich lekarzy.
22: Tak.
21: Ale czy Narodowy Fundusz Zdrowia, który daje pieniądze na to wszystko, może to wszystko prześwietlić dzisiaj?
22: Teoretycznie mógłby, tak, ale nie wiem do końca, czy zbiera aż tak dane, żeby powiedzieć to

0: nie wiem, w jakimś innym oddziale, ale w SOR-ze już może i wtedy mogę się przeglądać tym godzinom pracy i
1: ale
0: oczywiście je monitoruję.
1: Za pracę i za jedno, na oddziale, i za drugie. I drugim, tak, choć tak, wiadomo, że tak, nie może być jednocześnie fizycznie na dwóch oddziałach.
0: Nie, fizycznie nie jest. To są te godziny dyżurowe, o których mówimy, czyli może
1: biega
0: być w godzinach ordynacji od 8 do 15 może pracować na oddziale, ale już od godziny 15 idzie na dyżur w SOR-ze, tak?
1: Saloniki VIP są powszechne. Takie saloniki są i były w szpitalach od Gdańska po Zakopane. Tak mówi poznański chirurg, profesor Wojciech Golusiński w Rzeczpospolitej. No i nawet jeśli teraz pani powie, że w pani szpitalu nie ma saloniku VIP, nie wszyscy w to uwierzą.
0: Nie wiem, w wielu szpitalach byłam, naprawdę nigdzie nie widziałam saloników VIP. To jest taka obiegowa opinia i ja myślę, że bardzo krzywdząca, tak? Sorry, to jest miejsce naprawdę bardzo ciężkiej pracy i tymi stwierdzeniami też krzywdzimy te miejsca pracy i tych ludzi, którzy tam pracują. Saloniki VIP to są czasami pokoje jednoosobowe, do których się zaprasza pacjenta na wywiady po to, żeby zachować jego intymność, okay, prawa do tej intymności.
1: Ale nigdy nie zdarzyło się, że ktoś kogoś próbował przepchnąć w kolejce u pani w szpitalu?
0: W kolejce?
1: No w kolejce do lekarza.
0: Nie.
1: No bo czytam, co mówi profesor Golusiński. Przez tyle lat jako szef kliniki, wprawdzie nie miałem saloniku, ale telefony od polityków i owszem, z lewa, z prawa, z centrum, ze środka, opcja nie ma znaczenia. Trzeba kogoś przyjąć, natychmiast skonsultować, pilnie zoperować. Czasami polityk dzwonił wprost do dyrektora, a dyrektor do mnie. U pani się to nie dzieje?
0: Powiem tak, 20 lat, dobrze pan fajnie zauważył, że tyle pracuję i muszę powiedzieć, że na palcach jednej ręki policzyłabym polityków, którzy korzystali ze szpitala Bielańskiego i uczciwie mówiąc, naprawdę byli to chorzy ludzie.
1: Dlaczego
0: wtedy
1: omijają szpital Bielański w takim razie?
0: Nie, ja myślę, że to jest obiegowa opinia, która oczywiście o tym mówi, że wszyscy mają jakąś tam dodatkową ścieżkę, tak? Oczywiście, że zakłamałabym samą siebie, gdybym powiedziała, że nie da się tej ścieżki przyspieszyć, bo zawsze są przypadki planowe i zawsze są przypadki pilne i to, do których przypadków zostanie dany pacjent zakwalifikowany, zależy bezpośrednio od lekarza i być może to jest nadinterpretowane albo naciągane, o czym bym mówiła, ale zawsze będzie to ścieżka formalna.
1: Ale wierzy pani, że teraz zeszyty w szpitalach, saloniki VIP-owskie rzeczywiście znikną po tym, co wydarzyło się w szpitalu południowym?
0: Ja myślę, że znikną, a te narzędzia, które proponuje Ministerstwo Zdrowia, bardzo temu będą sprzyjały. To jest rejestracja do specjalistów. W tej chwili już mamy kilka specjalności objętych tą rejestracją, a będziemy mieli wszystkie.
1: To o tym za chwilę porozmawiamy w sieci.
0: Eliminuje tego typu zachowania.
1: Zanim zostaniemy z internautami, jeszcze 3 pytania i znów proszę o krótkie, konkretne odpowiedzi, pani dyrektor. System ochrony zdrowia doszedł do ściany, tak
0: czy nie? Oczywiście, tak.
1: Potrzebujemy więcej pieniędzy na ochronę zdrowia.
0: Nie, potrzebujemy lepiej na dzień dzisiejszy wydać. Rozsądniej, racjonalniej.
1: Zamykanie porodówek jest niezbędne.
0: Niezbędne.
1: Sprawdźmy jeszcze wynik naszej sondy. Pytaliśmy słuchaczy, czy zarobki lekarzy powinny być limitowane. 94% odpowiedzi na...
0: Dziękuję.
1: Tak, na nie, tylko 6% pytanych. Wyniki można sprawdzić
0: jesteśmy
1: na radio.z.pl. W sieci też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
2: Każda grupa powinna zarabiać proporcjonalnie, mówi w Radiu Z dyrektorka Szpitala Bielańskiego. 240 zł za godzinę pracy lekarza?
3: Bardzo godna kwota, uważa Dorota Gałczyńska-Zych.
2: Na SOR-ze w Szpitalu Bielańskim nie płacimy więcej, deklaruje szefowa placówki.
3: Nigdzie nie widziałam saloniku VIP, obiegowa opinia i bardzo krzywdząca, ocenia dyrektorka i lekarka.
2: Rozmowa trwa w internecie na kanałach Radia Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Za oknem raczej pochmurno i może być deszczowo, szczególnie w centrum i na wschodzie kraju. Na zachodzie więcej słońca, tam pojawią się przejaśnienia. Mm-hmm. Najsłoneczniej będzie dzisiaj w Szczecinie, proszę państwa.
6: O.
5: Na termometrach od 14 stopni w Zakopanem, 15 w Suwałkach, przez 20 w centrum do 23 na południowym zachodzie Polski.
6: 13 minut po 8 rano, tu Marcin Sońta.
5: Oraz Michał Korościa.
6: Witamy serdecznie, kochani, to jest Dzień Dobry Lato, Bledka. Daleko stąd,
5: Nie, może niech ona zaśpiewa. Wow. Daleko stąd.

0: Beberexa, David Guetta, I'm good, da-bu-di-da-du-daj. 18 minut po godzinie 8 to jest program Dzień Dobry Bardzo Lato. Program, w którym są konkursy, zabawy, także między prowadzącymi, Cinek. Teraz na przykład ja wiem, jaką piosenkę zagramy, a ty nie wiesz i bawimy się w taką zabawę, że ja ci daję wskazówki, a ty musisz powiedzieć, co my zagramy, dobra?
1: Okej, dobra, zgadujemy.
0: Uwaga, pierwsza zagadka. Zespół, którego piosenkę zagramy, jego nazwa składa się z 4 liter.
1: A, łatwe, Baim?
0: Nie, nie Baim. Ten zespół ma również piosenkę, która kojarzy nam się wybitnie ze świętami Bożego Narodzenia.
1: Baim.
0: No jaka piosenka Baim kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia?
1: Święta Baimu?
0: Nie, to nie ma takiej piosenki, po prostu wymyśliłeś to teraz. Ale daję ci ostatnią podpowiedź. Wokalista tego zespołu śpiewał też piosenkę Careless Whisper, zaczynającą się tak.
1: Chyba muszę odrzucić Baim.
0: No to wreszcie.
1: Poczekaj, Wham!
0: No a jak? To jest tak poranna piosenka taka, nie?
1: To jest piosenka Czerpak, posłuchaj. Czerpak.
0: No, a nie wiedziałem.
1: To jest piosenka o Czerpaku.
0: Czerpak w Radiu Z, kochani.

0: Gring, gring, grass, to George Ezra. George Ezra ma taki głos jak król Wielkiej Brytanii i też imię ma jak król.
1: George, tak, był taki Jerzy VI. George to po angielsku jest Jerzy, prawda?
0: Tak,
1: Jerzy
0: i George VI. Washington też był, ale to nie był król, tylko prezydent.
1: Tak, ale a propos tego George'a VI, popraw mnie, jeżeli się mylę, był taki film King's Speech, nie? Mhm. I o tym, jak on się jąkał i...
0: A to ten się jąkał, Jerzy VI?
1: No wydaje mi się, że Jerzy VI się... On się przedstawiał, jestem Jerzy VI. To chyba on, nie?
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: jakości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: W pół do dziewiątej rano. Czas na wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
8: Dyrektorka Stołecznego Szpitala Bielańskiego w Radiu Z o płacach lekarzy. 240 zł brutto za godzinę to bardzo godna kwota, ocenia Dorota Gałczyńska-Zych.
9: Z taką propozycją zmian w ochronie zdrowia minister siada do rozmów z lekarzami. Zdaniem dr Gałczyńskiej-Zych to będzie trudny czas uzgodnień.
10: To nie o to chodzi, czy rząd ma wygrywać z lekarzami, czy nie. To są publiczne pieniądze, które powinny być z pełnym rozsądkiem wydawane i na to powinniśmy mieć swoje regulacje oczywiste, czytelne i dla obywateli, i dla grupy, której one dotyczą.
9: Dyrektorka Bielańskiego przyznaje też, że system ochrony zdrowia w Polsce doszedł w tym momencie do ściany.
8: Bernadetta bezlitosna dla warmińsko-mazurskiego i Pomorza. Niż, który powoli opuszcza Polskę, wyrządził sporo szkód. Potężne wichury połamały drzewa, sztorm na Bałtyku zniszczył plażę.
9: Na Mierzei Wiślanej fale były tak duże, że zabrały budki ratowników i podmyły drewniane budynki na plaży.
11: Boksera podmyło, kegi z piwkiem podmyło i tak dalej.
12: No ale fale gigantyczne.
11: No oczywiście, podobno jest 2,5 metra.
13: Jesteśmy tutaj na plaży Białej w Krynicy Morskiej od lat 13 i pierwszy raz mamy do czynienia z czymś takim.
9: Mówi naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi pani Karolina, właścicielka lokalu na plaży, który zabezpieczyła 120 workami z piaskiem. Strefa burz z silnym deszczem przesunęła się już nad Pomorza, nad północno-wschodnią Polskę. Alerty pierwszego stopnia obowiązują tu dziś i jutro.
8: Wenezuela prosi brytyjskiego króla o złoto na odbudowę kraju po trzęsieniu ziemi. Chodzi o 30 ton objętego sankcjami wenezuelskiego kruszca z depozytu w Banku Anglii. Szef MSZ wzywa do odblokowania wenezuelskich aktywów zamrożonych na całym świecie.
9: 24 czerwca na północy Wenezueli w odstępie niespełna minuty ziemia zatrzęsła się dwa razy. Zawaliły się budynki w nadmorskim stanie La Guaira. Rozległe zniszczenia są m.in. w stolicy kraju. Zginęło ponad 3800 osób. Prawie 17 tysięcy zostało rannych.
8: Justin Bieber dołączył do gwiazdorskiej drużyny artystów, którzy wystąpią w przerwie finału mundialu. Jak zapowiadają organizatorzy, widowisko muzyczne potrwa 11 minut.
9: Kanadyjski gwiazdor wystąpi obok Madonny, Shakiry oraz sensacji muzyki K-pop zespołu BTS. Ten spektakl na wzór występów z finałów Super Bowl organizuje Chris Martin z zespołu Coldplay. Będzie to pierwsze takie przedsięwzięcie w historii finałów piłkarskich mistrzostw świata i już budzi obawy o rzeczywistą długość przerwy w meczu.
8: Finał mundialu, przypomnijmy, 19 lipca.
7: A z czego się śmialiście? Bo mi się wydaje, że wy się śmialiście z tego Biebera.
8: Na zdrowie, na zdrowie.
7: Aha, dobra, okej.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Dzisiaj będzie deszczowo, proszę Państwa, szczególnie w centrum i na wschodzie naszego kraju. Na zachodzie powinno być sucho. Cinek, możesz nie strzaskać drzwiami, jak wchodzisz?
16: Sorry.
7: Najcieplej będzie w Zielonej Górze 23 stopnie, najchłodniej w Zakopanem tylko 14.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: Michał, czy ty kichnąłeś?
7: Tak, kichnąłem.
16: Bo mam... piszą ludzie ze Świnoujścia na zdrowie, także chyba głośno.
7: Tak, tak. Wiesz dlaczego? Bo mam alergię na przystojniaków, Cinek.
16: O, dziękuję.
7: Tu Marcin Sońta.
17: Ja. Zapraszamy. Good girl in your dream.

0: To jest moja druga ulubiona piosenka wszechczasów. Hold the line, Toto.
1: A jaka jest pierwsza?
0: Afrika, Toto.
1: Okej.
0: Za 19 minut, godzina 9, słuchacie Radia Z. Proszę Państwa, my tu bardzo często dostajemy propozycję, żeby kogoś pozdrowić, kogoś, kto słucha, ja, prawda, jedzie teraz samochodem czy coś. I my zazwyczaj tego nie robimy, bo słuchacze Radia Z są, no jest około 140 milionów Polaków nas słucha w tym
1: mniej
0: momencie.
1: Mniej więcej, tak mniej więcej.
0: No coś takiego. W każdym razie, jeżeli już to robimy, to robimy to dobrze.
1: Okej, proszę Państwa, bardzo serdecznie pozdrawiamy pana Bartosza, jego 8-letniego syna Tośka,
2: Tośka.
1: Magdalenę, którzy są w drodze do Energylandii. Serdeczne pozdrowienia. I już dla Was, za moment, Indila, Dernier Dons, pozdrawiamy kochani.
0: Specjalnie dla Was, reklamy!
3: Radio Set i już.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Reklama.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Bo w Media Ekspert taniej.
13: Kto zwalcza ból?
14: Wundery!
13: Kto?
14: Wundery! Wundery!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Ekspert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media
12: Ekspert. Telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaekspert.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Forget You, The Topic i Fast Boy w Radiu Z za 8 minut, godzina 9, słuchacie Radia Z.
1: Proszę Państwa, teraz będzie piosenka po polsku zatytułowana Odkochaj. Autorką tej piosenki jest Marissa, ale to nie jest jej imię, to jest jej pseudonim artystyczny, bo naprawdę nazywa się Marysia. Pomyślała sobie Marysia, może Marissa będzie, okej. Okay.
2: No, także bardzo mocno się ukryła, ale my ją demaskujemy, staramy się to robić codziennie. Marissa to właściwie Maria Dzięcielak.
1: O.
2: Więc teraz proszę Państwa, Maria Dzięcielak w piosence Odkochaj.

0: programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od dobrych okazji. Takich jak szynka wieprzowa bez kości. Teraz 55% taniej. Tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołu

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
5: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
6: Wakacyjna żądza pieniądza.
5: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
7: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
5: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Czwartkowy poranek z Radiem Z, już prawie 9:00. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Limit zarobków, godna kwota, ocenia w Radiu Z dyrektorka Szpitala Bielańskiego.
13: Bernadette opuszcza tę konwersację, niż z ulewami i wiatrem wychodzi z Polski.
12: A dwójka pod nóż, rusza operacja poszerzenia jednej z ważniejszych arterii.
11: 9:00.
12: Ograniczenie zarobków dla lekarzy i e-kolejka dla wszystkich. Dwa najważniejsze punkty rządowego planu na bolączki ochrony zdrowia.
13: Minister będzie go dzisiaj konsultować z lekarzami, którzy mieliby zarabiać nie więcej niż 240 zł za godzinę.
12: Bardzo godna kwota, ocenia w Radiu Z dyrektorka Szpitala Bielańskiego Dorota Gałczyńska-Zych. Po wizycie pani dr Marcin Zaborski.
14: Tak jest.
12: Jak ocenia pozostałe propozycje zmian?
14: Przede wszystkim trzyma kciuki, żeby pomysły Ministerstwa Zdrowia udało się wprowadzić. Bo jak nie teraz, to kiedy? Pani doktor zwraca uwagę, że nie ma dzisiaj zielonego pojęcia, gdzie jeszcze pracują lekarze, których u siebie zatrudnia, bo jako dyrektor szpitala nie może tego sprawdzić, nie może o to zapytać, a lekarz nie musi jej wcale nawet poinformować.
15: To jest pełna patologia. Być może zatrudniam lekarzy za bardzo wysokie stawki, zmęczonych, przepracowanych.
14: Jeśli lekarz pracuje 400 albo 500 godzin w miesiącu, staje się zagrożeniem dla pacjenta, przyznaje nasz gość i chwali pomysł Ministerstwa Zdrowia, żeby szef szpitala wyrażał zgodę na dodatkowe zatrudnienie dla lekarzy w innym miejscu. Pytanie, czy pochwali to też Naczelna Rada Lekarska?
12: Pogoda także naszego zdrowia nie oszczędza. Od zachodu zmienia się biometr od obojętnego do niekorzystnego.
13: Ból głowy został nam po wizycie niżu Bernadette z wichurą i ulewami. Nad morzem sztorm zostawił duże spustoszenie.
12: Reporter Radia Z Michał Dzieliński w kontakcie ze służbami.
14: Zgadza się.
12: Gdzie szkody są największe?
14: Po morze, także Warmia i Mazury. Najbardziej ucierpiał nadmorski pas od Koszalina po Gdańsk, a także okolice Elbląga, Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Mówi Radio Z Karol Kroć z państwa Nowej Straży Pożarnej.
16: Usuwamy połamane drzewa, zabezpieczamy uszkodzone elementy budynków, infrastruktury. Czasami uszkodzenia dotyczą też linii energetycznych.
14: Kilkanaście harcerskich obozów zostało prewencyjnie ewakuowanych do budynków, głównie pobliskich szkół. Służby wciąż patrolują miejsca, gdzie rzeki wpływają do morza, bo jest realne zagrożenie cofką. I tu apel służb, uwaga, na plażach wciąż wieje, choć już nie tak mocno, wciąż są bardzo wysokie fale.
13: Żółte alerty pierwszego stopnia przed burzami, aktualne dla Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny i Mazowsza.
12: Echa szczytu NATO w Ankarze. W drodze powrotnej Donald Trump mówi, że nie zapadła jeszcze decyzja o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy.
13: Zdradza też, co będzie decydujące.
12: Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji. Wiele będzie zależało od Grenlandii i od tego, czy zawrzemy bardzo dobrą umowę w tej sprawie. Jeśli nie, być może tak zrobię. Wiele zależy także od Iranu.
13: teraz Trump zauważa, że europejskie państwa chcą pomóc. Wszyscy chcą tam pojechać, ale tak naprawdę nie potrzebujemy pomocy, mówi Trump.
12: Drogowa operacja na otwartym sercu, tym właśnie będzie rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, bo w czasie prac trasa musi być i będzie otwarta.
13: A to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w Polsce, dlatego trzeba ją poszerzyć o dodatkowe pasy.
12: Nowe szczegóły tej przebudowy zna reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Co ciekawe, pierwsze prace nad rozbudową autostrady już ruszyły. Na razie dotyczą one jednak organizacji ruchu na skrzyżowaniach i węzłach. Wykonawca przygotowuje też objazdy. Całość potrwa do końca wakacji, wtedy drogowcy wejdą na jezdnię. Co ważne, chociaż droga będzie przejezdna, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości, mówił mi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
17: Do 70 km na godzinę zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
10: To ma zapewnić bezpieczeństwo robotnikom rozbudowującym autostradę i ostudzić zapędy kierowców ignorujących, że A2 stanie się placem budowy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
13: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku.
12: Odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Mamy czwartek, więc ja tak nieśmiało zerkam na prognozę pogody. Aha. Na weekend.
22: I co?
21: Ciut lepiej, wiesz, będzie nieco cieplej, 20 kilka stopni do 25.
22: A czy wystąpi weekendem opad atmosferyczny?
21: Tak, będzie występował, natomiast na mapie pogodowej wygląda na taki przelotny i lokalny, czyli coś tam popadzie, a potem przystanie i coś tam poświeci, więc, okay. Więc coś tam szykujcie sobie, nie? Jakieś plany.
22: Tego, nie?
19: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: 9:04 rano, to jest dzień dobry, bardzo lato. Marcin Sońta.
21: Oraz Michał Korościel. Kłaniamy się i z koszyk, że dziwnie mówię.
22: My jesteśmy młodzi wilcy.
21: Tak, tak.
22: A to są wilki.
21: Urka w każdym razie.
23: Nic nie przyjdzie.

0: You Love, Radio Z, 14 minut po 9. To jest dzień dobry, bardzo lato. Co tam, Cinek, na śniadanie proponujesz, przyjacielu?
1: Proponuję cieszyć się owocami lata. Nie tylko truskawkami, czereśniami, nie tylko bobem, chociaż to bób to nie owoce, tylko strączkowe warzywa, prawda?
0: No to jakimi owocami mamy się cieszyć?
1: Tymi, które są najlepsze właśnie latem, mimo że mamy je przez cały rok, czyli pomidorami.
0: Przecież pomidor to jest warzywo,
1: nie, pomidor to jest owoc.
0: Akurat, to jest warzywo.
1: No nie, no z biologicznego punktu widzenia to jest owoc.
0: Tak, z biologicznego punktu widzenia.

0: Dobra, no to prosty test. Jakiego koloru jest jabłko?
1: Zielone, czerwone, różne.
0: Czerwone. Jakiego koloru jest pomidor?
1: Pomarańczy.
0: Zielone, czerwone, różne.
1: Pomarańczowy.
0: No nie, nie, no to jest owoc i to jest owoc. Koniec no, dowodu
1: no
0: naukowego.
1: Dobra, okay, no dobra, jedź dalej.
0: Profesor Cinosław. No i teraz pytanie, z czym jeść pomidory? Wiadomo, ze śmietaną i z cebulą, prawda? Tak jak
1: z kanapką i szynką.
0: Babcia robi, oczywiście, ale są też nowe metody, wiesz, takie modne metody.
1: No, posłuchamy.
0: Na przykład warto je polać oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia.
1: A z drugiego tłoczenia już nie podejdą, tak?
0: Nie, drugie tłoczenie do ogórków. Można podać je z awokado. To jest piękne połączenie, bo i to jest umami, i to jest umami.
1: Tak, ale chyba się mówi z awokadem, bo awokado się deklinuje.
0: Nie. Awokado jest kobietą, mówi się z awokadą.
1: Z awokadą. Osoba adwokacka.
0: Awokacka.
1: Czyli krótko mówiąc, z awokadem i z oliwą, tak?
0: Tak, ewentualnie można dodać jeszcze orzechy i pestki.
1: Ale nie trzeba.
0: Nie trzeba.
1: Można zjeść normalnie z chlebem i szynką.
0: Tak, a pestki najlepsze są od nektarynek.
1: No wiadomo, Lutrysia Maklin w Radiu Z.

0: Turn the lights off. Wiesz, co znaczy, Cinek, turn the lights off?
1: Ostatni gasi światło.
0: Nie, wyłącz światło po prostu. Jaki ostatni? Gdzie tam jest w tym słowie turn the lights off? Gdzie jest ostatni?
1: Przepraszam, ja uznałem, że przysłowia mądrością narodu i chciałem od razu użyć jakiegoś przysłowia.
0: Przepraszam, Cinek, ja cię bardzo lubię, ale naprawdę uważasz, że ty powinieneś mówić o mądrości? Słuchaj, wiesz co, jak już dzisiaj światła zgasną, to będzie mecz na mundialu. Pierwszy ćwierćfinał, Francja, Maroko.
1: No właśnie, znowu w nocy.
0: No jak, no co, 22, no chyba nie będziesz spał o 22.
1: A której jutro wstaje, jak myślisz? O 5 wstaje.
0: O 5 wstaje.
1: Żeby przyjść do Radia Z na poranny program. No tak, ale dzień dobry, bardzo lato.
0: Ja cię chcę zapytać o jedną rzecz. Skoro ty się kładziesz przed 22, to skąd ty masz dwójkę dzieci? Zasadne pytanie, co?
1: Też chciałbym to wiedzieć, Michał. Może ty wiesz, co?
0: Madonna w Radiu Z za moment, kochani.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro!
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Muszę poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
14: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
13: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
14: O, i to lubię najbardziej.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
21: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
22: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.

0: klance topisz moje serce. Niezwykle poetycko śpiewa Roxy w Radiu Z. Za 21 minut godzina 10 to jest dzień dobry, bardzo lato. Dzisiaj, proszę Państwa, w Radiu Z do wygrania 600 tysięcy złotych. Tak mi się przypomniał odcinek, że jak ja byłem w liceum, to mówiło się pozdro 600. No. Co to znaczyło?
1: To było takie powiedzenie, które się wzięło chyba od Tedego, aha, który nagrywał z DJ-em 600V, czyli 600 V. Aha. I on mówił do niego pozdro 600.
0: A, widzisz, ja zawsze mówiłem pozdro 600, ale nie wiedziałem, dlaczego tak mówię. A teraz mówię pozdro 600, bo jest 600 tysięcy do wzięcia w Radiu Z, dasz wiarę?
1: I to jest konkretny powód, proszę Państwa.
0: To jest konkretne pozdro.
1: Mało tego, do 10 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy w tej chwili 3000 razy.
0: Wow.
1: A to jeszcze nie koniec, bo on na koniec wakacji wchodzi do gry o samochód, o Hondę Z RV. Aha. To jest hybryda, która ma 184 konie, a wow, to oznacza, że możesz sobie nią kluczyć po mieście, ale możesz też się nią bujnąć, przewietrzyć ją na autobanie, że tak powiem, czyli aha, na autostradzie. Ale jest to samochód wszechstronny. Jest to samochód dla ciebie i dla rodziny, wtedy, kiedy masz dosyć rodziny.
0: Aha, czyli ja mogę rodzinę zostawić i on sam ze mną też pojedzie, mimo że jest
1: tak
0: rodzinny.
1: Nie wymaga rodziny, żeby ruszyć.
0: Ale fajnie. No dobrze, zagrajcie o 600 i o samochód, wysyłając Radio Z pod 7353. Radio Z 7353.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99, a Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
14: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
17: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego. Wakacyjna żądza pieniądza. wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
18: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
17: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
21: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
20: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Krzysztof Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic w Radiu Z. Za 5 minut będzie 10 rano.
1: Zanim znikniemy, proszę Państwa, jeszcze jedno ważne przypomnienie. Dzisiaj w Radiu Z do wygrania 600 tysięcy złotych, a za samo odebranie telefonu płacimy 13, szczęśliwe 13 tysięcy złotych.
0: Tak, wysyłajcie Radio Z pod numer 7353, tak wchodzi się do gry, a jeżeli zdążycie to zrobić do godziny 10, to każdego SMS-a pomnożymy razy 3000. Ślijcie Radio Z pod 7353.
2: Reklama.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
13: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
2: Po reklamie.
0: Już prawie 10 rano, tu Radio Z, czas na najświeższe wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk.
23: Oto droga do uleczenia, ochrony zdrowia, diagnoza dyrektorki szpitala w Radiu Z.
24: Ostre cięcia w jednej z najstarszych fabryk w Polsce, pół załogi na bruk.
23: Podróż za jeden uśmiech z biletem za 8 zł. Słuchajcie wiadomości ekonomicznych.
0: Dziesiąta.
23: prześwietlić kontrakty szpitali z lekarzami. To może być sposób na oszczędności i urealnienie zarobków.
24: Tak mówi w Radiu Z dyrektorka Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych.
23: Z tym tematem w wiadomościach Michał Dzieneński. Jakie jeszcze pani doktor ma pomysły na uzdrowienie systemu?
1: Zrezygnować z kontraktów i zatrudniać na głównie taty. Teraz sytuacja jest często chora. Przychodzi lekarz prowadzący jednoosobową firmę i jest trochę jak fachowiec bez narzędzi, mówi gość Radia Z.
3: Proszę sobie teraz wyobrazić, że ja nie mam zepsuty kran w domu i poproszę hydraulika, który jest przedsiębiorcą, przychodzi do mnie i mówi: tak, proszę pani, ja pani ten kran naprawię, jak pani da mi narzędzia.
1: Nie znam takiego hydraulika. Do tego zakaz umów NFZ-u ze spółkami, które pośredniczą w umowach z lekarzami. Przy okazji w tle sprawa kolejek do specjalistów. Co mówi nasz gość?
3: Nie mówmy o tym, że kolejki muszą się skracać. To jest jakiś mit. Naprawdę dostępność do ochrony zdrowia w Polsce jest nadmiarowa.
1: Lekarstwem na kolejki ma być też e-kolejka, która ma wykluczyć przyspieszone zabiegi po znajomości.
23: Swoje plany na reformę minister zdrowia ma dziś konsultować z Naczelną Izbą Lekarską.
24: Główne założenia: limit 240 zł za godzinę pracy lekarza oraz e-kolejka, która ukróci wpychanie się VIP-ów.
23: Wyparowało zainteresowanie zmienionym programem Czyste Powietrze. Zauważają to gminy, które odpowiedziały na ankietę Polskiego Alarmu Smogowego. Liczba chętnych na dopłaty do wymiany pieca i docieplenia domu drastycznie spadła.
24: Powody: głównie niezrozumiałe zasady i zbyt długie czekanie na zwrot wyłożonych pieniędzy.
23: Mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
4: Widać, że właściwie ten program się załamał i gminy to dostrzegają. Jednocześnie 3/4 gmin mówi, że po dobrych reformach ten program jest w stanie naprawić jakość powietrza i doprowadzić do tego, że mieszkańcy tych gmin będą oddychać czystszym powietrzem.
24: Program Czyste Powietrze wrócił wiosną zeszłego roku po kilkumiesięcznej przerwie. Wcześniej został zawieszony z powodu nadużyć.
23: 200 osób na bruk. Z zakładów pamiętających zabór austriacki, zwolnienia grupowe prawie połowy załogi szykuje walcownia metali w Czechowicach. Dziedzicach.
24: Właściciel przekonuje, że restrukturyzacja jest konieczna, by uratować firmę. Jakie są powody i co czeka załogę? O tym śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Właściciel Grupa Boryszew tłumaczy zwolnienia trudną sytuacją na rynku metali, wysokimi kosztami produkcji i cenami energii. Zapewnia, że chce uratować zakład, a nie go likwidować. Zwolnienia ruszą pod koniec sierpnia. Teraz trwają rozmowy ze związkowcami w sprawie odpraw.
6: Staramy się po prostu dojść do możliwie najlepszego rozwiązania tego problemu.
5: Mówi Paweł Sroczyński, szef zakładowej Solidarności, który ma nadzieję, że uda się wywalczyć jak najlepsze warunki dla zwolnionych. Szymon Kastelik, Radio Z.
23: To kolejny trudny moment dla Czechowic-Dziedzic, które przez lata słynęły z przemysłu.
24: Wcześniej zniknął duży zakład meblarski, a kilka lat temu zamknięto znaną fabrykę zapałek. Od miesięcy z kryzysem zmaga się też miejscowa kopalnia Silesia.
23: Uczniowie mogą czuć się oszukani. Nie będzie dofinansowania do kolonii dla tych, którzy chodzili na edukację zdrowotną w Baranowie w Wielkopolsce. Wojewoda unieważniła właśnie zarządzenie wójta w tej sprawie.
24: A to miała być zachęta. Za chodzenie na nieobowiązkowy przedmiot uczniowie mieli być nagradzani dofinansowaniem 800 zł do letnich obozów.
23: To zarządzenie wójta było naruszeniem prawa, tłumaczy rzeczniczka wojewody Nina Swarcewicz.
25: Wójt gminy Baranów nie posiada kompetencji do tego, aby decydować z góry, na jaki cel i w jakiej wysokości przyzna środki finansowe pochodzące z opłat wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.
26: Był błąd proceduralny, który pani wojewoda zauważyła. Nie można tego zarządzenia wprowadzić, tylko wnioskiem.
23: Odpowiada wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek.
24: Zapowiada, że gmina będzie szukała innego sposobu nagrodzenia tych uczniów. Z dofinansowania miało skorzystać ponad 160 dzieci, które wybiorą obóz realizujący program walki z uzależnieniami.
23: W Radiu Z pora wiadomości ekonomicznych. Z nami Iwona Kutyna.
24: Dzień dobry.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Ropa na świecie drożeje, a rynkami paliw wstrząsają doniesienia o nowych atakach USA na Iran. Rośnie ryzyko dla dostaw energii z Bliskiego Wschodu. U nas ceny paliw stabilne, mimo drożejących w hurcie benzyny i diesla. Tankowanie kosztuje mniej niż tydzień temu. Według analizy ePetrol.pl benzyna i autogaz są najtańsze w województwie warmińsko-mazurskim, olej napędowy w świętokrzyskim. Najdroższa 95 i diesel są natomiast w województwie dolnośląskim. 8 zł za bilet na pociąg z Warszawy do Krakowa. Czeski przewoźnik Leo Express ponownie oferuje bardzo tanie przejazdy. Jak pisze portal dla handlu.pl, najniższe ceny pojawiają się przy zakupie z dużym wyprzedzeniem i dotyczą wybranych połączeń. Polska w czołówce wzrostu e-zakupów w Europie. Jak donosi Rzeczpospolita, zajmujemy 8 miejsce. W ciągu najbliższych 3 lat wartość sprzedaży internetowej ma rosnąć średnio o 9% rocznie. To szybciej niż cały europejski rynek. Jednym z największych niewykorzystanych obszarów jest rynek zakupów spożywczych.
0: No i masz, znowu deszcz, znowuż będzie padało. A to już lipiec, temperatury od 15 stopni w Suwałkach do 23 w Gorzowie Wielkopolskim. W studiu pojawiła się Ewelina Pacyna, która spędzi z naszymi słuchaczkami i słuchaczami najbliższe 5 godzin. Dzień dobry, Ewelino.
7: Dzień dobry, nieprawdopodobne. A jednak.
0: A jednak, bardzo, bardzo ładnie brzmisz dzisiaj, czy wczoraj?
7: Naprawdę?
0: No, co jadłaś dzisiaj? Nic
7: no
0: jeszcze.
7: Śniadanko, kochane, to ścika z serkiem.
0: Bardzo ładnie dzisiaj brzmisz, chyba zostanę, wiesz?
7: Zapraszam.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl

0: No to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026. 15 minut po 10.
2: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
1: Tak jest, tego lata w Radiu Z mamy zamiar pokazać, jak różnorodny i przepiękny jest nasz kraj, ale nie będziemy tylko opowiadać o atrakcjach z boku, sami je sprawdzimy, więc czas na kolejne wyzwania w wakacyjnym bingo Bilgunie. Bilgun już w trasie, opowiadaj.
3: To jest wakacyjne bingo z Radiem Z. Jedziemy dzisiaj do kopalni złota w Złotymstoku, więc chciałem zapytać w ogóle, gdzie panie jadą na wakacje?
4: My tak szczerze mówiąc, byłyśmy nad morzem w Sarbinowie w maju już i mamy nadzieję, że w tym sezonie wakacyjnym jeszcze uda nam się nad morze skoczyć na polskie.
3: Oczywiście, że tak, bo maj to jeszcze nie wakacje.
4: Tak, dokładnie. Także sierpień raczej będzie nasz.
5: Ja wyjeżdżam na Mazury, na swoje wreszcie Mazury. Tam spędzę 1,5 miesiąca. Wreszcie wyremontuję domek. Będę się balować.
3: No pięknie, no to pani, zanim wyremontuje też to, zaprosi mnie, to ja przyjdę i też pomogę.
5: Nie ma problemu, chętnie zapraszam.
3: Pięknie, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
3: Miłego wyjazdu.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Będziemy wracać na trasę kopalnia złota w Złotymstoku. Dzisiaj naszym celem.

0: Fajne ten jego brus w Radiu Z, 22 minuty po 10, a w prasie nagłówek, którym muszę się podzielić. Dodaj plasterek do kawy, a zadziała jak miotła na jelita. I wypij z samego rana. O co chodzi? Kochani, okazuje się, że plasterek cytryny, który najczęściej ląduje w herbacie, można dodać do świeżo zaparzonej kawy i będzie miał dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. No to smacznego, jeśli jesteście akurat przy kawusiu pierwszej, drugiej, a może trzeciej. A jeśli kawusia nie działa, to mam coś, co zadziała. Kasa. Jak dołączyć do naszej zabawy wakacyjnej rządza pieniądza? Tłumaczę za moment. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
14: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
14: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola

0: Sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Piosenka jest dobra na wszystko, a taka szczególnie Olivia Dean, Nice to Each Other w Radiu Z. Mam propozycję. 600 tysięcy złotych, tyle dzisiaj w naszych walizkach zapakowane dla Was na wakacje albo na remonty, nie wiem. Na co potrzebujecie gotówki, ale dołączcie do gry, bo wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, żeby do tej gry wejść. Tym bardziej, że od teraz do 11 każde zgłoszenie mnożymy 3600 razy. No i potem, jak już się zgłosicie, trzeba odbierać telefona. Te potrafią się przytrafić w najmniej oczekiwanym momencie.
1: Absolutnie nie myślałam o tym. Podobno odebrałam już w ostatniej chwili, bo mówię, jechałam rowerem, nie słyszałam dobrze. Ale patrzę, że żaden spam się nie wyświetla na czerwono. No to cyk.
0: Kasia zagrała i odebrała, a potem wygrała. Wy też możecie dzisiaj przeżyć coś takiego. Pamiętajcie, że zgłaszacie się nie tylko o 600 tysięcy w dzisiejszym finale, ale także o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. Radio Z 7353.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
9: Uczę się włoskiego.
8: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Po reklamie.

0: Margaret w radiu za chwilę 11 wiadomości będzie między innymi o sytuacji nad polskim morzem po sztormie. Trwa liczenie strat.
1: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Bo w Media Expert.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
4: Ale chyba nie włosów.
3: Akurat włosy wypadają mi garściami.
4: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
3: Ale łysienia u ciebie nie widać.
4: No właśnie.
5: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
6: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Po reklamie.
12: Ogłoszenie płatne.
13: Zdarza się, że mamy ochotę zjeść to, co dobrze znamy. Czasem jednak pojawia się chęć na coś nowego. Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Apetina. Nieszablonowe przepisy przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co proponuje nam dzisiaj.
14: Połączenie klasyki z zaskakującą nutą smakową to może być przepis na intrygującą przekąskę. Przygotujemy zatem chrupiącą bagietkę z grilla z serkiem curry oraz gruszką. Kromki bagietki lekko grillujemy, aby nabrały złotego koloru i chrupkości. Gruszki kroimy w cienkie plasterki. Opcjonalnie przez chwilkę podsmażamy na ruszcie. I teraz ciepłe grzanki smarujemy serkiem kremowym Arla Apetina Papaya Curry. Układamy na nich plasterki gruszki. Posypujemy grubo posiekanymi orzechami laskowymi i dodajemy odrobinę miodu. To idealna przekąska na gorące miesiące. Smacznego!
13: Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę apetytnanowe.gazeta.pl.
12: Ogłoszenie płatne.
15: Zbliża się 11, a to oznacza, że Iwona Kutyna ma dla nas najważniejsze wiadomości. Prosimy.
16: Na Wybrzeżu spokojniej, ale wciąż niebezpiecznie rośnie poziom wód. Agenci CBA weszli do Szpitala Południowego, przejmują dokumentację. Smoczyce na warszawskim lotnisku, dzięki nim ma być szybciej i wygodniej.
15: 11.
16: Na Mierzei Wiślanej sprzątanie po sztormie dziś może trochę się uspokoiło i trwa liczenie strat. Maciej Bąk jest po rozmowie z wójtem Sztutowa, Robertem Zielińskim. Jak w jego gminie wygląda sytuacja?
17: Na szczęście nie ma zniszczeń na lądzie. Z kolei na plaży część sklepów i lokalików wyszła bez szwanku dzięki wałom i workom z piaskiem. Wiadomo, że zniszczenia są w najbardziej na wschód położonym obiekcie w kątach rybackich. Pomożemy postawić go na nogi, zapewnia wójt.
18: Chyba, że to są obiekty tymczasowe, więc tak samo przygotowanie ich wymaga troszeczkę mniej pracy niż odbudowywanie.
17: W weekend, gdy pogoda się polepszy, plażowanie ma być znów możliwe. Gorzej jest w Krynicy Morskiej. Tu i plażowych barów jest więcej i fale były zdecydowanie najsilniejsze. W samym mieście trwa sprzątanie połamanych gałęzi. Wichura uszkodziła też kilka budynków.
16: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ostrzega przed wzrostem poziomu wód na wybrzeżu. Stany ostrzegawcze przekroczone są już w porcie północnym i Sobieszewie. Służby apelują do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych. Agenci CBA w warszawskim Szpitalu Południowym, jak napisał na Platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty także w Urzędzie Miasta Warszawy i Urzędzie Dzielnicy Ursus. A więcej informacji o tym za godzinę. Resortowy plan uzdrowienia systemu do przedyskutowania także politycznie. Część pomysłów przedstawionych przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym maksymalna stawka godzinowa dla medyków czy kwestia zatrudnienia, wymaga zmian ustawowych. I najlepsza byłaby też ponadpolityczna zgoda. Czy wśród polityków jest gotowość do spotkań ponad podziałami? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
19: Dyskusja w takich sprawach wydaje się dość oczywista, tym bardziej, że nieprawidłowości oburzyły wszystkich i to niezależnie od barw politycznych. Stąd senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor mówi wprost, trzeba rozmawiać.
20: Chciałabym doprawić do tego, żeby jednak z opozycją też usiąść do stołu.
19: To mało prawdopodobne, odpowiada senator PiSu Stanisław Karczewski.
21: Nie wyobrażam sobie, żeby mogło dojść do kolejnego białego szczytu.
19: Jedno jest pewne, jak zapowiada PiS, na pewno będzie wnikliwie analizować zgłoszone propozycje.
16: Na razie o pomysłach reformy dyskutować będą przedstawiciele środowiska medycznego. Za chwilę spotkanie z Naczelną Izbą Lekarską. W przyszłym tygodniu obrady zespołu trójstronnego. Ropa na światowych rynkach drożeje, a to oznacza, że ceny paliw także mogą pójść w górę. To reakcja na amerykańskie ataki na Iran i informacje o zerwaniu negocjacji. Teraz wszystko zależy od rozwoju sytuacji, ale podwyżki są nieuchronne, mówi Radiu Z Jakub Bogucki z epetrol.pl.
0: Z całą pewnością jest to zagrożenie, które mogłoby się odbić także i na polskim rynku. Myślę, że na razie tak bezpiecznie możemy mówić o kilku groszach w warunkach, gdyby to nie eskalowało jakoś bardzo szybko i radykalnie, tylko by było taką wojną nerwów, która o kilka dolarów podbija cenę ropy.
16: Na teraz ceny na stacjach dość stabilne, mamy kilkugroszowe obniżki. Pierwsze dwie smoczyce są już na lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym można przewieźć więcej płynów. Urządzenia pomogą przyspieszyć także odprawę pękającego w szwach warszawskiego lotniska. W studiu Michał Dzieliński. Dlaczego tylko dwa skanery? No i czy smoczyce będą ogólnodostępne?
11: Urządzenia obsługują na razie tylko pasażerów strefy Fast Track, korzystających z usługi zwykle płatnej i szybszej kontroli. Rzecznik portu Piotr Rudzki twierdzi, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia także w strefach bezpieczeństwa dostępnych dla wszystkich pasażerów. Oprócz większej ilości płynów w bagażu, podróżnym smoczyce pomogą też łatwiej i wygodniej prześwietlić bagaż.
22: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
11: Montaż wszystkich nowoczesnych skanerów do końca roku, ale może uda się wcześniej. A i dlaczego smoczyce? Bo te skanery są olbrzymie, niczym smoczyce.
16: Nowe skanery są już na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
16: Trochę spokojniej dzisiaj miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie w pierwszej połowie dnia, a na północnym wschodzie po południu lokalnie możliwe burze na termometrach. W tym momencie najwyższa temperatura w Legnicy powyżej 20 stopni, a w Suwałkach tylko 12.
24: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
5: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: 11:05. Tu Radio Z. Za chwilę wracamy na trasę naszego wakacyjnego bingo, ale teraz troszkę pogramy. Przystanek Warszawa to T-Love.

0: Boys Can Hold Us. Dokładnie tak samo jest z naszym Bilguniem.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: Wakacyjne bingo w toku. Dzisiaj Bilgunarium Batar w drodze do kopalni złota w Złotym Stoku, ale przystanek Nysza na razie. Bilgunku, co się tam sprowadziło?
2: Kochani, sprowadziło mnie to, że po prostu mamy po drodze Nysa, a Nysa jest tak naprawdę tak zwanym śląskim Rzymem, a wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, więc nie mogliśmy pominąć tej miejscowości. Obok mnie jest właśnie Nysianka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: A proszę mi powiedzieć, proszę pani, jak tu się spędza wakacje?
3: No najczęściej jak jest ciepło, to nad jeziorem. Jest piękny basen. Na placu Paderewskiego są organizowane imprezy. Tam młodzież, no nie tylko, grają, śpiewają, no dla starszych ludzi to jest, no i dla młodych chyba też, jak to interesuje.
2: No pięknie, widziałem, że też państwo mają przepiękny rynek, gdzie są...
3: Też jest dużo imprez, są jarmarki rozstawiane, no dużo tam rzeczy się dzieje.

0: je. Koncerty są. No Lysa ogólnie jest pięknym miastem, to co tu dużo mówić, jest piękny i tak jak pan mówi, śląski Rzym.
1: No nie da się zaprzeczyć, a opala się pani gdzieś tutaj, co nieco?
0: Tak gdzieś nie raczej. Ja...
1: No, nad jeziorkiem? Słyszałem, że tu jest piękny jezior.
0: No można jeździć, ale niekoniecznie trzeba się opalać.
1: Oczywiście, tak. Piękna pani tutaj z cudownym psiakiem. Ja je oczywiście ich zaczepiłem i popytałem na temat wakacji w Nysie, więc jeżeli jesteście tutaj w pobliżu, wiecie, jest masa rzeczy do robienia, a my jedziemy dalej do kopalni złota. Złoty Stok.
2: Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Nysy, a tobie, Bilgunku, szerokości.

0: cudowna serendipia. I'm live w Radiu Z i 23 minuty po 11. Jak mieć fantastyczny humor dzisiaj i przez resztę wakacji zagrać o kasę w Radiu Z. Potem będziecie mówić tak.
1: Jest! Wygrałem 60 tysięcy! Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Z.
2: No emocje są niesamowite. Nie, po prostu nie dowierzam w to, co się wydarzyło.
0: Dzisiaj w naszych walizkach nagroda główna to aż 600 tysięcy złotych, a wchodząc do gry gracie także o samochód w wielkim finale czerwca. Honda ZR-V czeka na kogoś z Was, więc dołączajcie, wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł, który od teraz wpada do gry aż 4000 razy. Radio Z 7353. Radio Z.
3: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż? To w euro!
7: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
8: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
7: Nawet tutaj musisz.
9: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
7: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
8: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
10: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
11: Bo w Media Expert taniej ma.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 000 złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
7: Jest 11:28. Smutna wiadomość dla fanów Bonnie Tyler. W wieku 75 lat zmarła piosenkarka znana z licznych przebojów, uwielbiana przez słuchaczy na całym świecie, także słuchaczy Radia Z. Bonnie Tyler teraz na naszej antenie. It's a heartache.

0: Szakira to już chyba specjalistka od hitów futbolowych. Oficjalne przebój mundialu Szakira Burnaby Daj Daj w Radiu Z. A za chwilę Igor Herbut i przepiękna ballada z filmu Wkręceni.
1: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jest już Lasta Komodo w Radio Z. Wy macie ostatnie 4 minuty, żeby dołączyć do gry o 600 tysięcy złotych, mnożąc szansę 4000 razy. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i jesteście w grze. Grajcie i wygrywajcie. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Widzę, że Hanie coś gryzie.
21: Komar.
22: Zaraz część posmarujemy.
23: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
24: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
25: Już nie swędzi.
26: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Ale tato, tylko nie samochodem.
28: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
27: Super.
28: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
29: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
30: Po reklamie.
0: I to już południe na naszych zegarach w Radiu Z Wiadomości i ponownie Iwona Kutyna.
31: Rozmowy o ochronie zdrowia trwa spotkanie minister zdrowia z Naczelną Izbą Lekarską. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym. Bonnie Taylor nie żyje. Brytyjska wokalistka zmarła w portugalskim szpitalu.
0: 12.
31: Trudne rozmowy na temat reformy ochrony zdrowia. Trwa spotkanie Jolanty Sobierańskiej-Grędy z szefem Naczelnej Rady Lekarskiej. Po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym minister zaproponowała wprowadzenie m.in. górnego limitu 240 zł za godzinę pracy lekarzy. Łączymy się z Danielem Wrzosem, który jest przed resortem zdrowia. Jakie oczekiwanie było przed tym spotkaniem?
1: No, prezes Rady Łukasz Jankowski, wchodząc na spotkanie, liczył, że usłyszy konkrety. Jak minister chce poprawić dostępność do świadczeń, czy skrócić kolejki? Nie chciał za to rozmawiać na temat wprowadzenia limitu w zarobkach w wysokości 240 zł za godzinę.
2: Na rozmowy o wynagrodzeniach będzie jeszcze czas. Najważniejsze dzisiaj to, jak sprawić, żeby polski pacjent miał lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. Jak doprowadzić do tego, żeby system był sprawiedliwy.
1: Samorząd lekarski domaga się też odpolitycznienia kierowniczych stanowisk w szpitalach. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
31: A do Szpitala Południowego, ale także warszawskiego ratusza i Urzędu Dzielnicy Ursus weszli agenci CBA. To na zlecenie prokuratury. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Michał Dzieński.
3: Tak,
31: czego szukają funkcjonariusze?
3: To prowadzona od rana akcja CBA dotyczy nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną z placówką, mówi Radio Z rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
3: A w sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Chodzi m.in. o grafik pracy. Drugie, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, czyli przyjęcia na SOR poza kolejnością. Przy okazji sprawdzane jest, czy rzeczywiście funkcjonował tam salonik dla VIP-ów.
31: To właśnie w Szpitalu Południowym pracował młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk. Nie miał specjalizacji, był szefem tamtejszego SOR-u. Jest wyrok w sprawie małżeństwa Rosjan. Sąd w Sosnowcu skazał Igora R. na 7 lat więzienia za szpiegostwo i nadanie paczki z bombą, a Irinę R. na 3 lata więzienia za pomocnictwo w szpiegostwie. Igor R. współpracował z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, m.in. gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych w Polsce. Dane przekazywał żonie, która z kolei miała w Rosji przekazywać je służbom. Szczyt NATO w Ankarze zakończony. Prezydent USA chwali sojuszników za odpowiedź na wezwanie do zwiększenia wydatków na obronę. Szefowie MON-u i MSZ-u mówią o wynikach powyżej oczekiwań i podkreślają deklarację ze strony uczestników, że Europa weźmie większą odpowiedzialność za swoją obronę. O efektach szczytu rozpisuje się też zagraniczna prasa, po lekturze której jest nasz reporter Krzysztof Grządzielski. Jakie są opinie?
5: Amerykańskie media zwracają uwagę, że udało się uniknąć konfliktu, a Donald Trump zaskoczył sojuszników pozytywnym tonem i zajął też bardziej przychylne stanowisko w sprawie Ukrainy, proponując możliwość produkcji systemów Patriot w tym kraju. Nieco odmienne patrzenie mają za to hiszpańskie media, podkreślające decyzję prezydenta USA o wstrzymaniu wymiany handlowej z Hiszpanią i określenie jej jako okropnego partnera w sojuszu. Z kolei niemieccy dziennikarze zwracają uwagę, że Europa nie potrafi wyobrazić sobie bezpiecznej przyszłości bez USA, a to ich zdaniem błąd.
31: Przywódcy państw NATO wrócili do domów z rewolwerami oraz pudełkiem amunicji, to prezydenta Turcji. Bonnie Taylor nie żyje. Brytyjska wokalistka zmarła wczoraj wieczorem w portugalskim szpitalu. Artystka trafiła tam na początku maja z powodu pęknięcia wyrostka robaczkowego. Po operacji lekarze zdecydowali o wprowadzeniu piosenkarki w stan śpiączki farmakologicznej. Po 5 tygodniach została wybudzona, ale cały czas była w złym stanie. Miesiąc temu skończyła 75 lat. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalnej. Paula Michalik.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Komedia o miłości, której akcja rozgrywa się w trakcie jednej nocy, z mnóstwem pomyłek i rozmaitych niespodziewanych zwrotów akcji. Sen nocy letniej Williama Szekspira w reżyserii Jakuba Crofty. To plenerowy spektakl, którego premiera pojutrze o 19.30 w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie rozpocznie projekt teatralny pod nazwą Szekspir pod gwiazdami. Potrwa ponad miesiąc, do 19 sierpnia. A w Gdańsku i Sopocie Wybrzeże Sztuki. 13. edycja festiwalu teatralnego zacznie się w połowie września. Tegoroczna odsłona pod hasłem Pamięć doświadczeń zbiega się z obchodami 80-lecia Teatru Wybrzeże. Festiwal potrwa od 16 września do 1 października. Spektakle będą na scenach Teatru Wybrzeże oraz w hali Amber Expo w Gdańsku. Na Mazurach chrześcijańscy rycerze w niedzielę zmierzą się z pogańskimi galindami. W Miłkach koło Giżycka ostatnie przygotowania do widowiska historycznego Bój na Świętej Górze, mówi wielki mistrz chorągwi zaciężnej Apis z Gniewu, Jacenty Ordowski.
7: Tafla jeziora rozniesie szczęk oręża, a owa Święta Góra Galindów spłynie krwią pogańską.
6: Święta Góra w Staświnach nad jeziorem Wojnowo to jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych regionu. Widowisko zacznie się o 17:00. Wstęp wolny.
0: Co dzisiaj na termometrach? Maksymalnie 23 stopnie na zachodzie, najniższa temperatura 15 na Suwalszczyźnie. Dzisiaj również, szczególnie na wschodzie kraju, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie w pierwszej połowie dnia, a potem na północnym wschodzie i na południu także lokalne burze.
26: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: A my w Radiu Z wracamy do nieśmiertelnych przebojów Bonnie Tyler. O sobie mówiła tak: nie sądzę, że mam wielki głos, mam po prostu charakterystyczny głos.

0: Wakacyjne Bingo w Radiu Z.
1: Zwiedzamy Polskę wzdłuż i wszerz, bo Polska jest piękna i Bilgonarium Batar udowadnia to dzisiaj od samiuszkiego rana. Cel chyba osiągnięty, z tego co słyszałam. Witaj ponownie.
2: Jak najbardziej, Ewelina, jesteśmy w kopalni złota, Złoty Stok. Tutaj mnóstwo jest poszukiwaczy złota, ale także i przede wszystkim poszukiwaczy przygód, rodziny z dziećmi, ale obok mnie również jest Małgorzata, która tutaj szefuje temu wszystkiemu, prawda? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Proszę mi powiedzieć, turyści z całej Polski przyjeżdżają, ale też czy zdarzają się poszukiwacze złota jednak?
3: Czasami się zdarzają i można u nas w strumieniu, który nazywa się Złoty Potok, jest na ulicy Złotej, w Złotym Stoku, w Górach Złotych, przy kopalni złota, można spotkać poszukiwacza złota, który w talerzyku takim wypłukuje sobie drobinki złota i to, co Państwo wypłukacie, można zabrać ze sobą do domu.
2: Wow, to myślę, że muszę znaleźć taki przyrząd, żeby poszperać jak najbardziej, ale przede wszystkim chcielibyśmy też wejść do kopalni. Czy tam, jakie atrakcje na nas czekają tam?
3: Jedyny w Polsce podziemny wodospad, wyjazd pomarańczową kolejką podziemną, podziemny spływ łodzią, podziemna ślizgawka, podziemne laboratorium, przede wszystkim fantastyczni przewodnicy, którzy porwą każdego i do śmiechu, i do jakiejś takiej może nostalgicznej, do nostalgicznych przemyśleń.
2: Wow, no to musimy zaraz jak najbardziej w te pędy ruszyć do kopalni. Słyszałem, że tutaj też grasuje jakiś gnom, czy to prawda?
3: Tak, mamy gniazdo gnomów i czasami jeden z nich wychodzi spotkać turystów. No i jest taka legenda, że trzeba spotkać gnoma, spojrzeć mu głęboko w oczy i pomyśleć życzenie i to życzenie może się spełnić, ale oczywiście jest jakieś, ale trzeba uważać, bo gnom od lat szuka żony i jak jakaś pani się w niego za mocno zapatrzy, to może już zostać z nim tam na zawsze.
2: Wow, na szczęście to w takim razie ja idę szukać gnoma, kochani, może pomogę mu znaleźć żonę.
1: Powodzenia! Bardzo dziękujemy i niebawem wracamy do Złotego Stoku.

0: Out of Church, United Nations w Radio Z i 24 minuty po południu. Według prognoz IMGW już na początku przyszłego tygodnia temperatura znowu wskaże 30 stopni. Tak będzie na Dolnym Śląsku. Ale jeśli nie macie zamiaru czekać do poniedziałku i chcielibyście zażyć słonka, bo opalać się i przypiec jak najszybciej, no to za chwilę podpowiem, jak zarobić, żeby się nie narobić i móc rzucić wszystko i wyjechać na plażę. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
4: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
5: Wakacyjna żądza pieniądza.
4: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
6: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
4: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny

0: Repeated, to oczywiście Martin Garrix z Edem Sheeranem. A ja zabieram was na rajską plażę. Na razie tylko wirtualnie, ale myślę, że to już najwyższy czas spakować manatki. A, został jeden mały detal. Za co? Ano za to, co dzisiaj do wygrania u nas. W naszych walizkach bardzo różne kwoty. 100 tysięcy, 600 tysięcy złotych. Pod koniec wakacji to mamy nawet Hondę ZR-V, więc jest o co grać. Korzystajcie i zgłaszajcie się do gry, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. No i bywa różnie. Niektórzy, mimo że się zgłaszają do gry, dalej myślą, że to żarty.
1: Przez chwilę myślałam, że to może być jakiś żart. Ale po chwili już pomyślałam sobie, wow, super, super, naprawdę. Jestem bardzo, bardzo, bardzo wzruszona i bardzo wdzięczna.
0: Ewa Storunia, która zagrała i wygrała. Wy też to zróbcie, tym bardziej, że od teraz do 13. Każde zgłoszenie wpada do gry 4600 razy. Gracie o 600 tysięcy i samochód. Radio Z 7353.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko 2 kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
16: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania
17: Ech, może wykończyć.
18: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.
21: Happy birthday. So make a wish.

0: Fantastyczne mrozu w Radiu Z, a ja przypominam, że to ostatnie 4 minuty, żeby zagrać o 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc swoje szanse. 4600 razy Radio Z pod 7353 za 3,69 W i jesteście w grze. Radio Z 7353. Radio Z i już. Reklama.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na Nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11.
5: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
4: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
9: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik, więcej niż się spodziewasz.
17: Po reklamie.
0: Prawie 13, a to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z, na które zaproszę ponownie Iwona Kutyna.
18: Dynamicznie w pogodzie, kolejne ostrzeżenia przed burzami. Po spotkaniu z minister zdrowia nie widzimy całej reformy, mówi szef Naczelnej Izby Lekarskiej. Konkurs na imię dla konia przewalskiego Źrebak urodził się w warszawskim zoo.
0: 13.
18: Uwaga na burze z silnym deszczem. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW. Do tej pory najtrudniejsze warunki były na Pomorzu. Strażacy mieli pełne ręce pracy. W całym kraju było ponad 2000 interwencji. Dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru i podtopień. A co czeka nas w najbliższych godzinach, o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
17: Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali przed burzami z silnym deszczem obowiązują dziś w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części województw mazowieckiego i lubelskiego. Załamanie pogody przyniósł nam niż Bernadette, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
19: Te chłodniejsze masy powietrza, które będą generować właśnie te trudne zjawiska, jakimi są burze, grad.
17: Z prognoz wynika, że dziś lokalnie w czasie burz może wiać porywisty wiatr z prędkością do nawet 65 km na godzinę. Możliwe są też opady gradu, burze zostaną z nami jeszcze jutro. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
18: W przyszłym tygodniu ma być gorąco. Dużo słów i deklaracji, wciąż mało konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej i skrócenia kolejek. Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej spotkali się z minister zdrowia. Rozmawialiśmy o patologiach i zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą być zlikwidowane, przyznaje prezes Izby Łukasz Jankowski.
20: Mówiliśmy o tym, że 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
18: Kolejne spotkanie Izby z panią minister za tydzień. Polska będzie częścią natowskiego rurociągu naftowego. To kluczowa decyzja po szczycie w Ankarze. Jak mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, Sojusz przeznaczy 27 miliardów euro na budowę systemów tej części kontynentu. Rurociąg zostanie poprowadzony w kierunku Polski, dalej na Litwę, Łotwę, Estonię, aż po Czechy.
21: To jest jedna z największych inwestycji w historii Europy z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa militarnego.
18: Rurociągi to przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju także będą miały zastosowanie, dodaje wiceminister energii Wojciech Wrochna.
22: Na co dzień ten system będzie służył temu, żeby ropę, paliwo lotnicze można było dostarczać do polskich lotnisk, do portu Polska, do polskich rafinerii, w istotny sposób zwiększając polskie bezpieczeństwo energetyczne.
18: W zeszłym roku Polska podpisała wstępne porozumienia o współpracy w celu przyłączenia naszej infrastruktury paliwowej do systemu rurociągów NATO. Do 5 lat więzienia grozi kierowcy, który w Lichnowach koło Chojnic został złapany na jeździe autem mimo 3 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Mężczyzna podróżował w dodatku niesprawnym pojazdem. O szczegółach Maciej Bąk.
23: Policjanci drogówki zatrzymali auto marki Volkswagen do rutynowej kontroli. Kiedy wzięli od kierowcy jego dane, szybko okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania. Odbierano mu je już 3-krotnie i to za każdym razem dożywotnio, mówi Magdalena Zblewska z policji w Chojnicach.
24: Dodatkowo w trakcie kontroli policjanci stwierdzili nieprawidłowości w stanie technicznym. Jego samochód został odholowany na policyjny parking.
23: A kierowcę odholowano na komendę, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów. Okazało się zresztą, że takie zakazy ignorował już nie pierwszy raz.
18: Za recydywę sąd orzeka karę bezwzględnego więzienia. Źrebak konia Przewalskiego urodził się w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Zoo ogłosiło konkurs na imię dla samczyka. Propozycje można zgłaszać do wtorku. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę S. Koń Przewalskiego jest najstarszą żyjącą rasą konia, a zdjęcia młodego z warszawskiego ogrodu zobaczyć możecie na naszym X-ie Radio Z News.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Co na termometrach? Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie, tam też może zagrzmieć. Najcieplej natomiast w Legnicy, 23 stopnie. W Zakopcu też nie ma upałów, mamy 13 do 14 stopni. Dzisiaj pogoda spokojniejsza, ale wciąż deszczowo i burzowo, szczególnie we wschodnich województwach.
25: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl

0: Oj, Bilgun Arjun Batar dzisiaj zwiedza nasz piękny kraj. I co łączenie, to nowa przygoda.
1: Szanowni Państwo, my już jesteśmy w kopalni. Pierwszy odcinek to jest Sztolnia Gertrudy. Jestem tu z panem Piotrem, który naprawdę zjadł zęby chodząc tutaj. Proszę mi powiedzieć, ile tu jest stopni, bo jest zimno strasznie.
2: No nie, tak zimno do końca nie jest. Mamy tutaj 10 stopni, szczelnia jest dobrze przewietrzona ciepłym powietrzem, ale o wszystkich rozgrzewa gorączka złota.
1: A, tak, właśnie, proszę dotknąć mnie, czy ja nie mam gorączki jakiejś.
2: No, najlepiej byłoby sprawdzić termometrem. No, nie mamy termometra, ale każdy na tą gorączkę złota cierpi. I to właśnie gorączka złota powoduje, że ludzie do nas przyjeżdżają i nas odwiedzają.
1: A jeżeli chodzi o Gertrudę, dlaczego ta sztolnia się nazywa jej imieniem?
2: Ja tutaj uchylę rąbka tajemnicy. Sztolnia Gertrudy otrzymała takie imię, ponieważ jest temu przypisana legenda, która mówi, że pewna kobieta pobiegła ratować swojego męża, górnika, kiedy ugrzązł w zawale w kopalni, został uwięziony. To zrozpaczona małżonka pobiegła mu na ratunek. Niestety też pozostała pod ziemią. No już dziś pozostał jej duch. I to dobry duch, który pomagał górnikom pogubionym w kopalni, a dziś pomaga wyprowadzać ta Gertruda pogubionych turystów.
1: Czyli musimy być w dobrych stosunkach z Gertrudą. Trzymajcie kciuki, kochani.
2: Dokładnie. Mamy nadzieję, że ją spotkamy, bo na razie nie wiem, jak iść.
0: No, ja też jestem ciekawa, co tam się wydarzy. Kopalnia Złota w Złotym Stoku to dzisiaj nasz przystanek.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
14: A Ekstra Pensja z Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
20: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland. Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

0: Ja już tak, jego fantastyczny maj. Oj, zatrzymaj mnie. No, kto by nie chciał się zatrzymać albo zatrzymać kogoś. Ja najchętniej zatrzymałabym was wszystkich dłużej na plaży, gdzie człowiek ciało smaży, gdzie nikt od nas nic nie chce. Jak to osiągnąć, moi drodzy? Przypominam, że dzisiaj w Radiu Z można wygrać nawet 600 tysięcy złotych, a żeby wejść do gry, to wystarczy jeden SMS od treści Radio Z pod 73530369 ZW, który od teraz do 14 wpada do gry 5000 razy. A ponieważ gracie nie tylko o dzisiejszy finał, ale też o wielki finał pod koniec wakacji, w którym do wygrania Honda ZRV grajcie. Radio Z 7353.
1: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z Sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
9: Jasne!
10: Czyli wszystko jest możliwe.
11: Wakacyjna żądza pieniądza.
8: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o 600 tysięcy złotych.
9: Wow! Super!
12: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
8: Ty też możesz wygrać.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
15: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
6: To do Media Expert.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Media Expert, taniej masz.
7: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mark Ambor, Belong Together w Radiu Z, a my zabieramy Was na Dolny Śląsk.
1: Sponsorem konkursu jest partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
0: Na radioz.pl robicie to z Radiem Z na Dolnym Śląsku i odpowiadacie na pytanie, dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać przygodę na Dolnym Śląsku. W tej sprawie z nami Bartek z Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To opowiadaj, co ty na tym Dolnym Śląsku wyprawiasz i dlaczego na rowerze?
2: Jestem takim lekkim rowerowym świrem. Troszeczkę na rowerze jeżdżę. Chciałem też tym zarazić moją żonę. I stwierdziłem, że 20. rocznicę ślubu spędzimy w Kotlinie Kłodzkiej. I bardzo mocno o to walczyłem.
0: Słuchaj,
2: i się udało.
0: No, na to wygląda. Wygrywasz nagrodę pełną przygód, czyli weekendowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla dwóch osób. I to już w najbliższy weekend. Wiesz, jakie atrakcje tam będą na ciebie czekać? Wyjazd do Srebrnej Góry, zakwaterowanie w hotelu na terenie twierdzy w dawnych Koszarach. No i mam głębokie poczucie i nadzieję, że twoja żona pokocha te rowerowe wypady i to będzie aktywny weekend pełen przygód i nieoczywistych atrakcji.
2: Będzie na pewno okrutna petarda.
0: To pozdrawiamy twoją małżonkę Ewcie.
2: Dziękuję w imieniu swoim i mojej żony Ewy. Dziękuję.
0: Bawcie
2: bardzo
0: się dobrze. Pa, pa.
2: Okej, okay. Pa, pa.
0: A jeśli wy też marzycie o takiej przygodzie i chcecie zrobić to z Radiem Z na Dolnym Śląsku, zapraszam na radioz.pl.
1: Sponsorem konkursu był partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

0: Tak uroczasz projekt Infinity. W Radio Z nad polskim morzem widziano pumę. Więcej w wiadomościach za chwilę. Radio Z i już.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato, codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Gorościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
11: Wygrałem.
10: Słucham?
11: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
10: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
19: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
20: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
19: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
20: Bo zależy mi na sobie.
19: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Po reklamie.
0: To już prawie 14 na naszych zegarach. Iwona Kutyna i wiadomości w Radiu Z. Prosimy.
21: Pierwsze polskie drony uderzeniowe do testowania. Zarzuty dla mężczyzn za antyukraińskie zachowanie. Nagranie wywołało burzę. Puma widziana w zachodniopomorskim. Lokalne władze apelują o ostrożność.
22: Minęła właśnie
21: 14. Pierwsze polskie szachedy, czyli drony uderzeniowe gotowe, są niemal identyczne jak te, których używają Rosjanie w wojnie ukraińskiej. Skonstruowali je specjaliści z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Pierwszą partię wyprodukowała spółka w Sochaczewie, teraz będą testy w wojsku. Marcin Frydrich oglądał linię produkcyjną polskich dronów. To kiedy mogą wejść na wyposażenie wojska?
1: Decyzja może zapaść już w ciągu 2-3 miesięcy. Wojsko najpierw przetestuje te maszyny, sprawdzi możliwości, parametry oraz sposoby wykorzystania na polu walki i zdecyduje, czy bo taką mają polską nazwę, wejdą na wyposażenie armii.
2: To jest odzwierciedlenie tych szachedów, które ma Federacja Rosyjska. Oczywiście rozwijamy to dalej i tworzymy już drony uderzeniowe.
1: Ryszard Sabak z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dodaje, że na razie firma z Sochaczewa może wyprodukować do 100 takich bezzałogowców miesięcznie, ale te zdolności można zwiększyć, jeśli będzie taka potrzeba. Marcin Frydrich, Radio Z.
21: Ministerstwo Obrony chciałoby, żeby Polska produkowała rocznie nawet kilkadziesiąt tysięcy dronów. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy chcieli przeprowadzić samozwańczą kontrolę biura ukraińskiej firmy w Poznaniu. Chodzi o incydent na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego. Zatrzymani domagali się wpuszczenia pod pretekstem sprawdzenia, czy firma wspiera lidera UPA Stepana Banderę. Nagranie trafiło do internetu i wywołało burzę. Sprawa dotyczy nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
22: Jeden poprzez wypowiadanie wobec pokrzywdzonej treści wskazującej, że prowadzi ona działalność mieszającą strukturę etniczną. Drugi z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący upublicznienia nagrania z tego zdarzenia.
21: Mężczyźni nie przyznają się do winy, zostali objęci dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej. Grozi im grzywna albo rok więzienia. Biały Dom ma przygotowywać się na trwającą nawet wiele tygodni wymianę ognia z Iranem. Ma to związek z sytuacją w ciśnieniu Ormus. Po wymianie ognia Donald Trump powiedział, że zawieszenie broni skończyło się. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
23: Po doniesieniach o nowych atakach ceny ropy znów zaczęły rosnąć do poziomu ponad $78 za baryłkę. Rynek zaczął bać się ponownych zakłóceń dostaw surowca z Bliskiego Wschodu. Ruch statków w ciśnieniu Ormus prawie zamarł. Przed atakiem Iranu na statki w ciśnieniu tranzyt przez ten kluczowy szlak wodny rósł. Teraz dostawy znów są zagrożone, rośnie też presja na światowe zapasy ropy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: Po podpisaniu wstępnego memorandum o zawieszeniu broni ceny ropy spadały, jednak względny spokój trwał 3 tygodnie. Teraz wizja powrotu do sprawnego transportu surowców drogą wodną mocno się oddaliła. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowuje program strategii cyfryzacji państwa. Przedstawiciele resortu przez ostatnie miesiące spotkali się z ponad 2000 samorządowców, bo jak mówił minister Krzysztof Gawkowski, nie da się przeprowadzić transformacji cyfrowej bez samorządów. To one są najbliżej mieszkańców.
24: Wszędzie usługi cyfrowe mają dawać poczucie łatwości załatwiania sprawy, bezpieczeństwa, możliwości korzystania z tego przez miliony ludzi. Bez względu, czy mieszka w kilkuset osobowej miejscowości, czy w wielomilionowej Warszawie.
21: Na budowanie odporności cyfrowej samorządów trafić ma ponad 3 miliardy złotych. Puma grasuje w zachodniopomorskim. Zwierzę było widziane w gminie Polanów w okolicy Karsinki i Rekowa. O wszystkim zaalarmował leśników myśliwy, który natknął się na pumę dwukrotnie. Lokalne władze apelują o czujność i nie wchodzenie do lasu. Powołany został sztab kryzysowy, żeby jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Kolejne wiadomości w Radiu Z za godzinę. Zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: Dzisiaj deszczowo-burzowo, przede wszystkim we wschodnich województwach. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to wyżej niż 23 stopnie nie będzie. Jutro już 25, a w poniedziałek być może nawet 30 stopni. Tyle mogą pokazać termometry na zachodzie kraju.
26: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: 4 minuty po 14:00. Za chwilę wracamy na trasę wakacyjnego bingo z Radiem Z.

0: Phyllis Baxter i 13 minut po 14.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: Zwiedzamy nasz piękny kraj, szukamy atrakcji. W te wakacje Radio Z będzie wszędzie, ale w kopalni złota, w Złotym Stoku jeszcze nas nie było, więc musiał być ten pierwszy raz. No i właśnie kopalnię dzisiaj zwiedza Bilgun Arjun Batar.
2: Kochani, właśnie wracamy kolejką. Kolejką wyjechaliśmy z kopalni. Piotrze, powiedz mi, bo naprawdę dzisiaj było bardzo, bardzo obficie, jeżeli chodzi o przygody. Poznaliśmy tam gnoma szarego, który no niestety nie chciał mi spełnić życzenia, ale złote myśli myślę, że na koniec będziemy mieli dla naszych słuchaczy.
3: Złota myśl u nas to jest chyba taka, że nie wyjdziecie stąd może ze złotem, bo bardzo ciężko je znaleźć, ale każdy z was wyjdzie z dobrym humorem, z dużą dawką emocji i z wiedzą na temat tego wyjątkowego miejsca.
2: Tak jest, kochanie, a wakacyjne bingo z Radiem Z rusza dalej. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia już jutro.

0: Smash Mouth w Radiu Z. A najstarszy maturzysta w Polsce, pan Józef Peruga, w tym roku po raz trzeci podchodził do matury. 87-latek marzył o zdobyciu świadectwa dojrzałości, ale niestety i tym razem się nie udało. Najmniej zabrakło mu z matematyki, najgorzej poszedł egzamin z języka polskiego, ale pan Józef ma zamiar się odwołać. Ściskamy kciuki, ten egzamin musi być rozpatrzony pozytywnie.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media Expert.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.
16: Chcesz

0: Magnetic.
1: Ależ to jest hicior. Mam nadzieję, że u was uśmiech od ucha do ucha przy takich energetycznych dźwiękach, ale mam coś jeszcze. Mam coś, co sprawia, że ciśnienie skacze w górę i serce rośnie. Gotówkę! Dzisiaj w wakacyjnej rządzę pieniądze. 600 tysięcy złotych. To jest nasza główna nagroda, ale w walizkach różne kwoty, na przykład 100 tysięcy. Niezła kasa, o którą walczycie, wysyłając SMS-y o treści Radio Z pod 7353, a my mnożymy go 6 tysięcy razy do godziny 15. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa, tak mówi Marta z Siedlec.
2: Na pewno warto grać. Dzisiaj wysłałam pierwszy raz, no i się udało. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampanu.
1: Zaryzykujcie i czekajcie na telefon, bo on może zadzwonić dwa razy. Dzisiaj, no i wielki finał. Pod koniec wakacji, bo wtedy do wygrania Honda ZR-V. Piękny SUV o mocy 184 koni mechanicznych. Radio Z 7353. Jesteście w grze.
3: Radio Z i już.
0: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary! Wundary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99. A Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Keratin, suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Keratin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
12: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Bo w Media Expert.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
3: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
19: Tak, ciebie stać.
3: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
19: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
20: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Brave. I just called to say I love you. Za chwilę wiadomości w Radiu Z. Sprawdzimy atrakcje na wakacje w Łodzi.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
10: Uczę się włoskiego.
9: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: I to już prawie 15. Darek Klimczak w Radiu Z i najważniejsze wiadomości. Dzień dobry.
13: Bez konkretów i szczegółów, mówią lekarze po rozmowie z minister zdrowia. Nie ma też porozumienia rządu i pracowników w sprawie płacy minimalnej. Na koniec wakacyjne zaproszenie do Łodzi na prawdziwą ucztę dla oczu i nosa.
12: 15.
13: Samorząd lekarski nieco rozczarowany po spotkaniu z minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła szefowi Naczelnej Rady Lekarskiej propozycję zmian w ochronie zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym. Według Łukasza Jankowskiego zabrakło jednak konkretów i szczegółów. Reporter Radia Z Daniel Wrzos przysłuchiwał się głosom po tym spotkaniu. Danielu, co o jego wynikach mówi pani minister?
14: Jest zaskoczona słowami prezesa Jankowskiego, ponieważ według niej rozmawiano o konkretnych sprawach. Minister Sobierańska-Grenda stoi na twardym stanowisku wprowadzenia górnego limitu zarobków lekarzy, to maksymalnie 240 zł za godzinę.
15: Limit wynagrodzeń w ochronie zdrowia, bo to chyba dzisiaj tak naprawdę jest tą częścią, która też nas ogniskuje w rozmowach. Na początku tego roku sygnalizowaliśmy wszyscy, że takie limity powinny być wprowadzone.
14: Naczelna Izba Lekarska jest za likwidacją kominów płacowych, ale o konkretnych wysokościach limitów w zarobkach na razie nie chce się wypowiadać.
13: Kolejne spotkanie Ministerstwa Zdrowia z Izbą i Związkami Zawodowymi będzie w przyszłym tygodniu. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, Urzędzie Dzielnicy Ursus i Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi Radiu Z rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
16: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
13: To właśnie w Szpitalu Południowym w Warszawie miał pracować lekarz milioner Dawid Kacprzyk. W placówce miał też funkcjonować pokoik dla VIP-ów. Nie ma porozumienia między rządem a związkowcami w sprawie płacy minimalnej w przyszłym roku. Gabinet Tuska chce, aby było to 4950 zł brutto, o niemal 150 więcej niż teraz. Związkowcy chcieliby 5200. Jeśli chodzi o minimalną stawkę godzinową, to rząd chciałby w przyszłym roku podnieść ją do 32,30 zł. Ostateczną decyzję rząd musi podjąć do 15 września. Zarówno wysokość minimalnego wynagrodzenia, jak i minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od tych przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. ponad 5 tysięcy osób zabiły w Niemczech czerwcowe upały, informuje o tym Instytut Roberta Kocha. Donosi z Berlina nasz korespondent Wojciech Hernes.
10: 5100 śmiertelnych ofiar upałów w Niemczech tylko w czerwcu to prawie dwa razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Najwięcej zgonów spowodowanych wysokimi temperaturami, bo aż ponad 3 tysiące było wśród ludzi starszych powyżej 85 lat. Jak podaje berliński Instytut Roberta Kocha, śmierć z powodu ekstremalnego upału powiązana jest w większości przypadków z istniejącymi już przewlekłymi schorzeniami. Wśród ofiar jest znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
13: Obrońcy praw pacjentów w Niemczech podkreślają, że śmiertelnych ofiar byłoby mniej, gdyby domy opieki i szpitale były lepiej przygotowane na upały. Na przykład miały więcej klimatyzowanych pomieszczeń. W Polsce upałów w najbliższych dniach nie będzie, może więc warto wybrać się do Łodzi właśnie teraz, bo kwitnie tam kilkanaście tysięcy kolorowych liliowców. To jedna z najbardziej efektownych letnich atrakcji ogrodu botanicznego. Między kwiatami, po alejkach łódzkiego ogrodu przeszedł się nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
11: Kolekcja liliowców w dziale Arboretum Ogrodu Botanicznego w Łodzi to prawie 16 tysięcy roślin w około 90 odmianach. Zachwycają różnorodnością kształtów i kolorów, mówiła mi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego.
17: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
11: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera oznaczającego dzień i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
13: W najbliższą niedzielę liliowce będzie można podziwiać z przewodnikiem. To okazja do tego, aby dowiedzieć się wszystkiego o historii upraw tych roślin. Dowiedzieć się także, jak je pielęgnować w przydomowych ogrodach. Iwona Kutyna, dużo dzisiaj o pieniądzach, tych w naszych kieszeniach. Wiadomości ekonomiczne Radio Z.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Czarna pożyczka na wagę złota. Ten super owoc osiąga niepotyczne ceny. Wysokie temperatury i susza sprawiły, że część owoców nie wytrzymała. Problemy z dostępnością przekładają się na ceny. Czarna pożyczka na rynku hurtowym w Broniszach kosztuje teraz nawet 40 zł za kilogram. Portal dla handlu.pl publikuje raport Goldman Resquipment, który pokazuje, ile zarabiają menadżerowie w handlu detalicznym i dużych sieciówkach. Dyrektor handlowy zarabia w medianie 42 tysiące złotych brutto miesięcznie, w handlu detalicznym 30 tysięcy. Dyrektor lub kierownik dużego sklepu zatrudniającego ponad 50 osób zarabia 17 tysięcy, jego odpowiednik w średnim sklepie 15. Dla porównania pensja kasjera wynosi 5400 zł brutto. Port Polska może zwiększyć rynek cargo lotniczego niemal czterokrotnie, wynika z raportu BGK. W zeszłym roku przez polskie lotniska przewieziono o 7% więcej ładunków niż rok wcześniej, ale nadal pozostajemy daleko w tyle za unijnym liderem, czyli Niemcami. Lotnicze cargo w Polsce jest silnie skoncentrowane w Warszawie. Największym przewoźnikiem pod względem masy ładunków jest LOT.
12: Dzisiaj pogoda zdecydowanie bardziej spokojna, chociaż we wschodnich województwach przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Wyobraźcie sobie, na północnym wschodzie dzisiaj jeszcze możliwe burze. A w studiu już Michał Adamski. Dzień dobry.
19: Co ty mówisz? Dzień dobry. Deszcz ze śniegiem?
12: Wysoko w Tatrach.
19: Ale nie pomyliłaś tam daty tej prognozy, bo...
12: O, przepraszam, to z grudnia.
19: 9 lipca jest.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Offenbach i Ella Henderson w Radiu Z. Tak brzmi przebojowe Radio Z. Mamy tutaj takich mnóstwo i będziemy je grać do czasu, aż w końcu się nam wypogodzi. Wy też, mam nadzieję, gracie? Jeszcze więcej niż wczoraj do wygrania jest dzisiaj w żądze pieniądza wakacyjne i do tego wrócę za kilka chwil. Natomiast za moment o najbardziej pechowym koniu mechanicznym w Polsce. 12 minut po 15. Darren Brands, po przyjacielsku za chwilę. No a teraz obiecałem przeboje wakacyjne, to proszę. Tame Impala w Radiu Z.

swojej wakacyjnej liście rzeczy obowiązkowych do zrobienia ma zapisane wszystkie odcinki serialu Przyjaciele. Może teraz co? Pogoda w zasadzie w sam raz. Do tego The Rembrandts z serialu Przyjaciele w Radiu Z. Kochani, pamiętacie tego Forda Mustanga, którego najpierw policjanci skonfiskowali kierowcy, potem wcielili do służby. 4 miesiące posłużył i koniec. Dzisiaj pod Radomiem policjanci rozbili wcielonego Mustanga. Ej, wiecie co babcia mówi w takich momentach, nie? Łatwo przyszło, łatwo.

0: Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna. Tu Radio Z, w wiadomościach o 15.30, to za moment, będzie kara dla szpiegów wymierzona przez polski sąd. No i ostrzeżenia dla kierowców, jeśli jedziecie z Wrocławia do Łodzi S8-ką, słuchajcie Radia Z. Jeśli jedziecie 16-ką pod Mikołajkami, omijajcie, bo tam droga zablokowana. Szczegóły za moment. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Ekspert
10: taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz.
18: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
20: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
21: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
22: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
23: Wakacyjna żądza pieniądza.
22: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
24: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
22: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
25: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
26: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
27: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
28: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.
0: Jest 15.30, to czas na wiadomości w Radiu Z, a temat Darek Klimczak. Poprosimy.
2: Na 3,7 lat więzienia sąd w Sosnowcu skazał za szpiegostwo małżeństwo Rosjan. Igor R. dostał 7 lat nie tylko za pracę dla rosyjskiego wywiadu, ale także za nadanie tzw. bomby kumulacyjnej. Jego żona usłyszała wyrok za to, że mu pomagała i przekazywała zaszyfrowane dane rosyjskiemu wywiadowi. Czerwone flagi wiszą dzisiaj na plażach nad Bałtykiem. To oznacza zakaz kąpieli w morzu. Cały czas są wysokie fale prądu, wsteczne do tego silny wiatr. Na Pomorzu szukają pomysłu na teren nieukończonej elektrowni atomowej w Żarnowcu. W tej chwili konstrukcja niszczeje, może stać się zapleczem nowej elektrowni atomowej albo małym zagłębiem przemysłowym, mówi Radio Z Michał Szczupaczyński z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
3: Dobrym przykładem, takim, który na pewno jest jakąś inspiracją, ale nie chciałbym przesądzać, że to akurat w tym kierunku pójdzie, jest Stendal w dawnym NRD, gdzie ten teren po prostu stwierdzono będzie idealnym terenem pod rozwój przemysłu i powstała tam największa w Niemczech celulozownia, powstały również farmy fotowoltaiczne.
2: Wkrótce ruszą analizy tego, co można zrobić. Budowę Żarnowca przerwano w 1989 roku. Przyszła pora na wiadomości o korkach i utrudnieniach na drogach. Od teraz co godzina w Radiu Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
2: 6-kilometrowy zator na S8 z Wrocławia do Łodzi. Stoicie przed węzłem Łozina. Po zderzeniu ciężarówki z osobówką zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Całkowicie natomiast zablokowana jest Krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Nowy Probark. Między Mrągowem a Mikołajkami zderzyły się dwa auta. Kłopoty mogą być jeszcze z półtorej godziny. Korki i wahadło na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem w Goźlicach między Opatowem a Rzeszowem. Auto zderzyło się z busem. Uważajcie także na ekspresowej Trójce w Zachodniopomorskim. W Parnicy na odcinku Gryfino-Pyrzyce samochód uderzył w bariery w stronę Gorzowa. Można jechać tylko jednym pasem. Widzicie utrudnienia na swojej drodze? Dzwońcie.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Ale trochę za długa ta przerwa od upałów. Ja wiem, że było męcząco, ale no już odpoczęliśmy. Bałtyk, słuchajcie, wychłodził się do 16 stopni. Czerwone te flagi, jak słyszeliśmy w wiadomościach, to i tak kąpać się nie można. Mazurskie jeziora do 18, podlaskie do 17. A jeszcze tu możliwe burze z gradem, to jak kostek lodu naładuje do jezior. Aj.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Ale tak od poniedziałku, od wtorku w długoterminowych prognozach widać, że nagrzewanie jezior od nowa będzie znowu powyżej 30. Amy McDonald w Radiu Z.

0: 21 wiek. Atomic Kitten w Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 16. Ja to wam powiem, że czasem to i bogatego dobrze posłuchać. Ewa z Torunia, zaraz po wygranej Wrzący Pieniądza w Radiu Z.
1: Przez chwilę myślałam, że to może być jakiś żart. Ale po chwili już pomyślałam sobie, wow.
0: Jakie żarty, są sprawy, z których się nie żartuje. Jeśli chodzi o pieniądze, to nawet ja jestem śmiertelnie poważny. 600 tysięcy złotych. Tyle w dzisiejszym finale. Rządzę pieniądza w Radiu Z. 600 tysięcy złotych może być twoje dzisiaj po południu. I teraz masz na to 6 tysięcy razy większą szansę. Jeśli teraz wyślesz Radio Z SMS-em pod 7353, to zapłacisz za to 3,69 zł, a do gry wejdziesz 6 tysięcy razy. I jednocześnie grasz już w wielkim finale wakacji o nowy samochód, o SUV-a, o Hondę. 184 konie, klimatyzacja i dużo miejsca na głowę i nogi. Wejdź do gry SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
17: Ale chyba nie włosów.
16: Akurat włosy wypadają mi garściami.
17: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
16: Ale łysienia u ciebie nie widać.
17: No właśnie.
18: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
19: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
22: Jakie?
4: czyli wszystko jest możliwe.
21: Wakacyjna żądza pieniądza.
22: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o 600 tysięcy złotych.
23: Wow, super!
24: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
22: Ty też możesz wygrać.
25: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
26: Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

Con Calma wakacyjnie w Radiu Z. Houston teraz. Halo Houston, no właśnie macie problem finansowy. Pamiętajcie, Radio Z rozwiązuje problemy. 600 tysięcy dzisiaj w grze za 3,69 z VAT. Wchodzicie do gry 6 tysięcy razy. Radio Z 73.

0: tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
20: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
21: Ale tato, tylko nie samochodem.
22: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv.
23: No i jak się czujecie?
21: Super.
23: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
24: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
25: Komar. Zaraz część posmarujemy.
26: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
25: Czyli działa na przyczynę.
27: Już nie swędzi.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Po reklamie.
29: To już prawie 16 w czwartek. To czas na wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak. Prosimy.
30: Żurek pisze do amerykańskiej agencji imigracyjnej w sprawie Ziobry. Łódzcy ratownicy dostali motocykl do przewozu krwi. Przyda się w korkach. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem kopalni Solino w Inowrocławiu. Powiemy, o co poszło.
29: 16.
30: Jeszcze w tym tygodniu minister sprawiedliwości ma wysłać do amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. ICE zajmuje się deportacjami nielegalnych imigrantów i bezpieczeństwem migracyjnym w Stanach Zjednoczonych. Ze mną teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
0: Dzień dobry.
30: Krzysztof. Czego chce się dowiedzieć Waldemar Żurek?
0: No, kluczowe dla polskich władz jest ustalenie, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro bez jakiegokolwiek ważnego dokumentu przebywa w USA. Ale pytań jest więcej, przyznaje szef resortu sprawiedliwości.
1: Czy jego wiza jest w próżni i czy jest to zgodne z zasadami, które dotyczą wszystkich przebywających w USA, którzy mają takie zarzuty oraz takie dokumenty, jakie ma Zbigniew Ziobro.
0: Gotowy jest też wniosek prokuratury o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Do jego złożenia potrzebne jest jednak uzasadnienie sądu, który w ubiegłym tygodniu, rozpatrując zażalenie obrońców, utrzymał wobec byłego ministra sprawiedliwości decyzję o tymczasowym areszcie.
30: W najbliższym czasie można także spodziewać się działań w związku z wnioskiem o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry. Sąd apelacyjny wypożyczył dzisiaj sądowi okręgowemu akta sprawy. Polska chce mocniej współpracować z Francją. Taką deklarację złożył dzisiaj Radosław Sikorski. W Warszawie szef MSZ-u przyjął swojego francuskiego odpowiednika, Jeana Noela Barrota. Według niego Polska wie, że może na Francję liczyć, tak jak we wrześniu zeszłego roku, gdy samoloty Rafale zareagowały na wlot do naszego kraju rosyjskich dronów. Są pomysły na ponadpolityczne rozmowy, ale ewentualne spotkanie jest pod dużym znakiem zapytania, bo choć do rozwiązania jest potężny kryzys w służbie zdrowia, są propozycje zmian, to Prawo i Sprawiedliwość jest sceptyczne. Mało prawdopodobne, że usiądziemy do stołu z Koalicją Obywatelską, mówi senator PiSu Stanisław Karczewski.
2: Nie wyobrażam sobie, żeby mogło dojść do kolejnego białego szczytu zorganizowanego kiedyś, bo wtedy rekomendacje, które powstały, dokładnie je pamiętam, ani jedna nie została zrealizowana.
30: Orędowniczką takiego spotkania jest senatorka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor.
3: Chciałabym doprawić do tego, żeby jednak z opozycją też usiąść do stołu i rozmawiać o tych zmianach, bo niestety myślę, że nasi pacjenci zasługują na pewne kontynuowanie polityk zdrowotnych.
30: Propozycja resortu zdrowia zakłada m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza, 240 zł brutto, czy też przyspieszenie prac nad e-rejestracją. Ratownicy medyczni z Łodzi dostali motocykl do przewozu krwi. Będzie ją przewozić zawsze wtedy i tam, gdzie liczyć się będzie każda sekunda. Możliwe będzie przewożenie tego, co wymaga głębokiego chłodzenia.
4: Motocykl jest wyposażony w 3 lodówki. 2 lodówki, które mają możliwość przewożenia preparatów krwi, mogą nawet przebywać w lodówkach, które nie posiadają zewnętrznego zasilania. Natomiast ta lodówka, która jest zamontowana z tyłu, ona schładza do minus 19 stopni.
5: Tomasz Lewandowski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Motocyklem przedrzemy się tutaj przez te korki łatwiej. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
30: Dla kierowców ważna informacja, motocykl do przewozu krwi, podobnie jak i motoambulanse, jest pojazdem uprzywilejowanym. Daniel Obajtek próbował dzisiaj siłą wejść do siedziby kopalni soli Solino w Inowrocławiu i wdał się w przepychankę z prezesem. Teraz europoseł PiSu zapowiada wobec niego konsekwencje prawne, a zawiadomienie w sprawie przestępstwa siłowego wtargnięcia na teren zakładu pracy złożył do prokuratury europoseł KO Krzysztof Brejza. Reporter Radia Z Maciej Bąk teraz z nami. Maćku, dlaczego Obajtek chciał wejść na teren kopalni?
9: Były prezes Orlenu, firmy, do której należy Solino, chciał dołączyć do strajku głodowego związkowców. Protestują oni przeciw planom sprzedaży zakładów sodowych Chemetica.
10: Nie wchodzę w część produkcyjną, wchodzę tylko w część biurową.
9: Mówił przed kopalnią Obajtek, po czym próbował wejść do jej biura z kontrolą poselską. Prezes Wojciech Kotlarek zablokował mu przejście, tłumacząc, że europoseł nie ma takich uprawnień. Wtedy Obajtek sforsował bramkę, ale prezes zaraz potem wypchnął go za nią. Europoseł chce, by policja ścigała Kotlarka za naruszenie jego nietykalności.
30: PiS przekonuje, że sprzedaż zakładów wpłynie na spadek wydobycia w Inowrocławiu cennej solanki i zakłóci polskie bezpieczeństwo energetyczne. Po dniu przerwy wracamy dzisiaj do grania na piłkarskich mistrzostwach świata. Magazyn mundialowy Radio Z i Krzysztof Wilanowski.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Na mundialowym placu boju zostało już tylko 8 zespołów. Jeden z nich będzie dzisiaj cieszył się z awansu, jeden zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Przed nami pierwszy ćwierćfinał tegorocznego mundialu na stadionie w Bostonie. Ciągle urzędujący wicemistrzowie globu Francuzi zmierzą się z 4. drużyną ostatnich Mistrzostw Świata, Marokańczykami. Faworytami oczywiście są Le Bleu, ale drużyna z Afryki myśli o niespodziance. Nigdy nie zadowalamy się tym, co mamy. Jeśli możemy osiągnąć jeszcze więcej, chcemy wygrać i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to osiągnąć. Nie słuchamy głosów, które mówią nam, że Francja jest faworytem. To dla nas nie ma znaczenia. Naszym celem jest zwycięstwo. Mówił trener Marokańczyków Mohamed Wahbi. Rywali chwali szkoleniowiec Francuzów Didier Deschamps. Maroko to drużyna z najwyższej półki, która ma w składzie znakomitych zawodników. Ich obecność w ćwierćfinale nie jest przypadkowa. Przed nami pojedynek dwóch zespołów, które lubią utrzymywać się przy piłce, atakować i zdobywać bramki. Mecz Francja-Maroko zacznie się o 22.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
15: Powoli zmienia się na lepsze, ale powoli ten ślimak dopiero ruszył. Dzisiaj wiatr trochę słabszy, ale jeszcze porywisty. Jutro też, ale też trochę słabszy. W sobotę jeszcze słabszy, w niedzielę już ma być znośny. W przyszłym tygodniu ma być fajniej, bardziej wakacyjnie, tak bliżej 30 stopni. No i wiatru mniej.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
16: Radio Z i już. Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
15: 6 minut po 16, śpiewaj Daria.
17: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

Shawn Mendes w Radiu Z. W wojsku jest takie powiedzenie: chlebak, jak sama nazwa wskazuje, służy do noszenia granatów, bo się w nim chleboczą. Znacie? Za chwilę w Radiu Z i jeszcze lepsze jaja, dosłownie.

Taki jest skutek wypicia w pracy 7 kaw. Ale to pędzi. Icona Pop Charlie XCX w Radiu Z 18,5 minuty po 16. Teraz to jest naprawdę poważne pytanie. Gdzie trzymacie jaja? Bo w sklepach normalnie na półkach są, prawda? Z półek jaja wkładamy do koszyków, płacimy, a w domu? O, eksperci mówią, w domu jaja koniecznie do lodówki. Ale uwaga, nie powinno się trzymać jajek w tej części lodówki, która wygląda na stworzoną dla nich. Czyli, że jak otwierasz lodówkę, widzisz, o, miejsce na jaja, to nie, tam ich nie trzymaj. Spok, to da się zrobić. Nietypowo, to nawet lepiej. Jaja trzymać w szufladzie na warzywa, a ze szwagrem spotykać się w garażu. To już 19 minut po 16. Kończycie już pracę? Już 8 kawy nie pijcie. Olivia Dean. Bardzo lekko, przyjemnie na potwajrancik. Za chwilę, a teraz Lady Punk w Radiu Z.

0: i już. Na czwórce słuchajcie za chwilę.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza. Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
17: Ale duża.
18: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
2: Po reklamie.
0: Jest 16.30, posłuchajmy razem wiadomości Radia Z, a tema Darek Klimczak.
19: Rosja zaostrzy wojnę z Ukrainą. Jak pisze agencja Reutera, powołując się na nieoficjalne informacje, Moskwa szykuje się do eskalacji działań już w najbliższych miesiącach. To dlatego, że Władimir Putin chce zająć cały Donbas. Prezydent Rosji ma też odrzucać sugestie swoich doradców, aby zgodzić się na rozejm wzdłuż obecnej linii frontu. Policjanci z Łodzi zatrzymali mężczyznę, który w food trucku ukrywał narkotyki. Kontrterroryści weszli do wynajmowanego przez 37-latka domu, mówi Radiu Z Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
20: Policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 2,5 kg substancji odurzających, blisko 1000 tabletek MDMA, 500 elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również amunicję różnego kalibru.
19: Zatrzymanemu grozi do 20 lat więzienia. Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu aż niemal do Czadcy. To odcinek popularnej drogi na południe Europy do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana, osobówki będą kierowane na drogę lokalną. Ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. Teraz jeszcze więcej informacji dla kierowców. 10-kilometrowe zatory na Śląsku i w Warszawie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
22: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
19: Na początek o wahadle na DK55 na Pomorzu w Kwidzynie zderzyły się 3 auta osobowe. Utrudnienia mogą być do 18. Stoicie na A4.
23: Z Katowic w stronę Krakowa do Bramek Mysłowica, pół godziny opóźnienia.
19: Przed węzłem Mysłowice zderzyły się dwa auta osobowe. Obecnie jest 10-kilometrowy korek. W Warszawie podobnej długości zator na południowej obwodnicy na wysokości węzła Wał Miedzeszyński. Pracują drogowcy. Stoicie już w tunelu. Bardzo duży jest tam ruch. Za wszystkie sygnały dziękujemy. Jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego, to dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
22: Sponsorem programu był JBB Bałtyga. Producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Wieje wiatr, wieje. Dmucha z północy na południe, dmucha mocno, ale na zachodzie przynajmniej rozwiewa chmury i pokazuje się słońce. Bardziej to lato przypomina, na wschodzie jest gorzej, taka cieplejsza jesień tutaj. Więcej chmur i sporo deszczu, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie. Ostrzeżenia burzowe.
24: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
26: Radio Z i już.
27: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Philips i Go For Money w Radiu Z. A teraz tak sobie spójrzcie, w jakim stylu macie urządzoną kuchnię. Na szybko, zaraz po ślubie, po japońsku jako tako, czy dawno, dawno temu jeszcze styl zza Buga. A wyobraźcie sobie, że jednym SMS-em możecie to zmienić we Francję elegancję. Albo na przykład ogródek, jaki masz? Na razie ściernisko. Jednym SMS-em możesz zrobić tam Francję elegancję. Albo samochód. Czym jeździsz? 10-letnim złomkiem? Jednym SMS-em możesz to zmienić w Hondę ZRV. SUV-a przestronnego, rodzinnego z klimatyzacją na pokrętła. Tak, drodzy Państwo, jednym SMS-em. Radio Z pod 7353. Wchodzisz teraz do gry o 600 tysięcy złotych dzisiaj w finale wakacyjnej Żądzy Pieniądza i do gry o nową Hondę w finale wakacji. I to jest już naprawdę ostatni moment, żeby dzisiaj wejść do gry. Dlatego od teraz do godziny 17 mnożę twoją szansę 6600 razy za 3,69 z VAT. Płacisz za jednego SMS-a 3,69 i do gry o 600 tysięcy dzisiaj i Hondę w wielkim finale wchodzisz 6600 razy. Zagraj SMS-em, wyślij Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro!
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ostatnie 3 minuty, żeby 6600 razy i żeby w ogóle wejść dzisiaj do gry o 600 tysięcy złotych. Tyle w wakacyjnej rządzy pieniądza dzisiaj. Honda w finale wakacji do zdobycia. 6600 szans za 3,69 VAT, ale tylko do godziny 17. Zagraj SMS-em. Teraz Radio Z wyślij pod 7353. Radio Z.
1: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Ogłoszenie płatne.
12: Na Facebooku Radia Z pytaliśmy, jaki smak mają wasze wakacje. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy kasą i zestawami produktów JBB Bałdyga i Skolima. Dzwonimy do jednego z uczestników.
13: Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Jak masz na imię?
13: Violetta.
12: Pamiętasz swoją odpowiedź w naszym konkursie Letnie Smaki?
13: Tak, pamiętam. Zmieniłam całkowicie podejście do jedzenia i teraz mój grill wygląda zupełnie inaczej. Aktualnie patrzę dokładnie na składy. Jem głównie rzeczy, które są naturalne, ale jeżeli coś jest łatwe grzech, to też sobie nie odmawiam.
12: Czyli jednak to wszystko można ze sobą pogodzić.
13: Oczywiście, jak najbardziej.
12: Mamy dla ciebie świetną wiadomość. Wygrywasz 500 zł i zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima, w tym kultową kiełbasę idealną od Króla Smaku, która świetnie się sprawdzi na każdym letnim grillowaniu.
13: Dziękuję bardzo.
12: Gratulujemy! A wszystkich zapraszamy na grill u Skolima i JBB Bałdyga, który odbędzie się już wkrótce na Podhalu. No to Fiesta.
11: Ogłoszenie płatne.
0: Tu Radio Z jest 17, więc czas na wiadomości. W studiu jest Darek Klimczak. Prosimy.
14: Polskie wojsko coraz mocniej inwestuje w drony, mogą być składane nawet w okopach. Szef naszej dyplomacji chucha na zimne i mówi, że Rosjanie szykują prowokacje. Ledwie 4 miesiące jeździł w polskiej policji Ford Mustang. Wyścigowy samochód został dzisiaj rozbity.
0: 17.
14: Dron zrobiony w okopie. To nie żart. MON rozszerza program laboratoriów dronowych. Chodzi o to, by żołnierze mieli możliwość produkcji niewielkich dronów bojowych na polu walki. Takich laboratoriów jest już kilka, będzie jeszcze więcej. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły tego programu. Marcinie, powiedz, na czym on polega.
15: Na nauczeniu żołnierzy produkcji dronów FPV, takich jakie Ukraińcy używają na linii frontu, obrzucając wroga niewielkimi ładunkami wybuchowymi czy eliminując wojskowe pojazdy. Takie drony można złożyć z gotowych elementów albo nawet wydrukować na drukarkach 3D wprost w jednostce, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
16: Tak, żeby żołnierze w swoich jednostkach wojskowych mogli de facto drukować tysiące dronów na potrzeby szkolenia i na potrzeby bojowe.
15: Pilotażowy program był prowadzony w 10 jednostkach wojskowych. MON chce dołączyć do niego kolejny F-10. Marcin Friedrich, Radio Z.
14: Dzisiaj pokazano także pierwsze szerszenie, polskie drony uderzeniowe, które wojsko właśnie zaczyna testować. Radosław Sikorski ostrzega przed kolejną prowokacją Rosji. Szef naszej dyplomacji był dzisiaj pytany o informację, że Moskwa aktywnie rozważa ataki na cele w NATO, przed czym miały także ostrzegać Stany Zjednoczone. Sikorski zastrzegł, że nie będzie komentować tego, co mówią służby. Dodał jednak, że to, iż Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce, nie jest żadną tajemnicą. Mamy wiarygodne informacje, że znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od tych prowokacji. Oby tak się stało, dodawał Sikorski. Lekarze i Ministerstwo Zdrowia deklarują dalszą współpracę nad reformą systemu. Ministra Jolanta Subirańska-Grenda spotkała się dzisiaj z szefem Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmawiali m.in. o wprowadzeniu górnego limitu godzinowej stawki pracy lekarzy, to 240 zł. Medyk będzie też zatrudniany na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innym, będzie musiał dostać zgodę pracodawcy, mówi Subirańska-Grenda.
10: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym się widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu.
14: Z kolei prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski czeka na konkretne rozwiązania w ustawach.
17: Bardzo dużo słów, dużo deklaracji, wciąż mało konkretów, ale widzimy wolę ze strony Ministerstwa Zdrowia do zacieśnienia współpracy.
14: Kolejne rozmowy ministerstwa z samorządem lekarskim w przyszłym tygodniu. Jest pomysł na rewitalizację terenów po niedokończonej elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Pracuje nad tym gospodarz tego miejsca, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Może ono w przyszłości posłużyć na przykład jako zagłębie przemysłowe, zwłaszcza, że wokół powstaje bardzo wiele inwestycji energetycznych. Reporter Maciej Bąk jest po rozmowie z Michałem Szczupaczyńskim, który z ramienia strefy pracuje nad tym projektem. Macieju, jaka przyszłość może czekać ten zamknięty od dekad teren?
18: Pierwszeństwo w decydowaniu o tym mają polskie elektrownie jądrowe, które mogą go wykorzystać jako zaplecze dla nowej elektrowni w gminie Choczewo. Jeśli nie, teren może posłużyć jako strefa przemysłowa. To wymaga jednak potężnych inwestycji, bo to zdegradowany obiekt, częściowo zalany wodą.
19: Pamiętajmy, że to jest budowa sprzed ponad 30 lat. Jest to oczywiście w dużym mierze zrobione z betonu, który będzie bardzo trudno skruszyć.
18: Dawną elektrownię wizytowali kilka dni temu ważni urzędnicy z Pomorza. Wkrótce mają ruszyć szczegółowe analizy co do jej przyszłości i konsultacje na najwyższym szczeblu rządowym.
14: Elektrownię budowano w latach 80. zeszłego wieku, przerwano po katastrofie w Czarnowylu. Najsłynniejszy radiowóz w Polsce rozbity. Chodzi o Forda Mustanga, który został odebrany pijanemu kierowcy i przekazany do użytku policji w Radomiu. Samochód miał dzisiaj kolizję w podradomskich Milejowicach. Informację zebrał reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak doszło do tej stłuczki?
20: Policyjny Mustang jechał na sygnale i wyprzedzał kolejne samochody. W pewnym momencie zderzył się z wyprzedzanym Volkswagenem. Kobieta, która nim kierowała, nie zauważyła radiowozu i próbowała skręcić w lewo. Ostatecznie Volkswagen wjechał do rowu, a policyjny Mustang uderzył w ogrodzenie, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
21: Na szczęście na skutek zdarzenia nikomu nic się nie stało. Uczestnicy byli trzeźwi.
20: Kierująca Volkswagenem otrzymała 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych. Jan Kielak, Radio Z.
14: Policyjny Mustang ma rozbity cały przód. Nie wiadomo, czy uda się go naprawić. Jego zdjęcie możecie znaleźć na radioz.pl.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
24: Ajajaj, patrzę na prognozy na noc. W większości kraju 10, 11, 13 stopni, ale w Kielcach spadnie do 9, do wartości jednocyfrowej. No nie tak się umawialiśmy na to lato. Na zachodzie nocą też bez deszczu, na wschodzie ciągle popada, na północnym wschodzie burze.
23: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl. Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
24: Ale jak latem humor popsuje pogoda, mamy na to sposoby? Na przykład 600 tysięcy złotych, nie? Jak to potrafi rozchmurzyć? Jeśli gracie w rządzy pieniądza, czuwajcie przy telefonie.

0: Kid Laroi, Justin Bieber w Radiu Z. Kto wysyłał SMS-a do Radia Z do wakacyjnej rządzy pieniądza, proszę teraz spojrzeć na telefon, bo numer został już wylosowany. No i kręcimy. Kręcimy, mamy nadzieję, że ktoś odbierze. A później mamy nadzieję, że padnie oczywiście ogromna suma. Najlepiej ta największa. 5 sygnałów czekamy standardowo.
1: Halo.
0: Halo, halo, dzień dobry. Michał Adamski, Radio Z z tej strony.
1: Matko.
0: O, no nie, tak po głosie to chyba odwrotnie. Ja matką bym nie mógł być.
1: Tak, zgadza się odwrotnie.
0: Powiedz proszę, jak masz na imię?
1: Danuta.
0: Danuta?
1: Tak.
0: Danusiu, powiedz, czy mogę mówić do ciebie, Danusiu?
1: Oczywiście, że tak.
0: Od razu zaznaczam, że przychodzę z dużymi pieniędzmi, nie? Więc
1: no to się bardzo cieszę. Słuchaj, no, czekałam na nie, czekałam.
0: Cieszę się, że jestem. Słuchaj, tak. Danusiu, za samo odebranie tak. telefonu masz już 13 tysięcy złotych.
1: Mhm. Tak.
0: Tak. Powiedz, 13 tysięcy złotych to dla ciebie porządna suma, czy drobne?
1: Danusiu, mam potrzeby.
0: Okej, okay, nie, no bo chciałem cię pytać, czy bierzesz portfel, czy grasz w walizki, ale jeśli mówisz, że 13 tysięcy to drobne, to nie wiem teraz. Dobra, słuchaj, 13 tysięcy jest za odebranie telefonu. Możesz wziąć te pieniądze oczywiście, jeśli chcesz. I rozstajemy się, oczywiście życzymy sobie udanych wakacji za 13 tysięcy, ale możesz podjąć ryzyko i wybrać sobie którąś z walizek, a w nich jest ukryte między innymi 5 tysięcy złotych, czyli to jest mniej niż 13.
1: Właśnie.
0: 10 tysięcy złotych to też mniej niż 13, ale jest też 30 tysięcy. To jest
1: ale
0: już
1: ja mam zdecydowane szczęście, no.
0: Słuchaj, ale jest też 100 tysięcy, a nawet 600 tysięcy.
1: A, już tam na 600 jedzicie, ale setka by się przydała.
0: Setka, nie? Tak fajna, okrągła sumka.
1: No właśnie, bez problemu, świetnie się pisze, świetnie wygląda.
0: Pewnie fajnie się wydaje, takie pieniądze. Danusiu, słuchaj, twoja teraz decyzja, czy bierzesz ode mnie...
1: Matko, naprawdę nie wiem.
0: No... Słuchaj, to może ja spróbuję pomóc podjąć ci decyzję, dobra? Do 13 tysięcy dorzucę jeszcze 2 tysiące. Czyli masz tego pewniaka 15 tysięcy złotych.

0: Z jednej strony mówisz, że masz zezowate szczęścia, a z drugiej strony...
1: No to właśnie, nie wygram więcej.
0: No ale patrz, że jednak zadzwoniłem, do tego szczęścia trzeba trochę mieć, nie? Dobra.
1: A mogę zmienić zdanie i zagrać?
0: Możesz zmienić zdanie i zagrać. No,
1: albo się potwierdzi, że mam to szczęście, jakie mam, albo mam prawdziwe szczęście.
0: Danusiu, ale to musi być twoja decyzja, dobra? Żeby nie było
1: tak,
0: później
1: na mnie. Oczywiście, nie okay. Moja. No nie będzie, no. Nie będzie.
0: No
1: byle
0: dobra.
1: Nie pięć, byle nie pięć.
0: Dobra, to co? Ostatecznie. Gramy w walizki, tak?
1: Gramy.
0: No dobra, Danusiu. No to radio, słuchaj teraz. Słuchaj teraz. Siedzisz, co nie? Oczywiście.
1: No, siadam.
0: Usiądź, usiądź.
1: Siadam.
0: Wyobraź sobie przed sobą napis taki Radio Z. I wybierz sobie teraz jedną z literek z tego napisu.
1: No, gdyby to było I.
0: I, tak? Jak,
1: tak.
0: Jak Irena, dobra. Pod I jest 35 walizek.
1: O, ojej,
0: ale wybierz
1: sobie... A dlaczego nie 3 albo 1?
0: No taka zabawa, słuchaj. Ale wybierz sobie tylko jedną. Od 1 do 35.
1: Od 1 do 35. Co by było? Mm-hmm. 11.
0: 11, dobra. Literka i liczba 11. Danusiu, to co, jesteś gotowa? Otwieramy?
1: Jestem gotowa. Tak, no siadam. Jeszcze dobrze. Wygodniej niż przedtem.
0: To otwieramy.
2: Masz 10 tysięcy złotych.
1: A, no i właśnie, tak wyszłam na tym moim szczęściu.
0: Danusiu, przecież jeszcze 5 minut temu nie miałaś 10 tysięcy.
1: Zgadza się, no ale...
0: Dobrze.
1: Ale to... Dobrze.
0: Nie, to ja się z tobą zgodzę. Masz szczęście, ale zezowate, jak mówisz.
1: Zezowate, tak.
0: 10 tysięcy złotych, Danusiu, leci do ciebie. Ratuje to ciebie trochę?
1: No, odrobinę, naprawdę.
0: Odrobinę, okej. Okay. Ale pamiętaj, że chciałem dołożyć 2 jeszcze, nie?
1: Chciałem, no i myślałam, że tyle wygram.
0: Dobrze jest, 10 tysięcy złotych, Danusiu.
1: Tak jest, tak.
0: Wszystkiego
1: tak.
0: Dobrego, oddzwonimy do ciebie. Dobra, teraz pochwal się szybko komuś, komu tylko możesz.
1: Nie mam nikogo, sama jestem.
0: Cała Polska słyszała już pochwalone, nie?
1: Tak, cieszę się bardzo.
0: Danusiu, wszystkiego dobrego, do usłyszenia jeszcze za chwilę.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Na, pamiętajcie, i Danusiu też pamiętaj, że możesz jeszcze na koniec wakacji tym swoim szczęściem wygrać Hondę ZRV, bo każdy SMS, który gra w wakacyjnej żądzy pieniądza, wchodzi do gry o finał wakacji i o fantastyczny samochód Hondę ZRV. No a ja dokładam teraz jeszcze 50 tysięcy i jutro w finale tygodnia gramy o 650 tysięcy złotych niezmiennie SMS-em za 369 VAT. O treści Radio Z pod 7353.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: to jeszcze nie koniec. I to też jeszcze nie koniec. Midnight Oil w Radiu Z, ale przebojowe lato i muzyka numer jeden wracają zaraz po wiadomościach Radia Z o 17.30. Posłuchajcie koniecznie. Do szpitali wracają saloniki dla dzieci. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Bo w Media Ekspert.
10: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
11: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
10: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
11: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
12: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
18: Ale duża.
19: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
18: To co?
19: To do Media Ekspert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: Pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
22: Po reklamie.
0: Jest 17.30 w czwartek, 9 lipca, to czas na wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak.
23: Dwie bazy paliwowe, magazyn do przechowywania paliwa, stacja przesyłu ropy oraz terminal jej przeładunku. To kolejne cele w Rosji zaatakowane i zniszczone w ostatnim czasie przez Ukraińców. Najbardziej imponujący jest atak na leżącą blisko 1500 km od ukraińskiej granicy stację przesyłu ropy w Ufie. Policjanci z Małopolski zatrzymali ukrywającego się od 5 lat przestępcę. 44-letni mężczyzna został skazany na 6 lat więzienia za 2 rozboje, m.in. za napad w Rabce Zdroju. Przez długi czas ukrywał się za granicą. Łowcy głów ustalili jednak, że ostatnio wrócił do Polski. Został zatrzymany w czerwcu. W szpitalach powstają nowe kąciki zabaw. To dzięki konkursowi organizowanemu przez jedną ze spółdzielni mleczarskich. Wśród 5 zwycięskich placówek jest szpital Kajki w Mrągowie na Mazurach. Szczepan Więckowski, ordynator oddziału dziecięcego, bardzo się cieszy.
1: To jest bardzo ważna inicjatywa, tym bardziej, że ta akcja obiegła tutaj cały region i całe środowisko i medyczne, i pozamedyczne, lokalne, zaprzyjaźnionych ośrodków. Cieszymy się, że możemy świętować razem i że te dzieci, które są w naszym oddziale, mogą łagodnie przechodzić swoje problemy zdrowotne.
23: Syrenadowy kącik zabaw w Mrągowskim Szpitalu działa już od 2 dni. Wielkie korki w Warszawie i pod Warszawą. Wiadomości dla kierowców teraz.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
23: W Warszawie 12-kilometrowy korek na S8 w pobliżu węzła Modlińska. Ciężarówka zderzyła się z motocyklem. Zablokowany jest jeden pas w stronę Białegostoku. Dzwonicie do nas z ekspresowej siódemki na Mazowszu.
22: Za węzłem Boryszew około 3 kilometrów zaczyna się prawie 20-kilometrowy korek.
23: To trasa z Warszawy do Radomia. Przyczyną są prace na drodze. Zwalniacie w okolicach Białobrzegów. Zablokowana jest krajowa 55 na Pomorzu w Wiszarach między Malborkiem a Kwidzynem. Osobówka zderzyła się z tirem, objazd drogami lokalnymi. Zablokowana jest także krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem. Stoicie we wsi Drozdowo na trasie Mikołajki-Orzysz. Ciągnik z naczepą utknął tam pod wiaduktem. 321-321-100 to numer, pod którym czekamy na informacje od Was.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
24: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Synoptycy zmierzyli najwięcej dzisiaj na Dolnym Śląsku, 24 stopnie, ale oni to wiecie, temperatura powietrza na 2 metrach, wytyczne. Wy dzwonicie, mówicie, że 27 macie we Wrocławiu i ja wolę was słuchać. Fajnie. Bliżej zachodnich krańców Polski naprawdę sporo słońca i cieplej, chmury na wschodzie, a cały północny wschód deszczowy i burzowy. Ostrzeżenia tam do jutra.
24: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Radio Z i już.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: Dzisiaj w ogóle jest dzień chodzenia do pracy inną drogą, tak w kalendarzu taki zapis. Ale jest 17:34. To już jest dzień chodzenia do domu. To wszystko już jedno wtedy, którą drogą.

0: Sunrise Avenue w Radiu Z. Za 17 minut 18. Pamiętacie, jak to Danusia powiedziała o sobie kilka chwil temu w finale wakacyjnej Rządzę Pieniądza?
1: Ale ja mam zlezowate szczęście.
0: Zlezowate szczęście dało Danusi 10 tysięcy złotych. A ty sprawdź, jakie ty masz szczęście. Wyślij Radio Z pod 7353 za 369 zł. Zagraj jutro o nawet 650 tysięcy złotych w finale tygodnia i jednocześnie o Hondę w finale wakacji. Nowy SUV przestronny, 184 konie w pełnej hybrydzie. To na finał wakacji, czyli jeszcze trochę. A jutro gramy o 650 tysięcy złotych. I to za jedyne 3,69 zł. Tyle kosztuje jeden SMS i tyle wystarczy, żeby wejść do gry wakacyjnej Rządzę Pieniądza w Radiu Z. Ślijcie SMS-em Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Tak, to już w Radiu Z. Za 4 minuty będzie 18, o 18 wiadomości, a w nich o przygotowaniach do piłkarskiego pojedynku Francja-Maroko.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Hej, zwrotomocni!
9: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Bo w Media Ekspert.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
22: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: Ach, to tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
24: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, to jest czwartek, dochodzi 18, przenosimy się do studia wiadomości, na miejscu Darek Klimczak.
25: Będą pieniądze dla firm, które nie mogą zarabiać z powodu katastrofy na Bobrze. Lekarze z Wągrowca mieli ignorować silne bóle brzucha u ciężarnej kobiety. Mimo że mecz po drugiej stronie Atlantyku, paryska policja w gotowości przed spotkaniem Francja-Maroko.
0: 18.
25: Będzie wsparcie dla przedsiębiorców z okolic Pilchowic. Z powodu katastrofy ekologicznej na rzece Bóbr są odcięci od pracy i możliwości przyjmowania turystów. Zapowiedź finansowego wsparcia to efekt pierwszego posiedzenia Rady Społecznej, którą zwołał inwestor remontu zapory Tauron Ekoenergia. My łączymy się teraz z reporterką Radia Z, Grażyną Wiatr, która jest w Lwówku Śląskim. Grażyna, o jakim wsparciu mowa?
2: Pierwszy pomysł to powołanie funduszu i wykorzystanie unijnych środków na pomoc przez Urząd Marszałkowski, ale sam Tauron jako spółka Skarbu Państwa ma możliwość wyłożenia pieniędzy. Odpowiada mi Olga Kostrzewska-Cichoń, rzeczniczka Tauronu odpowiedzialna za Radę Społeczną, chociaż konkretna kwota nie pada.
3: Kwota nie, natomiast my nie odżegnujemy się od tego absolutnie.
2: Będą kolejne rozmowy z poszkodowanymi za tydzień. Lwówek Śląski, Grażyna Wiatr, Radio Z.
25: Do rzeki Bóbr wciąż nie można wchodzić poniżej zapory w Pilchowicach. Jej remont potrwa jeszcze 2 lata. Adam Glapiński nie wyklucza kolejnego w tym roku cięcia stóp procentowych. Prezes NBP mówi, że może się tak stać, o ile nie zmienią się parametry. I nie wyklucza, że wniosek o zmniejszenie stóp sam zgłosi na pierwszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej po wakacjach. Na zakończonym wczoraj spotkaniu Rada stóp nie zmieniała, w tym roku obcięła je tylko raz, na początku marca. Pierwsze polskie szachedy, czyli drony uderzeniowe, są już gotowe do testów. Wojsko w ciągu 2-3 miesięcy zdecyduje, czy i ile ich kupi. Szerszenie, taką mają polską nazwę, powstają w Sochaczewie. Zostały skonstruowane przez specjalistów z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, mówi Ryszard Sabak.
4: To jest odzwierciedlenie tych szachedów, które ma Federacja Rosyjska. Oczywiście rozwijamy to dalej i tworzymy już drony uderzeniowe, tak, z głowicą z przodu. Na dzień dzisiejszy 400 km zasięgu. No i głowica powiedzmy 20 kg.
5: I co może zniszczyć taki dron?
4: No zależy jaką głowicę włożymy, bo jeżeli włożymy kumulacyjną, no to jest to do celów punktowych. Albo burzącą odłamkową, to już wykorzystanie operacyjne przez jednostki wojskowe.
25: Wojsko będzie mogło na nich również testować systemy antydronowe. Firma z Sochaczewa na razie może produkować do 100 dronów miesięcznie. W razie potrzeb będzie ich jednak więcej. Trwa dochodzenie prokuratury w sprawie nieprawidłowości w opiece nad ciężarną pacjentką w szpitalu w Wągrowcu. Lekarze mieli bagatelizować jej silne bóle brzucha. Gdy przeniosła się do innej lecznicy, okazało się, że ma ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Co teraz dzieje się w tej sprawie, to wie nasz reporter Adam Kaźmierczak.
6: Śledczy na razie przesłuchują świadków i zbierają dokumentację medyczną. Jak powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu, następnie ten materiał dowodowy zostanie poddany ocenie.
7: W kontekście ewentualnego zaistnienia przestępstwa narażenia tej osoby na takie skutki jak śmierć czy utrata zdrowia.
6: Za takie przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Sprawę bada również okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Dopiero gdy on albo prokuratura udowodnią, że doszło do nieprawidłowości, dyrekcja szpitala podejmie działania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
25: Cała sytuacja miała miejsce w maju tego roku w szpitalu w Wągrowcu. Mimo próśb lekarzy nie chcieli robić nowego badania USG. Kobieta przeniosła się więc do szpitala w Obornikach. Tam po pół godzinie trafiła na stół operacyjny. Paryska policja w stanie najwyższej gotowości w związku z meczem piłki nożnej rozgrywanym ponad 5000 km od stolicy Francji. Dzisiaj wieczorem w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata Francja zmierzy się z reprezentacją Maroka. O chuchaniu na zimne w Paryżu powie teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
26: Zamknięte pola elizejskie oraz niektóre ulice i stacje metra, drony patrolujące miasto z powietrza, a na ziemi armatki wodne i dodatkowe patrole policji. Tak Paryż przygotowuje się do hitowego starcia na mistrzostwach świata. Władze francuskiej stolicy wyciągnęły wnioski. 4 lata temu na mundialu w Katarze Francuzi też grali z Marokańczykami. Skończyło się na gigantycznym chaosie, zamieszkach i zatrzymaniem aż 167 osób.
25: Początek meczu Francja-Maroku o 22:00. Ja dziękuję za wspólny czas. Kolejne wiadomości za pół godziny usłyszycie od Rafała Piecha.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
0: W Lesku 11 stopni, a z drugiej strony Polski w Legnicy 24 stopnie. A za tydzień o tej porze będzie ponad 30. Tak obiecują synoptycy. Noc, uwaga, jednocyfrowa temperatura w Kielcach spadnie do 9.
28: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
0: Jeszcze sporo deszczu spadnie, szczególnie w północno-wschodniej Polsce. Dzisiaj jeszcze trochę powieje, na noc trochę się uspokoi, jutro powieje, ale ten wiatr będzie już coraz słabszy. Generalnie, żeby tylko przetrwać weekend i będzie i cieplej, i... bardziej słonecznie. 5 minut po 18. Michał Adamski, cześć ponownie. Gramy Mrozu za chwilę, a teraz Take On Me. To jest Aha w Radiu Z.

domu najlepiej. Wiadomo, szczególnie teraz, po fajrancie, czuć to szczególnie mrozu. W Radiu Z 12 minut po godzinie 18. Pamiętacie, co kiedyś dawno temu powiedział aktor Tom Hanks, kiedy dostawał w prezencie od Polski, od Polaków Fiata 126P? Dokładnie. Dzisiaj aktor, dwukrotny zdobywca Oscara, znany z szeregowca Ryana, z Forresta Gumpa, z Castaway, Zielonej Mili. Dzisiaj Tom Hanks kończy 70 lat i znowu od Polski mamy niespodziankę.

jak, panie Tom? No myślę, Malucha sprzedał 4 lata temu za charytatywne 360 tysięcy złotych w przeliczeniu i stał się jedynym człowiekiem na świecie, który na Maluszku zarobił.

ja też wiem. Edyta Bartosiewicz w Radiu Z. Wiecie też, co to jest prohibicja? Znacie, nie? Rozgaszcza się w polskich miastach, no i Kraków właśnie informuje o wydłużeniu godzin bez sprzedaży alkoholu u siebie. Było od północy, teraz zakaz sprzedaży będzie alkoholu, będzie już po 22, czyli z 5,5 wydłużają nocną prohibicję do 8 godzin. Ach. Dla wielu da to dokładnie taki sam efekt, jak zmiana czasu z letniego na zimowy. Będą spać dłużej.

0: Sia w Radiu Z. A zgadnijcie, ile godzin w miesiącu pracował kolejny lekarz rekordzista? O tym zaraz w wiadomościach Radia Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołu

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.
11: 18.30 na zegarze w Radiu Z. Melduje się Rafał Piech. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam.
11: Wiadomości, słuchamy.
13: Ponad 40 interwencji strażaków i wspólna akcja mieszkańców przy układaniu worków z piaskiem to bilans po przejściu nawałnic i sztormu na Mierzei Wiślanej. Służby usuwały głównie powalone drzewa oraz zabezpieczały nadmorskie bary. Sytuacja powoli się uspokaja, jednak na tym obszarze wciąż obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód. Kolejny lekarz rekordzista, chirurg ze szpitala w Braniewie, zarobił w rok blisko 2 miliony złotych, deklarując, że pracował ponad 1200 godzin miesięcznie. Miał jednocześnie leczyć pacjentów na oddziale, w poradni i na SOR-ze. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku. Sprawę odkryły władze powiatu po weryfikacji szpitalnych dokumentów i zawiadomiły prokuraturę. Komisja Europejska wyraziła poważne zaniepokojenie decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zniesieniu zawieszenia rosyjskich sportowców. Bruksela podkreśla, że do momentu osiągnięcia pokoju w Ukrainie udział Rosji nie powinien być normalizowany. MKOL złagodził obostrzenia, tłumacząc to faktem, że rosyjski komitet nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji na okupowanych terytoriach ukraińskich. Od poniedziałku duże utrudnienia dla pasażerów kolei śląskich. Pociągi między Gliwicami a Katowicami pojadą objazdem przez Bytom, co wydłuży czas przejazdu o 10 minut. Przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowice pasażerów przewiozą autobusy zastępcze. Powodem utrudnień jest budowany nowy wiadukt kolejowy w Rudzie Śląskiej. Teraz wyjeżdżamy na drogi.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Wciąż jest ogromny korek na S8 w Warszawie. W pobliżu węzła Modlińska ciężarówka zderzyła się z motocyklem. Zablokowany jeden pas w stronę Białegostoku. Stoicie już od węzła Bemowo. 10-kilometrowy zator na ekspresowej 7 na Mazowszu. Przyczyną prace drogowe na trasie z Warszawy do Radomia. Wolniej jedziecie w okolicach Białobrzegów, gdzie nieprzejezdny jest jeden pas. Korkuje się także A4 na trasie z Krakowa do Rzeszowa na wysokości węzła Targowisko. Także prace drogowe. Stoicie tam co najmniej kwadrans. A jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: No ale wychodzi na to, że wszystko co najgorsze to powoli mamy już za sobą, bo ten wiatr już powoli się uspokaja, co prawda jeszcze odczuwalny, jeszcze porywisty, ale każdym dniem będzie już coraz słabszy, a od poniedziałku temperatura zacznie rosnąć, gdzieś tam w środę osiągając już nawet 30 stopni, a za tydzień o tej porze no będzie po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciepło. I ponoć słonecznie.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Chociaż dzisiaj tam gdzieś na zachodzie, na południowym zachodzie było ciepło i co? Komu to przeszkadzało, nie? 18.33. Fool's Garden w Radiu Z.

0: Beat Freaks, Somebody's Watching Me w Radiu Z za 17 minut 19. To jest głośna pudelkowa sytuacja. Słyszeliście, co modelka Heidi Klum powiedziała? Że jej o 16 lat młodszy mąż kazał jej przytyć. I mówi modelka, że z wiekiem wyglądamy lepiej, kiedy nie jesteśmy tak szczupłe. Trochę jakby znam to. My faceci z kolei mamy tak, że z wiekiem lepiej wyglądamy na motocyklu. Radio Z
1: i już. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
19: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Ale tato, tylko nie samochodem.
21: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
20: Super.
21: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
22: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
23: Ale duża.
24: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
23: To co?
24: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
26: Ale chyba nie włosów.
25: Akurat włosy wypadają mi garściami.
26: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
25: Ale łysienia u ciebie nie widać.
26: No właśnie.
25: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
27: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Po reklamie.
29: Słuchacie Radia Z, to jest czwartek i dochodzi godzina 19. Rafał Piech w studiu wiadomości. Prosimy.
30: Oddać szpitale w ręce rządu to recepta na uleczenie systemu, mówi gość Radia Z. Są zarzuty dla mężczyzn, którzy chcieli samowolnie skontrolować biuro pomocy Ukraińcom. Mija tydzień od wygaszenia pakietu CPN. Sprawdzamy ceny paliw.
29: Dziewiętnasta.
30: odebrać szpitale samorządom. To o to apeluje gość Radia Z, dyrektorka Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych. Jej zdaniem to jeden ze sposobów, aby ograniczyć patologię w służbie zdrowia. Jak powinny być zarządzane szpitale w Polsce i przez kogo? Gościa Radia Z wysłuchał nasz reporter Michał Dzieneński.
0: Szpitale powinny być bezpośrednio pod opieką państwa, a konkretnie rządu, tłumaczy gość Radia Z.
1: Jeśli ochrona zdrowia jest rządowa, to szpitale też powinny być rządowe. Nie samorządy, nie prezydenci, nie burmistrzowie.
0: Zdaniem szefowej bielańskiego szpitala w zarządzanych przez samorządy placówkach często wchodzi w życie też polityka i interesy właśnie lokalnych polityków i ich znajomych.
30: Według gościa Radia Z szpitale w całej Polsce powinny prześwietlić kontrakty z lekarzami. To może być sposób na oszczędności i urealnienie zarobków medyków. W kolejnych 10 jednostkach wojskowych powstaną laboratoria dronowe. MON rozszerza pilotażowy program, który prowadzi od kilku miesięcy. W wybranych jednostkach żołnierze otrzymają narzędzia niezbędne do samodzielnej produkcji niewielkich dronów wykorzystywanych na polu walki, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Chcemy to rozszerzyć na w sumie 20 jednostek wojskowych i dać tam komponenty, możliwości, drukarki 3D, technologie, opracowywać to razem z przemysłem, tak żeby żołnierze w swoich jednostkach wojskowych mogli de facto drukować tysiące dronów na potrzeby szkolenia i na potrzeby bojowe.
30: W ten sposób robią to już Ukraińcy, którzy niemal na linii frontu produkują tysiące takich bezzałogowców, które są pod strachem Rosjan. Chcieli przeprowadzić samowolną kontrolę w biurze ukraińskiej firmy w Poznaniu. Grozi im rok więzienia. Prokuratura postawiła dwóm mężczyznom zarzuty zniesławienia obywatelki Ukrainy, która nie wpuściła ich do środka. Śledczy prowadzą dochodzenie również pod kątem nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
3: Zdaniem prokuratury jeden z mężczyzn pomówił kobietę wprost o sprowadzanie przez nią cudzoziemców do Polski. Drugi natomiast usłyszał zarzut zniesławienia polegającego na nagraniu całej sytuacji i wrzuceniu wideo do sieci, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: W związku z umieszczeniem tego filmu na różnych serwisach społecznościowych wylała się fala hejtu. Te treści, które się pojawiły pod tym filmem, zdaniem prokuratora stanowią przestępstwo nawoływania publicznego do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
3: Mężczyźni nie przyznają się do winy, mają zasądzony dozór policyjny i zakaz zbliżania się do kobiety. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
30: W ubiegły piątek mężczyźni próbowali wejść do biura firmy pomagającej Ukraińcom w zalegalizowaniu pobytu w Polsce. Jak mówili na udostępnionym przez siebie nagraniu, chcieli sprawdzić, czy firma wspiera Stepana Banderę. Minął tydzień od momentu wygaszenia rządowego pakietu ceny paliw niżej na rynku hurtowym. Ceny paliw rosną, ale przynajmniej na razie nie odbija się to na portfelach kierowców. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Ceny paliw są teraz niższe niż tydzień temu. Za litr oleju napędowego płacimy średnio 6,93 zł. To 5 groszy mniej. Litr benzyny to teraz wydatek średnio 6,78 zł za litr. Spadek o grosz. Autogaz jest tańszy o 9 groszy i kosztuje teraz średnio 3,20 zł. Co czeka nas w najbliższym czasie przy dystrybutorach, tłumaczy analityk rynku Urszula Cieślak z BM Reflex.
6: Będziemy obserwować większe dysproporcje cenowe niż kiedy obowiązywał pakiet CPN.
5: Wpływ na to będzie miało też większe ryzyko geopolityczne. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
30: 3,5 minuty po godzinie 19 w Radio Z. Czas na wiadomości kulturalne.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
30: Już w sobotę w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie rusza cykl Szekspir pod gwiazdami. Na początek komedia Sen nocy letniej w gwiazdorskiej obsadzie. Wystąpią m.in. Anita Sokołowska, Anna Dereszowska, Grzegorz Małecki i Bartosz Bielenia w roli psotnego puka.
11: To jest jedna z niewielu postaci, która w tym tłumaczeniu rymuje i też ma bardzo niepoważne teksty, tak jak ma niepoważne podejście do całego zdarzenia.
30: Sen nocy letniej w ogrodach Zamku do 19 sierpnia. The Rolling Stones wracają z nowym albumem, premiera Foreign Tongues już jutro na płycie 14 utworów, w tym ostatnie nagranie z udziałem perkusisty Charlie'ego Wattsa oraz gościnne występy takich gwiazd jak Paul McCartney czy Bruno Mars. Nie żyje legendarna walijska wokalistka Bonnie Tyler, gwiazda lat 80., obdarzona głosem o charakterystycznej chrypce.

0: Bonnie Tyler zmarła w szpitalu w Portugalii w wieku 75 lat.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Wiadomości kulturalne były przed chwilą. Cześć Hubert, a
4: dzień
3: teraz
4: dobry.
3: Prognoza pogody i nie wiem, jak to zrobić, żeby było kulturalnie.
4: Ale ładną, jakąś taką zrób dla Olgi, bo prosiła nasza pani wydawczyni.
3: Wydawczyni
4: najważniejsza osoba w tym pokoju, a przynajmniej najbardziej urokliwa, bo my to stare chłopy i nudne.
3: No. Fajna pogoda, no.
4: Bardzo.
3: Olga. Super jest.
4: No.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.

Jak mnie pan zaimponił, panie Szpak, tą piosenką. Michał Szpak, Maj w Radiu Z. To jest lista Lubię to, 19.09 na zegarach, a to było miejsce 10. To szybciutko zaproponujmy coś, żeby tak płodozmian wprowadzić. Każdy rolnik wie, że to niezbędne. Dub Dogs, Fezo, Zark, How Does It Feel w Radiu Z.

Zwykle o momentach mówi się po 23:00, to raczej szeptem. A tutaj proszę bardzo, 19:14 Radio Z i Kasia Sienkiewicz. Były momenty, no były, i wylądowały na 9. miejscu. A teraz będzie płyta niespodzianka, którą może zgarnąć ten, kto zgadnie, co dzisiaj na pierwszym miejscu listy przebojów. Pierwsza podpowiedź niech będzie taka, że to dwóch przyjaciół. 321-321-321 to jest numer telefonu do nas. To nie jest tajna wiedza. Podobnie jak to, że teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat na miejscu 8 dzisiaj.

0: pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać? O to pyta Sarsa. Ja na pewno będę pamiętał tę piosenkę, wy pewnie też. A jako, że to propozycja, to głosujcie na Radio Z.pl. A za chwilę miejsce 7 listy Lubię to Milki i David Guetta.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na Nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11.
9: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
8: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
17: Co kupiłaś?
16: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
17: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
16: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
3: Po reklamie.
15: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

0: Miejsce szóste, Marisa, Odkochaj. Lista Lubię to w Radiu Z za 28 minut 20. No i pytanie o miejsce pierwsze dzisiaj. Kto zgadnie, dostanie płytę, niespodziankę. Tylko no, trzeba wiedzieć, kto to. No ja podpowiadam oczywiście. W tekście i tytule piosenki, o której mowa, pojawia się aktualna pora roku. No to nie jest najtrudniejsze zadanie przed wami. Myślcie, kombinujcie, dzwońcie 321-321-321. A teraz Sorry Papi, premiera! Szanowni Państwo, Sorry Papi jest następcą wydanego przed kilkoma tygodniami hitu Missing You. Także trzymamy kciuki, żeby się spodobał, żeby było dużo Waszych głosów i żeby zamieszkał w Waszych uszach na początek. I tak prostą drogą do serduszek. Topik, Becky G, Sorry Papi w Radiu Z.
1: Premiera w Radiu Z.

Na piątym miejscu listy lubię to Kygo Khalid i Griffin, a teraz coś, co straszliwie niesie. The Bauza, Magnetic. I jest naprawdę magnetycznie. I jest miejsce czwarte. I będzie wyżej. Czuję to.

Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, no nam też co tam w sumie, głosujmy, bo to propozycja do listy, lubię to. Teraz miejsce trzecie, Shakira, daj, jakbym słyszał moich synów.

miejsce drugie, ale Farben i Irene Miller, Body Talk. Za chwilę miejsce pierwsze, ale wcześniej Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, to propozycja. Głosujcie na Radio ZPL.

0: wiedzieć gdzie.
1: To propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk. A my teraz poznajemy miejsce pierwsze, ale Robert wiedział o tym od dawna.
2: No, moim typem będzie Kuba i Kuba stygnie lato.
1: No i tak właśnie jest. Gratulujemy Kubie i Robertowi i wam wszystkim.

0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara... Na mediaexpert.pl.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy. Między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: Po reklamie.
19: Czwartek, 9 lipca, słuchacie Radio Z, z nami jest Rafał Piech. Teraz czas na wiadomości.
8: Trzęsienie ziemi w Czechach, wstrząsy odczuli też w Niemczech i Austrii. Ponad 30% w górę, drastyczna podwyżka za śmieci we Wrocławiu. Wiatr ustał na Pomorzu, harcerze wracają do swoich obozów. Trzęsienie ziemi w Czechach. Epicentrum znajdowało się w zachodniej części kraju, ale było wyraźnie wyczuwalne także w południowych Niemczech i w Austrii. O szczegółach z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
3: Takie trzęsienie ziemi o sile 5,5 stopnia w skali Richtera jest w tej części Europy niezwykle rzadkim zjawiskiem. W graniczących z Republiką Czeską niemieckich krajach związkowych, w Bawarii i Saksonii trzęsienie było wyraźnie wyczuwalne. Nawet w okolicach Drezna. Zaniepokojeni mieszkańcy regionu masowo wybierali telefoniczny numer alarmowy
18: W południowych Niemczech i w Austrii nie wystąpiły na szczęście żadne szkody. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
20: Do tej pory nie ma żadnych informacji o ewentualnych szkodach czy ofiarach. Senator K.O. Marcin Zawiła może stracić immunitet. Prokuratura złożyła do Izby Wyższej wniosek o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności. Według śledczych senator blisko 10 lat temu przekroczył swoje uprawnienia, kiedy jeszcze jako prezydent Jeleniej Góry zarządzał mieszkaniami komunalnymi. Więcej wie reporter Radia Z, Jan Kielak.
21: Sprawa dotyczy mieszkania komunalnego, które Marcin Zawiła przyznał konkretnym osobom. Nabywcy kupili je od miasta za 1% wartości i mieli je wyremontować za własne pieniądze. Szkopuł w tym, że decyzja została wydana bez ogłoszenia oferty, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
22: W ocenie prokuratora przydział tego lokalu odbył się nie dochowując określonych form, a tu jest właśnie kwestia złożenia oferty.
21: Według śledczych Jelenia Góra straciła na decyzji byłego prezydenta blisko 170 tysięcy złotych. Jan Kielak, Radio Z.
20: Przestępstwo urzędnicze jest zagrożone karą nawet do 10 lat więzienia. Mieszkańcy Wrocławia będą płacić więcej za wywóz śmieci. Od września stawki pójdą w górę o ponad 1/3, do 55 zł za osobę. Dla opozycji to skandal, dla radnych wspierających prezydenta miasta konieczność, bo koszty cały czas rosną, a to pierwsza podwyżka od 4 lat. Podczas dzisiejszych obrad starli się radny Piotr Ule z klubu Naprawmy Przyszłość i Robert Leszczyński, szef klubu Koalicji Obywatelskiej.
23: Wszystko robicie odwrotnie, niż było obiecane. Mieliście być jak Robin Hood, tymczasem grabicie biednym i napychacie kabzę wielkim firmom śmieciowym, olbrzymiemu biznesowi.
24: Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej nie traktuje tej uchwały jako sukces. Traktujemy ją jako wyraz odpowiedzialności za miasto. Znacznie łatwiej było powiedzieć, nie podnosimy opłat, ale byłoby to decyzją pozorną.
20: Wrocław ma problem z przetargiem na odbiór śmieci. Od ponad roku są to umowy z wolnej ręki, a sprawa przetargu wylądowała w sądzie. Przygląda się temu też CBA. Blisko 400 harcerzy ewakuowanych z obozów na Mierzei Wiślanej wróciło już do swoich namiotów. Gmina Sztutowo zaopiekowała się nimi już we wtorkowy wieczór, widząc ostrzeżenia przed wichurą. Zakwaterowano ich w podstawówce i gminnym ośrodku kultury. Kiedy wiatr się uspokoił, można było zarządzić powrót, bo było już bezpiecznie, mówi Radiu Z wójt Robert Zieliński.
25: Obozowiska ku naszemu zadowoleniu i ku wielkiemu szczęściu nie zostały w ogóle zniszczone. Całe szczęście, żadne drzewo tam nie spadło, więc spokojnie teraz spędzają czas dalej w formie obozu, w formie zabawy i przygotowywania się do dorosłości właśnie na obozie harcerskim.
20: Łącznie na Pomorzu ewakuowano 15 obozów, a w warmińsko-mazurskim 3. W studiu pojawił się już Krzysztof Wilanowski.
26: Jestem, dzień dobry.
20: To znak, że czas na wiadomości sportowe w Radiu Z.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
29: Wimbledon będzie miał czeski finał. W najważniejszym meczu turnieju Karolina Muchowa zmierzy się z Lindą Noskową. Muchowa awansowała po wygranej 2-1 z Amerykanką Coco Gauff. Noskowa w dwóch setach rozprawiła się z Ukrainką Martą Kostiuk. Dla obu Czeszek to będzie pierwszy finał Wimbledonu w karierze. Rozegrają go w sobotę o 17. A nasze siatkarki lepsze od Amerykanek na turnieju Ligi Narodów w Osace. Biało-czerwone górą w tiebreaku.
30: Od trzeciego seta, bodajże czy czwartego, przepraszam, gdzieś tam, gdzie nas Amerykanki dogoniły, no to od tamtego momentu ciężko było z tymi emocjami, ale na szczęście wygrałyśmy i chyba je opanowałyśmy.
29: Mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Jutro kolejny mecz Polek na turnieju w Japonii. Zmierzą się z Brazylijkami. Benfica zdradziła, ile zapłaciła za Jakuba Kamińskiego. FC Köln, czyli były już klub naszego reprezentanta, zarobił na jego transferze 17 milionów euro. Zainkasuje też 10% od kolejnego transferu skrzydłowego. Według oświadczenia przekazanego przez dyrekcję Benfiki Lizbońskiej giełdzie, na której notowany jest klub, Kamiński podpisał 5-letni kontrakt.
28: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
31: W nocy sporo chmur, najwięcej na wschodzie Polski. Tam też przelotny deszcz, lokalnie burze i do 20 mm opadów. W Tatrach wysoko deszcz ze śniegiem. To ci ciekawostka. Temperatura od 6 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz porywy do 60 km. Na godzinę. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. To jest Radio Z.
28: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: To pani Shania Twain, Man I Feel Like a Woman w Radiu Z, kwadrans po 20. A teraz mamy bardzo ważne wydarzenie, szanowni państwo. Uwaga, uwaga, kto teraz jedzie, zjeżdża na bok, parkuje i po ponad roku ciszy wydawniczej Sanach wraca z nową piosenką. Utwór ITP, ITD fani znają już z koncertów stadionowych, gdzie jego fragment wywoływał prawdziwą euforię. Po poetyckim albumie Dwoje Ludzieńków artystka znów stawia na autorskie teksty. Nowa piosenka to słodko-gorzka opowieść o tym, czego nie widać w blasku reflektorów. Może i nie widać, ale słychać, zwłaszcza w Radiu Z. Premiera Sanach.
1: Premiera w Radiu Z.
2: Cześć, tu Sanach. To jest moja nowa piosenka w Radiu Z.

0: To jest Radio Z, Avicii, Hey Brother, 20:22 na zegarach. Znaną regułą dawien dawna jest lepiej się witać niż żegnać. No ale czasami trzeba się pożegnać. Pożegnamy się za kilka chwil z wielką artystką w Radio Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 zł.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Borys Szyc.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Po reklamie.
6: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Cat Swims, Mr. Know-It-All w Radiu Z, 20:33 na zegarach. Dziś świat obiegła niezwykle smutna wiadomość o śmierci Bonnie Tyler. Artystka zmarła w wieku 75 lat, po długiej walce z chorobą. Przez ponad 5 dekad zachwycała słuchaczy niepowtarzalnym, charakterystycznym głosem. Jej największe przeboje, takie jak Holding Out for a Hero, If You Were a Woman and I Was a Man, czy Total Eclipse of the Heart, na stałe zapisały się w historii muzyki i do dziś są obecne na antenach radiowych na całym świecie. W trakcie swojej kariery nagrała ponad 80 utworów i trzykrotnie była nominowana do nagrody Grammy. Podczas licznych tras koncertowych wielokrotnie odwiedzała również Polskę. Ostatni raz była u nas w grudniu ubiegłego roku. Jej wyjątkowy głos, charyzma i talent pozostaną w pamięci kolejnych pokoleń fanów. Evelyn Junker, dyrektorka Capital Music, która miała okazję współpracować z Bonnie Tyler, wspominała dziś także niezwykłą więź, jaką artystka potrafiła budować ze swoimi słuchaczami.
1: Ludzie kochali w niej naturalność, to jak łatwo się z nią pracuje i to, że zawsze jest dostępna dla swoich fanów. Odwdzięcza się im autografami, rozmawia z nimi, poświęca im czas. Jest po prostu dobrą osobą.
0: Od dziś o Bonnie Tyler będziemy mówić niestety w czasie przeszłym. Na szczęście jej piosenki wciąż brzmią tak, jakby nic się nie zmieniło. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler w Radiu Z.

0: już. Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama.
2: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Olivia Dean, Nice to Each Other w Radiu Z. Za 5 minut 21 wiadomości. Bądźcie z nami. Radio Z i
1: już. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
0: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Tylko nie samochodem.
16: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
15: Super.
16: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
17: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
18: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
19: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
18: A co?
20: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
19: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
20: Bo zależy mi na sobie.
19: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
21: Po reklamie.
22: 21 dochodzi, słuchacie Radio Z. Z nami jest Rafał Piech. Czas więc na wiadomości.
23: Prezydent Ukrainy specjalnie dla Radia Z komentuje niedawne spotkanie z Karolem Nawrockim. Radni z Dolnego Śląska chcą dodatkowych badań z dna zbiornika w Pilchowicach. Zajrzymy też do duńskiego Alborgu. Tam zapanowała atmosfera Bożego Narodzenia.
22: 21.
23: To było ważne, długie i konstruktywne spotkanie. Wołodymyr Załański dla Radia Z odsłania kulisy swojej rozmowy z Karolem Nawrockim. Do spotkania doszło podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze. Prezydent Ukrainy przekazał, że rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa i gospodarki. Obaj przywódcy zgodzili się, że wspólnym wrogiem jest Rosja, a Załański zadeklarował, że Ukraina jest otwarta na wsparcie polskiego biznesu podczas odbudowy po wojnie. Omówiliśmy też kwestie historyczne, mówi prezydent Ukrainy w odpowiedzi na pytanie Radia Z. Moim zdaniem w tej kwestii musimy działać konstruktywnie i delikatnie, aby nie zniszczyć ważnych, przyjaznych, sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską. Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Ukrainy przekazał, że kwestii historycznych nie udało się rozwiązać, a brak porozumienia w tej płaszczyźnie stanowi konkretny problem. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian B., został oskarżony o nakłanianie do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Prokuratura w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu oraz dwóm innym urzędnikom. Sprawa dotyczy m.in. nakłaniania funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej do ujawnienia informacji objętych tajemnicą skarbową osobie nieuprawnionej. Były szef NIK-u nie przyznaje się do winy. Część radnych województwa dolnośląskiego chce niezależnych badań osadów z dna zbiornika w Pilchowicach. Blisko 2 tygodnie po katastrofie ekologicznej na rzece Bóbr takie badanie zlecił inwestor Tauron Ekoenergia. To spółka odpowiedzialna za remont zapory. Dzisiejsze obrady Sejmiku Wojewódzkiego obserwowała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, o jakie badania chodzi?
0: Osadów na mułów, które ze zbiornika są spłukiwane w dół rzeki. Na teraz nie wiadomo, co nimi płynie i zanieczyszcza rzekę. Słoik z brudną wodą pobraną tuż poniżej zapory przyniósł na obrady radny sejmiku PiS Andrzej Kretkowski.
12: Rzeka zabrudzona, zmętniona, śmierdząca.
0: Pomysł niezależnych badań, jak słyszę, może zyskać poparcie większości, bo inwestor przed remontem zapory tego nie zrobił. Do końca tego tygodnia za to mają być wstępne wyniki kontroli Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
23: Służby badają rzekę Bóbr w 8 punktach od zapory w Pilchowicach na odcinku ponad 30 km. Nadal obowiązuje tam zakaz korzystania z rzeki z powodu zanieczyszczenia. Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który miał oblać stoisko z truskawkami i śmierdzącą substancją. Do incydentu doszło w Luboniu koło Poznania. Policja udostępniła także nagrania z monitoringu z parkingu, przy którym znajduje się stoisko. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
13: Na nagraniu widać, jak w nocy pewien mężczyzna włamuje się do drewnianego domku handlowego. Między innymi na podstawie tego wideo policjanci wytypowali sprawcę, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
21: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Przedstawiono mu zarzut uszkodzenia mienia. O odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
13: Niewykluczone, że mężczyzna chciał w ten sposób pozbyć się konkurencji, ponieważ sam handluje truskawkami. Straty oszacowano na 10 tysięcy złotych. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
23: Nagranie z włamania możecie obejrzeć na radioz.pl. Podczas gdy Europa zmaga się z falą upałów, w duńskim Aalborgu zakończył się Światowy Kongres Świętych Mikołajów i Elfów. 69. edycja tego wydarzenia zgromadziła dziesiątki brodaczy i ich pomocników ze wszystkich stron świata. Mimo gorąca tego letniego słońca Mikołaje w pełnych zimowych strojach brali udział w głośnych paradach, pakowali prezenty i jedli pierniczki. No to teraz czas na danie główne. Godzina do tych wielkich piłkarskich emocji, Krzysztofie,
24: tak
23: została.
24: Jest. A będziemy odliczać, ale zaczniemy od dobrych wiadomości od Huberta Hurkacza. Zapraszam.
23: No to zostawiam Was z Krzysztofem Wilanowskim i wiadomościami sportowymi.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
24: Hubert Hurkacz zabrał głos po odpadnięciu z Wimbledonu, przekazał pozytywne wieści na temat swojego stanu zdrowia. Naciągnąłem mięsień z kośny brzucha i niestety nie mogłem kontynuować gry. Rehabilitacja przebiega dobrze i wkrótce będę gotowy do powrotu na kort, napisał nasz tenisista na Instagramie. Hurkacz odpadł z Wimbledonu w 4. rundzie przez kontuzję. Nie mógł dokończyć pojedynku z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Kolejny polski piłkarz zagra w niemieckiej Bundeslidze. Oskar Wójcik przenosi się z Krakowi do Werderu Brema. Wójcik wyjeżdża za granicę po zaledwie jednym sezonie gry w Ekstraklasie. Była to jednak dla niego bardzo udana kampania. Rozegrał 31 spotkań i zapracował na powołanie do reprezentacji. Według nieoficjalnych informacji Werder zapłacił za niego od 4 do 6 milionów euro. Klub z Bremy ostatni sezon zakończył na 15 miejscu. Tadej Pogaczar wygrał 6. etap Tour de France. Słoweński kolarz był najlepszy po samodzielnej ucieczce. Zwycięstwo pozwoliło wrócić mu na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu. Dotychczasowy lider, to Steintren, upadł około 20 km przed metą. 147 był Michał Kwiatkowski, 151 miejsce zajął Kamil Gradek. Pierwszy ćwierćfinał tegorocznych Mistrzostw Świata. Za niespełna godzinę przed nami pojedynek Francuzów z Marokańczykami. Więcej w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
25: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
26: No dobrze, to ja będę kibicował Marokańczykom, ale przez tę godzinę muszę pozbierać siły, bo pewnie będę w mniejszości. Zajmijmy się pogodą. Piątek podzieli Polskę na 2 pogodowe światy. Na zachodzie sporo słońca i nawet 25 stopni. Im dalej na wschód, tym więcej chmur, przelotnego deszczu i lokalnych burz. Najmocniej popada na Mazurach, Podlasiu i północnym Mazowszu. Temperatura od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na zachodzie kraju. Hubert Racikowski, dobry wieczór, witajcie.

Wanna be to Spice Girls w Radiu Z, 21:15 na zegarach. Moi drodzy, mamy dla was coś specjalnego, bo nasz radiowy kolega Krzysiek Pyzia wydał nową książkę, a Radio Z objęło ją patronatem. Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. To opowieść Cezarego Kucharskiego, człowieka, który przez lata prowadził karierę Roberta Lewandowskiego od boisk w Pruszkowie aż po największe europejskie stadiony. Jeżeli chcecie zajrzeć za kulisy wielkiej piłki, to dzwońcie pod 321-321-321 do Radia Z i odpowiedzcie na jedno pytanie. Kogo najbardziej chcielibyście mieć w swojej drużynie piłkarskiej i dlaczego? Dwie najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy książką Krzysia Pysi. Powodzenia, odpowiadajcie, dzwońcie, fantazjujcie i słuchajcie Zetki teraz Tame Impala, Dracula.

0: To Pitbull i Kesha, Timber. Ależ też państwo fantazjują, kogo chcielibyście mieć w swojej drużynie piłkarskiej i dlaczego. I dzwonicie z tym pod 321-321-321 do Radia Z, żeby dostać książkę. Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Opowieść Cezarego Kucharskiego, spisana przez naszego kolegę redakcyjnego Krzysia Pyzie. Dwie książki powędrują do was. Dzwońcie, fantazjujcie, a za chwilę o tym, co człowiek czuje. Robbie Williams w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

21.33 to jest Radio Z i teraz też będą momenty, bo to jest propozycja do listy Lubię To. To jest południowoafrykański producent Shimza i drugi jego kumpel Kasango i Brytyjczyk, a w zasadzie Brytyjczycy, bo to duet Arco, zmajstrowali piosenkę Fire Fire. I odnoszę wrażenie, że majstrując tę piosenkę, to słuchali i to dosyć mocno Boba Sinclaira. To dobra inspiracja i fajna pieśń wyszła. Możecie głosować na radioz.pl.

0: Ale to jest ładne granie. R.E.M. Losing My Religion w Radiu Z. Za 22 minuty będzie 22. No i teraz uwaga, dwie książki lecą do was. Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Książka naszego radiowego kumpla Krzysia Pyzi, nad którą objęliśmy patronat. Znakomita zresztą. Dla was za prostą odpowiedź. Kogo najbardziej chcielibyście mieć w swojej drużynie piłkarskiej i dlaczego?
1: Witam, witam. No ja w mojej drużynie piłkarskiej to bardzo bym chciał mieć pana Kalisza.
0: Aha.
1: To jest tak potężnie duży chłop, że zająłby całą bramkę. Widziałbym go jako bramkarza. Pozdrawiam, Giorgio.
0: To jest pomysł, Giorgio. Jedna książka frunie do ciebie.
2: Chciałem powiedzieć, że w swojej drużynie chciałbym mieć mojego 11-letniego wnuczka piłkarza, fana Ronaldo. Ja jestem fanem Messiego. Gralibyśmy jak pies z kotem. Ha, trzymajcie się. Pozdrawiam, Jurek z Zaboni.
0: Jurku, pozdrawiamy. Wyobraźcie sobie, pies, kot i pan Rysio Kalisz. Jesteśmy w Mistrzostwach Świata na bank, przynajmniej w półfinale. A na razie dla was, panowie, książki, a dla państwa już za chwilę Rose i Bruno Mars. A pacapacy wszyscy znają i śpiewają.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara?
7: No.
8: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.

0: Shakira, daj, daj, to oznacza, że mecz coraz bliżej, Francja-Maroko, ale jeszcze bliżej nasze wiadomości, już za chwilę o 22. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 9 lipca. Powoli dochodzi 22. Czas na wiadomości. Rafał Piech.
23: Trzęsienie ziemi w Czechach dużo słabsze niż pierwsze szacunki. Resort obrony o tym, kiedy żołnierze USA wrócą do Polski. Pojeździł 4 miesiące. Słynny policyjny Mustang miał stłuczkę koło Radomia.
0: 22.
23: Stacje w Czechach zarejestrowały słabe wstrząsy sejsmiczne w pobliżu Pilzna, poinformował tamtejszy Instytut Geofizyki Akademii Nauk. Tym samym zdementowano pierwotne informacje niemieckiego Centrum Badań Geologicznych. Ten informował, że wstrząs miał magnitudę 5,5, w rzeczywistości był jednak znacznie słabszy. Okazało się, że niemiecki ośrodek błędnie zinterpretował sygnały powstałe w wyniku kontrolowanej przemysłowej eksplozji niedaleko czeskiej Pragi, o czym z Berlina informuje korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
1: Eksplozję w Czechach jako trzęsienie ziemi zinterpretowało niemieckie naukowe centrum imienia Helmholtza. Ten instytut ma w Niemczech całą sieć pomiarowych stacji sejsmicznych, które automatycznie wywołały alarm. Dopiero zrobiona nieco później przez naukowców manualna analiza danych pozwoliła poprawnie zinterpretować to wydarzenie, odwołać alarm i anulować komunikaty o trzęsieniu ziemi, ale informacje na ten temat podały już wcześniej agencje prasowe. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
23: Najsilniejsze dotychczas trzęsienie ziemi w Czechach o sile 4,6 miało miejsce ponad 40 lat temu. Znów będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce. To kluczowa deklaracja po spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem, na szczycie NATO w Ankarze, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
3: Po pierwsze, amerykańscy żołnierze wracają do Polski. Ten kontyngent zostanie zrealizowany mniej więcej w ciągu 8 tygodni. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętem Wojska Polskiego 15 sierpnia. Po drugie, jesteśmy na tej ścieżce, jeżeli chodzi o budowę stałych baz amerykańskich w naszym kraju.
23: Według pojawiających się informacji pod uwagę brane są różne lokalizacje amerykańskiej bazy, m.in. okolice Poznania i Wrocławia. Najsłynniejszy radiowóz w Polsce pojeździł jedynie 4 miesiące. Chodzi o Forda Mustanga, który został odebrany pijanemu kierowcy i przekazany do użytku policji w Radomiu. Samochód miał dzisiaj kolizję w mazowieckiej wsi Milejowice. Informację o tym zebrał reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak doszło do tej stłuczki?
4: Policyjny Mustang jechał na sygnale i wyprzedzał kolejne samochody. W pewnym momencie zderzył się z wyprzedzanym Volkswagenem. Kobieta, która nim kierowała, nie zauważyła radiowozu i próbowała skręcić w lewo. Ostatecznie Volkswagen wjechał do rowu, a policyjny Mustang uderzył w ogrodzenie, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
21: Na szczęście na skutek zdarzenia nikomu nic się nie stało. Uczestnicy byli trzeźwi.
4: Kierująca Volkswagenem otrzymała 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych. Jan Kielak, Radio Z.
23: Policyjny Mustang ma rozbity cały przód. Nie wiadomo, czy uda się go naprawić. Jego zdjęcie możecie znaleźć na radioz.pl. To prawdziwa uczta dla oczu i nosa. W Ogrodzie Botanicznym w Łodzi można podziwiać imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców. To właśnie teraz jest tam najpiękniej, bo kwitnie większość odmian. Podziwiał je reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
24: Kolekcja liliowców w dziale Arboretum Ogrodu Botanicznego w Łodzi to prawie 16 tysięcy roślin w około 90 odmianach. Zachwycają różnorodnością kształtów i kolorów, mówiła mi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
25: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
24: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera, oznaczającego dzień, i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
23: W najbliższą niedzielę liliowce będzie można podziwiać się z przewodnikiem. To też okazja do tego, by dowiedzieć się, jak je pielęgniować w przydomowych ogródkach. Zostajemy w temacie zieleni, szczególnie tej boiskowej. Trwa pierwszy ćwierćfinał mundialu. Więcej o tym już teraz w Wiadomościach Sportowych powie Krzysztof Wilanowski.
26: Zapraszam.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
26: W Bostonie zaczęła się walka o miejsce w półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Urzędujący wicemistrz globu Francja mierzy się z czwartą drużyną ostatniego mundialu Marokiem. Faworytami są oczywiście Francuzi, ale Lwy Atlasu nic sobie z tego nie robią. Nigdy nie zadowalamy się tym, co mamy. Jeśli możemy osiągnąć jeszcze więcej, chcemy wygrać i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to osiągnąć. Nie słuchamy głosów, które mówią nam, że Francja jest faworytem. To dla nas nie ma znaczenia. Naszym celem jest zwycięstwo. Mówił trener Marokańczyków Mohamed Wahbi w Bostonie. Minęła czwarta minuta gry, jest 0-0. A nasz reprezentant na mundialu, Szymon Marciniak, znów pominięty przez FIFA. Polski arbiter nie poprowadzi żadnego z meczów ćwierćfinałowych. Marciniak do tej pory był rozjemcą w dwóch meczach tych mistrzostw świata. W fazie grupowej prowadził spotkanie Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. Nasz sędzia zostaje za oceanem. Może zostać wyznaczony do jednego z czterech ostatnich meczów turnieju.
27: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl+, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Jutro najładniejsza pogoda na zachodzie kraju, tam sporo słońca i do 25 stopni. Na wschodzie więcej chmur, przelotny deszcz i lokalne burze. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie około 17 stopni, natomiast w centrum, no tutaj nieźle, prawie 21.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Radio Z i już. 22.06. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. To jest Radio Z. No i zaczęło się. Francja, Maroko. No i myślałem, że będę sam, bo jednak kibicuję Marokańczykom.
5: Dobry wieczór. Ja chcę powiedzieć Hubertowi, żeby się nie czuł samotny, bo ja też będę kibicował Marokańczykom w najbliższym meczu. Ściskam was.
0: No to już jest nas cały tłum. Aż dwóch.

22.15, to jest Radio Z, Edward Maja i Wika Żigulina, Stereo Love. Słyszeliście w wiadomościach, że Mustang, który niedawno trafił do radomskiej policji, no po 4 miesiącach przestał być w służbie, bo miał sztuczkę, no. Ja to się zastanawiam, ilu teraz handlarzy dzwoni do radomskiej policji i przekonuje, że im warto sprzedać, bo później jak wyklepią, jak rozciągną, to niebity i wiadomo, starszy sierżant tylko do kościoła jeździł.

0: Passenger, Let Her Go w Radiu Z 22.22, czyli urodziny godziny. Trzeba pomyśleć, życzenie się spełni. Nie spełni się marzenie o podróży z brytyjskim przewoźnikiem British Airways, bo lot z Barbados został odwołany. Załoga zabawiła się w barze, no i niestety polecieć się nie udało. Ale z drugiej strony, jak miejsce się nazywa Barbados, to dziwne, że baru szukali?
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym.

0: ei. Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Anne Wisborn, Everything I do it for you w Radiu Z. Za 26 minut będzie 23. Francja, Maroko, 0-0. Emocje są. I teraz też będą, bo teraz propozycja do listy Lubię To. Piosenka, która miała premierę na antenie Radia Z, a na tę premierę przybył sam Sebastian Karpiel-Bułecka. Piosenka o higienie cyfrowej. No, brzmi to dość sterylnie, ale jest naprawdę dużo organicznego mięsa, jeżeli mamy kolokwialnie to określić. Sebastian sam twierdzi, że on jak się budzi, to nie łapie za telefon pierwsze co. No dobra, ale wy teraz złapcie za gałkę w radiu i zróbcie głośniej, bo to jest naprawdę dobry utwór. Zako Power. O ten tu to ja. Głosujcie na radioz.pl. No jednak cyfrowo.

Nie ma co odkładać rzeczy na następne lato, kochani. Mamy obecne i cieszmy się takim, jakie jest. A Damian do Dawid wpada po to, żeby było jeszcze milsze. W Radiu Z za 16 minut, 23. podglądamy. Francja, Maroko nadal 0-0. Emocje są, momenty są, ale wynik się nie zmienia. No to nic, no, trzymamy rękę na pulsie i podglądamy, ale przede wszystkim gramy. Teraz Jam. Naiwne pytania na kolację. Idealne.

0: Dwóch niezwykle zdolnych panów, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated w Radiu Z, a już za chwilę wiadomości. Będą też bardzo zdolni panowie z naszej redakcji. Radio Z i
1: już. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Gorościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
0: Jeszcze mamy czwartek, 9 dzień lipca. Z nami jest Rafał Piech. Teraz już czas na wiadomości w Radiu Z.
6: Mbappé pudłuje karnego do przerwy bez goli w ćwierćfinałowym starciu Francji z Marokiem. Bez konkretów i szczegółów lekarze o rozmowach z minister zdrowia. Będą pieniądze dla firm, które nie mogą zarabiać z powodu katastrofy na rzece Bóbr.
0: 23.
6: W Bostonie jak na razie bez goli. W pierwszym ćwierćfinale tegorocznego mundialu Francja do przerwy remisuje z Marokiem. To, co dzieje się w tym spotkaniu, śledzi dla nas Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
7: Potwierdzam.
6: Kto w pierwszej odsłonie był bliżej strzelenia gola?
7: O, zdecydowanie Francja. Leble byli bardzo blisko gola. W 28 minucie piłkę na 11 metrze ustawił Kylian Mbappé i rzutu karnego nie wykorzystał. Jego intencje wyszły marokański golkiper Yassine Buono. Chwilę wcześniej sam Mbappé był faulowany w polu karnym. Golem zapachniało też w końcówce pierwszej połowy, kiedy Luka Dean groźnie uderzył sprzed pola karnego i piłka trafiła w poprzeczkę. Francuzi mają gigantyczną przewagę, jeśli chodzi o strzały, prowadzą 13-1. W tej najważniejszej klasyfikacji, czyli goli, jest jednak 0-0.
6: Wynik tego meczu sprawdzimy dla Was za godzinę w wiadomościach Radia Z. Samorząd lekarski nieco rozczarowany po spotkaniu z minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła szefowi Naczelnej Rady Lekarskiej propozycję zmian w ochronie zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym. Według Łukasza Jankowskiego zabrakło konkretów i szczegółów. Reporter Radia Z Daniel Wrzos przysłuchiwał się głosom po tym spotkaniu. Co o jego wynikach mówi minister?
8: Jest zaskoczona słowami prezesa Jankowskiego, ponieważ według niej rozmawiano o konkretnych sprawach. Minister Sobierańska-Grenda stoi na twardym stanowisku wprowadzenia górnego limitu zarobków lekarzy, to maksymalnie 240 zł za godzinę.
9: Limit wynagrodzeń w ochronie zdrowia, bo to chyba dzisiaj tak naprawdę jest tą częścią, która też nas ogniskuje w rozmowach. Na początku tego roku sygnalizowaliśmy wszyscy, że takie limity powinny być wprowadzone.
8: Naczelna Izba Lekarska jest za likwidacją kominów płacowych, ale o konkretnych wysokościach limitów w zarobkach na razie nie chce się wypowiadać.
6: Kolejne spotkanie Ministerstwa Zdrowia z Izbą i Związkami Zawodowymi w przyszłym tygodniu. Dron zrobiony nawet w okopie. MON rozszerza program laboratoriów dronowych. Chodzi o to, by żołnierze mieli możliwość produkcji niewielkich, bojowych bezzałogowców na polu walki. Takich laboratoriów jest już kilka, będzie jeszcze więcej. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły tego programu. Marcinie, powiedz, na czym on polega?
10: Na nauczeniu żołnierzy produkcji dronów FPV, takich jakie Ukraińcy używają na linii frontu, obrzucając wroga niewielkimi ładunkami wybuchowymi, czy eliminując wojskowe pojazdy. Takie drony można złożyć z gotowych elementów albo nawet wydrukować na drukarkach 3D wprost w jednostce, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
11: Tak, żeby żołnierze w swoich jednostkach wojskowych mogli de facto drukować tysiące dronów na potrzeby szkolenia i na potrzeby bojowe.
10: Pilotażowy program był prowadzony w 10 jednostkach wojskowych. MON chce dołączyć do niego kolejnych 10. Marcin Friedrich, Radio Z.
6: Dziś pokazano też pierwsze szerszenie, polskie drony uderzeniowe, które wojsko właśnie zaczyna testować. Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu w szpitalu powiatowym w wielkopolskim Wągrowcu. W maju lekarze mieli zbagatelizować silne bóle brzucha u ciężarnej pacjentki. Gdy odmówiono jej ponownego badania USG, kobieta przeniosła się do innego szpitala. Tam okazało się, że miała ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i od razu trafiła na stół operacyjny. Zbierany jest teraz materiał dowodowy, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
12: W postaci zeznań świadków, czyli osób, które miały kontakt z pacjentką, w tym również dokumentów medycznych, to postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia tej pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
6: Za takie przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Sprawą zajmuje się także Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Dyrekcja szpitala czeka na ustalenia służb, dopiero wtedy podejmie działania wobec personelu. Będzie wsparcie dla przedsiębiorców z okolic Pilchowic, ale na razie konkretnych kwoty nie padły. Z powodu katastrofy ekologicznej na rzece Bóbr są odcięci od pracy i możliwości przyjmowania turystów. Do rzeki wciąż nie można wchodzić, a remont zapory potrwa jeszcze 2 lata. Zapowiedź finansowego wsparcia to efekt pierwszego posiedzenia Rady Społecznej, którą zwołał inwestor remontu zapory Tauron Ekoenergia. Presja społeczna ma sens, mówi Radiu Z Krzysztof Czaplicki, który reprezentuje poszkodowanych.
13: Także odbieram dzisiejsze spotkanie, sam do niego dążyłem, długo pracowałem, żeby się odbyło. Odbieram je bardzo pozytywnie. Myślę, że przedsiębiorcy, których też tu miałem okazję poznać, wypowiedzieli się w sposób bardzo jasny, może nie roszczenia, tylko oczekiwania, jakie mają. I myślę, że to da efekt.
6: Spółka zapowiada kolejne spotkanie za tydzień. Na wiadomości Radia Z o północy zapraszam już w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A jutro najładniej będzie pogodowo, oczywiście na zachodzie kraju. Sporo słońca, 25 stopni na termometrach. Na wschodzie będzie przelotny deszcz, lokalnie burze. No, a co do temperatur, najchłodniej na Suwalszczyźnie. Tam ledwo 17 stopni. W centrum 21. Spokojnej nocy, Hubert Radzikowski, pa, pa.

0: Reklama.
1: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz.

0: pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Waldemar Żurek zapowiada interwencję u amerykańskich służb imigracyjnych w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Jeszcze w tym tygodniu do agencji ICE trafi pismo ministra sprawiedliwości, w którym zapyta, na jakiej podstawie Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, po tym jak Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Gotowy jest też wniosek o ekstradycję, mówi Waldemar Żurek.
1: Czekamy jeszcze na uzasadnienie sądu, który stosował ten areszt w drugiej instancji, dlatego że jak sąd nie podzielił tego, że wszystkie zarzuty są uprawdopodobnione. Wyeliminował kilka zarzutów z tej długiej listy 26 i zespół śledczy, który prowadzi sprawę Funduszu Sprawiedliwości, musi dostać uzasadnienie sądu po to, żeby ono było elementem wniosku ekstradycyjnego.
0: W ubiegłym tygodniu warszawski sąd okręgowy podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Po zmianie władzy na Węgrzech wyleciał do USA. Według ustaleń prokuratury posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Teraz sport i piłka nożna. I znamy już pierwszego półfinalistę mundialu. Właśnie zakończył się mecz Francja-Maroko. Le Bleu pokonali mistrzów Afryki 2-0. O finał Francuzi zagrają ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Hiszpania-Belgia. Polska będzie częścią natowskiego rurociągu naftowego. To kluczowa decyzja po szczycie w Ankarze. Jak mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, sojusz przeznaczy 27 miliardów euro na budowę systemu w tej części kontynentu. Rurociąg zostanie poprowadzony w kierunku Polski i dalej na Litwę, Łotwę i Estonię, aż po Czechy.
2: Jedna z największych inwestycji w historii Europy z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa militarnego.
0: Rurociągi to przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju także będą miały zastosowanie, dodaje wiceminister energii Wojciech Wrochna.
3: Na co dzień ten system będzie służył temu, żeby ropę, paliwo lotnicze można było dostarczać do polskich lotnisk, do portu Polska, do polskich rafinerii, w istotny sposób zwiększając polskie bezpieczeństwo energetyczne.
0: W zeszłym roku Polska podpisała wstępne porozumienie o współpracy w celu przyłączenia naszej infrastruktury paliwowej do systemu rurociągów NATO. Za litr oleju napędowego płacimy średnio 6 zł i 93 grosze, to o 5 groszy mniej niż przed tygodniem. Litr benzyny to teraz wydatek średnio 6 zł i 78 groszy za litr, to spadek o grosz. Autogaz jest tańszy o 9 groszy i kosztuje średnio 3 zł i 20 groszy. Tak kształtują się ceny tydzień od momentu wygaszenia rządowego pakietu. Ceny paliw niżej na rynku hurtowym, ceny paliw rosną, co jednak ciekawe, średnie ceny dla kierowców spadły. Obserwujemy w tej chwili większą dynamikę cen, mówi Radiu Z analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
4: W tym momencie na pewno widzimy, że doszło do pełnego przełożenia wzrostu podatku VAT w cenie detalicznej paliwa.
0: A w najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych ruchów związanych z cenami paliw. Rośnie bowiem ryzyko geopolityczne po ostatnich wymianach ciosów między USA i Iranem. Deklaracją Donalda Trumpa, że memorandum o zawieszeniu broni już nie obowiązuje, i po atakach Iranu na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Wraca sprawa kontrowersyjnej inwestycji Krajowej Administracji Skarbowej w województwie łódzkim. KAS chce zbudować magazyn depozytowy w dolinie rzeki Ner. Protestują przeciwko temu m.in. Zieloni. Tymczasem sąd unieważnił właśnie decyzję w sprawie wpływu inwestycji na środowisko. A co to znaczy, sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Sąd administracyjny unieważnił decyzję samorządowego kolegium odwoławczego. To zgodziło się wcześniej, było się bez tak zwanej oceny środowiskowej. Decyzja sądu oznacza, że ocena wpływu na środowisko musi powstać. KAS zamierza się jednak od tego wyroku odwołać. Przeciwko inwestycji właśnie w tym miejscu są Zieloni. Magdalena Gałkiewicz.
6: Pomysł stworzenia w niezwykłym krajobrazie takiej ogromnej inwestycji jest szkodliwy i po prostu głupi.
5: Tymczasem KAS przekonuje, że środowisko nie ucierpi. W magazynie o powierzchni kilku piłkarskich boisk mają być przechowywane towary pochodzące z przemytu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: To m.in. automaty do gier, alkohole czy paliwa. Będzie wielka debata o klimacie z udziałem naukowców i polityków. To efekt apelu o zorganizowaniu w Sejmie dyskusji o kryzysie klimatycznym. List w tej sprawie podpisało prawie 90 uczonych. Wczoraj spotkał się z nimi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, z którym zawarto wstępne porozumienie na przygotowanie wydarzenia. Chcemy traktować potrzebę adaptacji do zmian klimatu jako element bezpieczeństwa narodowego, tłumaczy profesor Zbigniew Karaczun z SGGW.
7: Te ostatnie fale upałów spowodowały i przedwczesne zgody. ochrony, zwiększono ilość hospitalizacji. Zmiany klimatu naruszają bezpieczeństwo zdrowotne, także bezpieczeństwo żywnościowe, ograniczają bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze i wpływają na to bezpieczeństwo gospodarcze, dlatego że choćby te upały zmniejszają aktywność ludzi pracujących na zewnątrz.
0: Z naukowcami w tej sprawie chce też współpracować ministra klimatu i środowiska, która zaprosiła ekspertów na spotkanie w przyszłym tygodniu. Ratownicy medyczni z Łodzi dostali motocykl do przywozu krwi. Będzie ją przewozić zawsze wtedy i tam, gdzie liczyć się będzie każda sekunda. Możliwe będzie przewożenie tego, co wymaga głębokiego chłodzenia.
8: Motocykl jest wyposażony w 3 lodówki. 2 lodówki, które mają możliwość przewożenia preparatów krwi, mogą nawet przebywać w lodówkach, które nie posiadają zewnętrznego zasilania. Natomiast ta lodówka, która jest zamontowana z tyłu, ona schładza do minus 19 stopni.
9: Tomasz Lewandowski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Motocyklem przedrzemy się jakby tutaj przez te korki łatwiej. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
0: Dla kierowców ważna informacja, motocykl do przewozu krwi, podobnie jak motoambulanse, jest pojazdem uprzywilejowanym. A najsłynniejszy radiowóz w Polsce rozbity. Chodzi o Forda Mustanga, który został odebrany pijanemu kierowcy i przekazany do użytku policji w Radomiu. Samochód miał wczoraj kolizję w podradomskich Milejowicach, a jak doszło do tej stłuczki, o tym reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Policyjny Mustang jechał na sygnale i wyprzedzał kolejne samochody. W pewnym momencie zderzył się z wyprzedzanym Volkswagenem. Kobieta, która nim kierowała, nie zauważyła radiowozu i próbowała skręcić w lewo. Ostatecznie Volkswagen wjechał do rowu, a policyjny Mustang uderzył w ogrodzenie, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
11: Na szczęście na skutek zdarzenia nikomu nic się nie stało. Uczestnicy byli trzeźwi.
10: Kierująca Volkswagenem otrzymała 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych. Jan Kielak, Radio Z.
0: Zdjęcia rozbitego Mustanga znajdziecie na radioz.pl. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to twój dzień, to wielki dzień. Wszystko teraz pójdzie, ułoży się. Cele na horyzoncie, ty tylko strzel. Łap za ster, walcz, okej, okay? Odwagę miej.
1: Bądź bohaterem
0: i zdobywaj teren.
1: Dobrym charakterem
0: to nie aż tak wiele. Możesz być szefem szefów dziś. Kim chcesz, możesz być. To twoja kolej teraz.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Są pomysły na ponadpolityczne rozmowy, ale ewentualne spotkanie jest pod dużym znakiem zapytania, bo choć do rozwiązania jest potężny kryzys w służbie zdrowia i są propozycje zmian, to Prawo i Sprawiedliwość jest sceptyczne. Mało prawdopodobne, że usiądziemy do stołu z Koalicją Obywatelską, mówi senator PiSu Stanisław Karczewski.
1: Nie wyobrażam sobie, żeby mogło dojść do kolejnego białego szczytu zorganizowanego kiedyś, bo wtedy rekomendacje, które powstały, dokładnie je pamiętam, ani jedna nie została zrealizowana.
0: Orędowniczką takiego spotkania jest senatorka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komorz.
2: Chciałabym doprowadzić do tego, żeby jednak z opozycją też usiąść do stołu i rozmawiać o tych zmianach, bo niestety myślę, że nasi pacjenci zasługują na pewne kontynuowanie polityk zdrowotnych.
0: Propozycja resortu zdrowia zakłada m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza 240 zł brutto, czy przyspieszenie prac nad rejestracją. Będzie wsparcie dla przedsiębiorców z okolic Pilchowic. Z powodu katastrofy ekologicznej na rzece Bóbr są odcięci od pracy i możliwości przyjmowania turystów. Zapowiedź finansowania wsparcia to efekt pierwszego posiedzenia Rady Społecznej, którą zwołał inwestor remontu zapory Tauron Ekoenergia. O jakim wsparciu mowa? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Pierwszy pomysł to powołanie funduszu i wykorzystanie unijnych środków na pomoc przez Urząd Marszałkowski, ale sam Tauron jako spółka Skarbu Państwa ma możliwość wyłożenia pieniędzy. Odpowiada mi Olga Kostrzewska-Cichoń, rzeczniczka Tauronu odpowiedzialna za Radę Społeczną, chociaż konkretna kwota nie pada.
4: Kwota nie, natomiast my nie odżegnujemy się od tego absolutnie.
3: Będą kolejne rozmowy z poszkodowanymi za tydzień. Lwówek Śląski, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Do rzeki Bóbr wciąż nie można wchodzić poniżej zapory w Pilchowicach. Jej remont potrwa jeszcze 2 lata. Adam Glapiński nie wyklucza kolejnego w tym roku cięcia stóp procentowych. Prezes NBP mówi, że może się tak stać, o ile nie zmienią się parametry. I nie wyklucza, że wniosek o zmniejszenie stóp sam zgłosi na pierwszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej po wakacjach. Na zakończonym przedwczoraj spotkaniu Rada stóp nie zmieniła. W tym roku obcięła je tylko raz na początku marca. Daniel Obajtek próbował siłą wejść do siedziby kopalni soli Solino w Inowrocławiu i wdał się w przepychankę z prezesem. Teraz europoseł PiS zapowiada wobec niego konsekwencje prawne, a zawiadomienie w sprawie przestępstwa siłowego wtargnięcia na teren zakładu pracy złożył do prokuratury europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Dlaczego Obajtek chciał wejść na teren kopalni? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: Były prezes Orlenu, firmy, do której należy Solino, chciał dołączyć do strajku głodowego związku. Protestują oni przeciw planom sprzedaży zakładów sodowych Chemetika.
6: Nie wchodzę w część produkcyjną, wchodzę tylko w część biurową.
5: Mówił przed kopalnią Obajtek, po czym próbował wejść do jej biura z kontrolą poselską. Prezes Wojciech Kotlarek zablokował mu przejście, tłumacząc, że europoseł nie ma takich uprawnień. Wtedy Obajtek sforsował bramkę, ale prezes zaraz potem wypchnął go za nią. Europoseł chce, by policja ścigała Kotlarka za naruszenie jego nietykalności.
0: PiS przekonuje, że sprzedaż zakładów wpłynie na spadek wydobycia winowrocławia cennej solanki i zakłóci polskie bezpieczeństwo energetyczne. Pierwsze polskie szachedy, czyli drony uderzeniowe, są już gotowe do testów. Wojsko w ciągu 2-3 miesięcy zdecyduje, czy i ile ich kupi. Szerszenie, taką mają polską nazwę, powstają w Sochaczewie. Zostały skonstruowane przez specjalistów z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, mówi Ryszard Sabak.
7: To jest odzwierciedlenie tych szachedów, które ma Federacja Rosyjska. Oczywiście rozwijamy to dalej i tworzymy już drony uderzeniowe, tak, z głowicą z przodu. Na dzień dzisiejszy 400 km zasięgu, no i głowica powiedzmy 20 kg.
8: I co może zniszczyć taki dron?
7: No, zależy jaką głowicę włożymy, bo jeżeli włożymy kumulacyjną, no to jest to do celów punktowych, albo burząco-odłamkową, to już wykorzystanie operacyjne przez jednostki wojskowe.
0: Wojsko będzie mogło na nich też testować systemy antydronowe. Firma z Sochaczewa na razie może produkować do 100 dronów miesięcznie. W razie potrzeb będzie ich jednak więcej. Ponad 5 tysięcy osób zabiły w Niemczech czerwcowe upały, informuje o tym Instytut Roberta Kocha. A więcej na ten temat z Berlina nasz korespondent Wojciech Hernes.
9: 5100 śmiertelnych ofiar upałów w Niemczech tylko w czerwcu to prawie 2 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Najwięcej zgonów spowodowanych wysokimi temperaturami, bo aż ponad 3000 było wśród ludzi starszych powyżej 85 lat. Jak podaje berliński Instytut Roberta Kocha, śmierć z powodu ekstremalnego upału powiązana jest w większości przypadków z istniejącymi już przewlekłymi schorzeniami. Wśród ofiar jest znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Obrońcy praw pacjentów w Niemczech podkreślają, że śmiertelnych ofiar byłoby mniej, gdyby domy opieki i szpitale były lepiej przygotowane na upały, na przykład miały więcej klimatyzowanych pomieszczeń. W Polsce upałów w najbliższych dniach nie będzie, może więc warto wybrać się do Łodzi właśnie teraz, bo kwitnie tam kilkanaście tysięcy kolorowych liliowców. To jedna z najbardziej efektownych letnich atrakcji ogrodu botanicznego. Między kwiatami po alejkach łódzkiego ogrodu przeszedł się reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Kolekcja liliowców w dziale Arboretum Ogrodu Botanicznego w Łodzi to prawie 16 tysięcy roślin w około 90 odmianach. Zachwycają różnorodnością kształtów i kolorów, mówiła mi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego.
11: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
10: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera, oznaczającego dzień, i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W najbliższą niedzielę liliowce będzie można podziwiać z przewodnikiem. Tego samego dnia na Mazurach chrześcijańscy rycerze zmierzą się z pogańskimi galindami. W Miłkach koło Giżycka ostatnie przygotowania do widowiska historycznego Bój na Świętej Górze, mówi wielki mistrz chorągwi zaciężnej Apis z Gniewu, Jacenty Ordowski.
12: Tafla jeziora rozniesie szczęk oręża, a owa Święta Góra Galindów spłynie krwią pogańską.
0: Święta Góra w Staświnach nad Jeziorem Wojnowo to jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych regionu. Widowisko zaczyna się o 17:00. Wstęp wolny. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. To było ważne, długie i konstruktywne spotkanie. Wołodymyr Zełenski dla Radia Z odsłania kulisy swojej rozmowy z Karolem Nawrockim. Do spotkania doszło podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze. Prezydent Ukrainy przekazał, że rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa i gospodarki. Obaj przywódcy zgodzili się, że wspólnym wrogiem jest Rosja, a Zełenski zadeklarował, że Ukraina jest otwarta na wsparcie polskiego biznesu podczas odbudowy po wojnie. Omówiliśmy też kwestie historyczne, mówi prezydent Ukrainy w odpowiedzi na pytanie Radia Z. Moim zdaniem w tej kwestii musimy działać konstruktywnie i delikatnie, aby nie zniszczyć ważnych, przyjaznych, sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską. Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Ukrainy przekazał, że kwestie